Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Na Górce Ludzińskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjanci wejherowskiej drogówki pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca samochodem Audi jadąc drogą wojewódzką nr 468 w kierunku Luzina prawdopodobnie nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu marki Dacia. W efekcie Audi uderzyło w tył samochodu. Dacia kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa. Audi kierowała 53-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego, która również była trzeźwa. Kierująca Dacią została przetransportowana do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, a teraz będą szczegółowo wyjaśniać jego okoliczności. To zdarzenie jest przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Bezpieczna odległość powinna być dostosowana.

m.in. do prędkości i warunków na drodze, pogody i natężenia ruchu. Przy Górze Markowca w Rumi powstaną nowe miejsca parkingowe. Miasto nabyło kolejną działkę przy ulicy Młyńskiej. O zakupie poinformował burmistrz Rumi Michał Paszeczny. Jak przekazał, teren zostanie najpierw uporządkowany i wyrównany, a następnie będzie wykorzystywany jako miejsca parkingowe. Jak przekazał w mediach społecznościowych Michał Paszeczny, nabyliśmy kolejną działkę przy Górze Markowca. Tym razem przy ulicy Młyńskiej, bardzo blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Nasz nowy nabytek, około 1000 m2, zostanie uporządkowany, wyrównany i udostępniony jako miejsca parkingowe. Jak przypomina burmistrz, jeszcze w 2015 roku Góra Markowca w całości znajdowała się w prywatnych rękach. W pierwszym etapie Rumia kupiła około 24 000 m2 terenu. Miasto zapłaciło za nieruchomość 200 000 zł. Później samorząd starał się o pozyskanie pieniędzy na zagospodarowanie tego terenu. Miasto kupiło także kolejne działki w rejonie amfiteatru. Ta zakupiona teraz ma pełnić konkretną funkcję dla osób korzystających z Góry Markowca. Po uporządkowaniu i wyrównaniu powstaną tam miejsca parkingowe zlokalizowane blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Wejherowo przypomni historię dzieci, które przed ponad 100 laty trafiły do miasta po dramatycznej podróży z Syberii i Dalekiego Wschodu. W czwartek 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbędzie się uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię, pamięć o dzieciach syberyjskich. To właśnie w obiektach, w których obecnie działa Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, w latach 1923-1928 mieszkały dzieci uratowane z Syberii i Mandżurii. Japonia odegrała w tej historii szczególną rolę. Dzieci otrzymały tam pomoc i opiekę, a część z nich spędziła w tym kraju kilka lat. Z Japonii kolejne transporty ruszały dalej. Dzieci podróżowały przez Stany Zjednoczone, m.in. Seattle, a następnie drogą morską docierały do Polski. Ich miejscem docelowym stało się także Wejherowo. Historia dzieci syberyjskich jest obecna w mieście do dziś. Na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego znajduje się tablica informacyjna, a na osiedlu Przyjaźni jest ulica Dzieci Syberyjskich. Teraz do miejsc upamiętniających tę historię dołączą rzeźby. Uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię, pamięć o dzieciach syberyjskich, odbędzie się 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie uroczyste odsłonięcie rzeźb poświęconych dzieciom syberyjskim. Do zdarzenia drogowego doszło w godzinach porannych w Redzie. Samochód wjechał w barierki na drodze przy dworcu. Służby zostały zadysponowane na miejsce około godziny 6.13. W wyniku zdarzenia poszkodowana została około 40-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez strażaków, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o omawianej sytuacji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Andrzej Ryński został nowym dyrektorem zarządzającym do spraw inwestycji w Gdyni. Wcześniej był już związany z gdyńskim samorządem. Od 2017 do 2019 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast od 2019 do 2022 roku był zastępcą dyrektora do spraw infrastruktury w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni. Nowy dyrektor rozpocznie pracę 1 października i obejmie merytoryczny nadzór nad Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Wydziałem Plastyka Miasta. Andrzej Ryński ukończył studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoje zawodowe życie związał z działaniami na rzecz społeczeństwa, pracując m.in. w międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem Wąglik. W działania zaangażowani byli również żołnierze z jednostki saperów z Rozewia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z elementów ćwiczenia była ewakuacja pracowników Urzędu Gminy Puck. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem uczestnicy realizowali zadania wymagające sprawnej wymiany informacji, koordynacji działań oraz współpracy
kulisy służb. Policjanci zabezpieczali miejsce prowadzonych działań i wykonywali zadania wynikające z przyjętych założeń ćwiczenia. Jak zapewniają mundurowi, wspólne ćwiczenia pozwalają w praktyce sprawdzić obowiązujące procedury oraz doskonalić współpracę służb, która ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Redę odwiedziła młodzież z niemieckiego w Gifhorn, uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Redzie oraz partnerskiej szkoły w Niemczech uczestniczyli w wymianie młodzieży.

że poświęconej tematyce ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Program obejmował zwiedzanie Gdańska i Sopotu, wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, zajęcia integracyjne oraz pracę w międzynarodowych grupach projektowych. Uczniowie przygotowywali prezentację

0: jak gotowanie, zajęcia sportowe, rozgrywki bowlingowe oraz pobyt niemieckich gości w domach polskich rodzin. Uczestnicy mieli także okazję spotkać się z Dominiką Kudlińską, zastępczynią burmistrza, i zaprezentować efekty swojej pracy projektowej. Projekt zakończył się ewaluacją, wręczeniem certyfikatów oraz podsumowaniem zdobytych doświadczeń. Dla młodzieży był to czas nauki, rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz nawiązywania nowych międzynarodowych przyjaźni.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, dzień dobry pierwszego dnia października. Tak, to już się miesiąc oszczędzania rozpoczyna. Od dzisiaj możecie oszczędzać. Znaczy, jak dostaniecie wypłatę, to wtedy możecie coś odłożyć z tej wypłaty pod warunkiem, że będzie co. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Pierwszy dzień października to 274 dzień roku, do końca którego zostało 91 dni. Wschód słońca 6:37, zachód 18:14, 11 godzin i 37 minut, tyle trwa dzień, jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 10 minut, a do końca jesieni 81 dni. Myśl na dziś, róbmy swoje, pewne jest jedno, że robić coś warto, też tak myślę, że robić coś warto, no to wstawajmy o poranku i róbmy swoje, bo robić coś warto, a ja będę wam towarzyszył w tej waszej robocie od samego rana. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Wicko dofinansuje usuwanie azbestu, o tym już za chwilę powiemy. Także o bezpiecznej wodzie w Wejherowie, usłyszycie o Domu Pomocy Społecznej w Słupsku, a także powiemy Wam o konsultacjach dotyczących Alei Lipowej w Radzie. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Mieszkańcy dwóch budynków przy ulicy Doktora Jagalskiego w Wejherowie mogą już bezpiecznie pić wodę z kranu. Powiatowy inspektor sanitarny potwierdził, że woda jest zdatna do spożycia bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania. Ograniczenia obowiązywały od 3 września. Wtedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wejherowie wydał komunikat, zgodnie z którym woda w budynkach numer 9 i 10 przy ulicy Doktora Jagalskiego nadawała się do spożycia wyłącznie po przygotowaniu. 29 września powiatowy inspektor sanitarny wydał komunikat, w którym poinformował o zmianie sytuacji. Na podstawie wyników badań wody, których sprawozdania wpłynęły 22 września, stwierdzono, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdatna do picia. O komunikacie mieszkańców poinformowała Straż Miejska, wywieszając dokumenty na drzwiach wejściowych do obu budynków. Mieszkańcy gminy Wicko mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Nabór potrwa do 16 października. Wsparcie może obejmować m.in. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu, a także transport oraz unieszkodliwianie materiałów, które zostały już wcześniej zdemontowane. Z programu mogą skorzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Wicko, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Wyłączone są osoby, które korzystały z działania Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Wicku w pokoju numer 3. Dokument

Oferty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W tym przypadku decyduje data wpływu wniosku do urzędu. Samo złożenie dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania dofinansowania. Realizacja zadania będzie zależała m.in. od uzyskania przez gminę środków oraz ich dostępności. Jeżeli koszt kwalifikowany okaże się wyższy od przyznania dotacji, różnicę pokryje właściciel nieruchomości. Szczegółowe informacje, wzory wniosków i wykaz wymaganych załączników są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko. Nabór wniosków rozpoczął się 29 września. Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystani w Słupsku pożegnali lato podczas festynu zorganizowanego pod hasłem Senior w Zdrowiu. Wydarzenie połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na uczestników czekały m.in. działania profilaktyczne przygotowane przez przedstawicieli SPMZOZ. Seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie, skorzystać z porad medycznych i dowiedzieć się więcej o realizowanych w mieście programach profilaktycznych. Nie zabrakło też aktywności ruchowej. W ogrodzie odbyły się zajęcia fitness i zumby prowadzone przy muzyce, które miały zachęcić seniorów do ruchu i wspólnej zabawy. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz miejskich, MOPR-u oraz pracownicy pomocy społecznej. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy Alei Lipowej w Redzie. Mieszkańcy mogli zapoznać się z dwoma wariantami projektu i przekazać swoje uwagi dotyczące przyszłej organizacji ruchu. Spotkanie konsultacyjne odbyło się 22 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. Przedstawione koncepcje obejmują około 3,5-kilometrowy odcinek Alei Lipowej od ulicy Puckiej do granicy administracyjnej z Połchowem. Projektanci zaprezentowali rozwiązania dotyczące m.in. ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów, parkowania, skrzyżowań, obsługi nieruchomości oraz odwodnienia. Jedną z głównych różnic między wariantami jest organizacja ruchu lokalnego. W pierwszym przewidziano bezpośrednie zjazdy do nieruchomości z głównej jezdni, w drugim na części trasy zaprojektowano dodatkową jezdnię zbierająco-rozprowadzającą. Mieszkańcy pytali m.in. o bezpieczeństwo, dojazd do posesji, miejsca postojowe, ruch pieszy i rowerowy, zieleń oraz odwodnienie. Zgłoszone w ramach konsultacji opinie zostały zebrane i przeanalizowane. Wyniki będą jednym z elementów uwzględnianych podczas dalszych prac nad przebudową Alei Lipowej. Dzisiaj wschód słońca będziemy mieli o godzinie 6.49. Wiem, późno, za to jak już to słońce wstanie, to będzie dawało z siebie wszystko. Zachmurzenie czeka nas małe, na to za to nasłonecznie nieduże. Łapmy tą witaminę D, póki możemy, póki jesień się jeszcze nie rozkręciła. Na termometrach dzisiaj max 17 stopni. Będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumie, 18 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także 18 Celsjusza stopni pojawi się w Kobyce.

1 października 1954 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą polską stację radiofoniczną UKF. W roku 1908 rozpoczęto sprzedaż Forda T, samochód tak zwany dla mas. Wraz ze wzrostem produkcji malała cena pojazdu. Początkowa cena wyniosła, uwaga, $850. Jednak tuż przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej cena spadła poniżej $400. No dzisiaj samochód za $400, proszę. W roku 1916 w Finlandii wprowadzono czas Greenwich, a w Niemczech przeprowadzono pierwszą w historii zmianę czasu letniego na zimowy. W roku 1931 w Hiszpanii przyznano prawa wyborcze kobietom. W roku 1958 Elvis Presley rozpoczął służbę wojskową w Niemczech Zachodnich. W roku 1968 premiera amerykańskiego horroru Noc żywych trupów, a w

0: roku 1974 premiera horroru Teksańska masakra piłą mechaniczną. Czyli dwa horrory na dziś mam dla was na wieczór. W roku 1977 brazylijski piłkarz Pele zakończył karierę sportową, a w roku 1982 wszedł do sprzedaży pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych Sony CDP-101. I to była rewolucja. Płyty kompaktowe po kasetach pojawiły się w sklepach. Teraz powrót do płyt kompaktowych i powrót do kaset nawet następuje, czyli historia zatacza koło.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: będzie nasz.
1: Polacy, rodacy, ruszają czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Uwaga, dzisiaj startuje akcja policyjna Światła. Szczegóły, co będzie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o światła i stan waszych świateł w samochodach, już w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania, także koniecznie zostańcie z nami. Dzisiaj obchodzimy Światowy Międzynarodowy Dzień Ptaków i dlatego ja znalazłem dowcip na temat ptaków i ludzi trochę też. Co trzeba robić, gdy stwierdzisz, że wróbel napaskudził ci na głowę? Podziękować Bogu, że krowy nie mają skrzydeł. Pozdrawiam wszystkich tych. Pamiętajcie, że czasami jak wam napaskudzi taki ptak, to mówi się o tym, że to takie specjalne, bo wiecie, jakie szczęście człowiek będzie dzisiaj miał. Także nie denerwujcie się, a ja zapraszam was na nasze poranne spotkanie. Będzie wesoło, będą pozytywne rzeczy, ale będzie też o tym, że niestety będzie drożej.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Welt.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
5: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
6: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
7: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
8: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
6: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia.

0: produkcja fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
1: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
0: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Rumi będą mogli skorzystać z miejskiego programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów. Nabór wniosków rozpocznie się 12 października. Program ma ograniczać nadpopulację kotów domowych, a w konsekwencji także liczbę niechcianych zwierząt trafiających do schronisk. Akcja potrwa do 15 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Program skierowany jest do mieszkańców Rumi, którzy są właścicielami kotów mających co najmniej 6 miesięcy i kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Zabiegi będą wykonywane w 2 gabinetach weterynaryjnych na terenie miasta. Miasto sfinansuje nie tylko samą sterylizację lub kastrację, ale również wizytę kwalifikującą i badanie kliniczne przed zabiegiem w przypadku zwierząt powyżej 7 roku życia, a także wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne ze względu na stan zdrowia kota. Finansowane będzie również badanie krwi. W ramach programu pokryty zostanie także koszt wybudzenia zwierzęcia po narkozie, podania środków przeciwbólowych i antybiotyku, wizyty kontrolnej oraz zdjęcia szwów. Nabór rozpocznie się 12 października i potrwa do 15 grudnia lub do wykorzystania dostępnych środków. Przy środowiskowym domu samopomocy Lwiątko w Lęborku powstanie nowa przestrzeń rekreacyjno-sportowa.
3: Ten pas zieleni, na którym się znajdujemy, na którym stoimy, to nie tylko taki zwyczajny trawnik, to jest takie miejsce przejściowe, na którym powstanie taki mini kompleks rekreacyjno-sportowy z jakimiś elementami rehabilitacji, czyli powstanie tutaj mini boisko wielofunkcyjne, kilka urządzeń siłowni na powietrzu, duża wiata, taka, która będzie miała możliwość używania takiego wydłużonego w sezonie, przez to, że będzie doposażona w kozę tak zwaną, czyli będziemy mogli się cieszyć żywym ogniem. Ta duża wiata będzie połączona z tą, która już jest. Tam będzie znajdowało się stanowisko piłkarzyków zewnętrznych, takie całoroczne.
2: Mówi Jarosław Klassa, dyrektor środowiskowego domu pomocy Lwiątko w Lęborku. Planowana infrastruktura ma być częścią codziennego funkcjonowania Lwiątka. Z obiektu będą mogli korzystać uczestnicy placówki, ich rodziny i opiekunowie, a także zapraszane grupy oraz sąsiednie instytucje.
3: Ruch w połączeniu ze świeżym powietrzem to jest nic odkrywczego, jaki ma zbawienny wpływ na każdy organizm, i mały, i duży, i starszy, i młodszy, i zdrowy, i mniej zdrowy. Jeśli to jest połączone jeszcze z jakimiś ukierunkowanymi działaniami terapeutycznymi, no to mamy wtedy bardzo ładne połączenie i efekty. No to, co będzie można szybko zobaczyć, to na pewno radość z możliwości przebywania w takim miejscu, możliwość spotykania się z naszymi sąsiadami, czyli seniorami z Domu Pomocy Społecznej Magnolia, albo tutaj z najbliższym środowiskiem sąsiedzkim.
2: Podsumował Klassa. Środowiskowy Dom Samopomocy Lwiątko wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnego rodzaju schorzeniami psychicznymi. Inwestycja jest częścią większego projektu rewitalizacji tej części Lęborka i zostanie sfinansowana ze środków miejskich. Osadzeni aresztu śledczego w Słupsku wzięli udział w nietypowej lekcji historii. Podczas spaceru edukacyjnego poznawali najważniejsze zabytki miasta i ślady dawnych murów obronnych. Na trasie znalazły się m.in. gotycki kościół świętego Jacka, baszta czarownicy, zamek książąt pomorskich oraz słupski ratusz. Uczestnicy poznawali historię tych miejsc, ich znaczenie dla miasta oraz wydarzenia, które przez wieki kształtowały Słupsk. Przewodnikiem grupy był Romuald Cierniak, starszy wychowawca słupskiego aresztu, a z wykształcenia historyk. Dzięki jego opowieściom spacer nie tylko miał charakter krajoznawczy, ale również edukacyjny. Jak podkreślają organizatorzy, tego typu inicjatywy mają poszerzać wiedzę osadzonych, rozwijać ich zainteresowanie i przybliżać lokalne dziedzictwo. Spacer po Słupsku był więc okazją, by spojrzeć na dobrze znane miejsca z innej perspektywy i przekonać się, że historia miasta kryje się nie tylko w książkach, ale również w jego ulicach, murach i zabytkach. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji.

i Miejskiej w związku z tymczasowym zamknięciem fragmentu Alei Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Legionów i Świętojańską. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu kilku linii. Utrudnienia będą obowiązywać 3 i 4 października, czyli w sobotę i niedzielę od około godziny 17.

Harcerską, Aleję Zwycięstwa i ulicę Władysława IV. Zmiany obejmą również linię 282. Autobusy w obu kierunkach będą korzystać z tras objazdowych. Dodatkowo zmieni się godzina jednego kursu linii 770. Autobus z Gdyni Dworca Głównego PKP planowany na 23.35 odjedzie o 23.00.

Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie w czwartek, pierwszy dzień października, nowy miesiąc, a dzisiaj nietypowych świąt bez liku. Zapowiadałem już wczoraj, że nie będę rzucał mięsem, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, też pozdrawiamy wszystkich starszych. Światowy Dzień Ptaków, ptaki pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Kawy, o, znowu kawa, niedawno był Dzień Kawy, ale teraz jest ten Międzynarodowy i Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Takie nietypowe święta dzisiaj mamy i możemy świętować, możecie sobie wybrać, które święto najbardziej Wam

0: pasuje. A oprócz tego świętują dzisiaj ci, którzy mają swoje imieniny, a są to Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław. Przysłowie na dziś: gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. No, październik ma nie być mroźny. Po pierwsze, w październiku ma utrzymać się jeszcze ciepło, które przez ostatnie dni mamy, i to tak prawie do końca października. Mają pojawić się delikatne dni z ochłodzeniem, szczególnie poranki będą chłodne. Mogą pojawić się również opady deszczu, ale jeżeli chodzi o październik, to powyżej normy, czyli raczej cieplejszy niż zimniejszy. A za chwilę Danuta i Remigiusz, o tych dwóch imionach w naszej porannej księdze imion. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Dziś swoje imieniny obchodzi m.in. Danuta, która jest osobą z natury prostolinijną, silną i zrównoważoną. Bije od niej spokojna, pewna siebie energia, która budzi naturalny szacunek w otoczeniu. Zawsze wie, czego chce i twardo stąpa po ziemi, kierując się sprawdzonymi wartościami i własnym zdrowym rozsądkiem. W relacjach z ludźmi jest wyjątkowo szczera, bezpośrednia i opiekuńcza. Nie szuka poklasku, jej obecność i czyny mówią same za siebie. Dobre strony, niezłomność i hart ducha, bezpośredniość i prawdomówność, pracowitość i konsekwencja. Złe strony, ostrość w ocenach, brak elastyczności, trudność w wybaczaniu, niedostatek wylewności. Rzadko mówi o swoich najbardziej osobistych emocjach, co czasem może tworzyć się pozór chłodu. Czasera na Remigiusza, który uosabia cechy kogoś, kto potrafi sprawnie nadawać bieg sprawom, trzymać ster w swoich rękach i przynosić ulgę w trudnych momentach. Jest osobą analityczną, dociekliwą i niezwykle spostrzegawczą. Ceni sobie wolność myślenia, głębokie rozmowy oraz autentyczność. W relacjach nie szuka powierzchownych znajomości, buduje więzi oparte na wzajemnym szacunku. Dobre strony, niezależność, opanowanie, wnikliwość, dociekliwość, pomocność i empatia. Złe strony, skłonność do zdystansowania, perfekcjonizm i krytycyzm oraz upór w przekonaniach. Rzadko zmienia zdanie pod wpływem emocjonalnych argumentów, wymaga twardych dowodów i logiki. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Godzina 7.30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam na drogach się dzieje. Poszukamy sobie zaraz jakichś korków, jakichś utrudnień, a to wszystko z taką myślą i nadzieją, że ja tego nie znajdę, bo wszyscy chyba byśmy chcieli przejechać dość sprawnie i bez opóźnień do celu. Czy tak będzie? Już wam mówię. Na Trójmiejskiej obwodnicy jak najbardziej żadnych zdarzeń drogowych, żadnych poważniejszych prac, nic się niepokojącego na trasie nie dzieje. Za to już w Wielkim Kacku w Gdyni na Chwaszczyńskiej ruch utrzymuje się dość duży, choć nie ekstremalnie wielki. Gdyńskie Śródmieście przejezdne i dobra wiadomość jest taka, że ciągi, arterie z Rumi do Gdyni, czyli Hutnicza i Morska, nie są specjalnie wypchane autami. Owszem, na Morskiej poranny szczyt komunikacyjny jest widoczny, ale nie oznacza to, że zmęczymy się potężnymi korkami. Po górze nad Redowskiego od strony Kosakowa do Gdyni jak zwykle samochodów musi być trochę więcej i tych aut również musi się trochę więcej pojawiać na ulicy Sobieskiego w Rumi. No, poranny szczyt komunikacyjny zobowiązuje. Dodatkowo jeszcze warto tutaj wspomnieć o rondzie 25-lecia NZZ Solidarność, a może bardziej o wpadających do niego ulicach. Tutaj samochodów również widać naprawdę dużo. Reda? Żadnych utrudnień. Na szczęście tutaj przejedziemy bez najmniejszych problemów. To samo zresztą w Wejherowie. Sytuacja stabilna. Już nie jest tak pięknie na Zamocnej w Bolszewie. Tutaj trzeba się nastawić na ruch dość duży. To samo na Gościcińskiej Górce. Tutaj także zwolnimy. W Lęborku póki co ten szczyt komunikacyjny nie jest jeszcze specjalnie widoczny. Nawet nie ma jakiegoś jednego miejsca, o którym mógłbym coś więcej powiedzieć. Do Słupska z Lęborka dojedziemy bez problemu. W samym Słupsku dość spokojnie to wygląda. Trochę podwyższony ruch na ulicy Kaszubskiej 213 z Siemianicy do Słupska. Ale to chyba wszystko, jeśli chodzi o Słupsk. A w sąsiedniej Komelnicy, jak zwykle, ulica Główna pokazuje rumieńce. Poranny szczyt komunikacyjny 7.31 to zawsze dla ulicy Głównej. W Kobylnicy jest taka sytuacja dość drażliwa. Aut jest tu trochę więcej, ale podejrzewam, że szybko sytuacja się rozładuje, a my sprawdzać będziemy to po raz kolejny równo o godzinie 8.30. Październik się nam rozpoczął, pogoda póki co utrzymuje się naprawdę niezła, ale już powolutku trzeba się mentalnie szykować na polską jesień. Dziś na termometrach 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie 18, w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie 20, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie małe utrzymuje się na niebie, tutaj jakichś zmian nie ma, tak samo zmian nie ma, jeśli chodzi o ciśnienie. Ono cały czas jest naprawdę wysokie i mówimy tutaj o powyżej 1030 hektopaskali.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli firm. Pierwszy dzień października to dzień, kiedy każdy przedsiębiorca musi mieć adres do e-doręczeń, a nieodebrana wiadomość po 14 dniach i tak zaczyna działać. Wczoraj wieczorem nie można było się dostać do CIDG, dlatego że wszyscy chcieli zakładać skrzynki. Mam nadzieję, że takową już posiadacie, bo jeżeli nie, to może być mały problem. Firmy działające już wcześniej miały czas zaledwie do 30 września. No i ta skrzynka od dzisiaj już powinna działać. A korespondencja z e-doręczeń ma mieć taką samą moc prawną jak papierowy polecony, a system generuje dowody nadania i odbioru. Diabeł tkwi w ustawie. Jeśli nikt nie odbierze pisma do urzędu przez 14 dni, ustawa o doręczeniach elektronicznych uznaje je i tak za doręczone. Także wy będziecie musieli co jakiś czas sprawdzać te skrzynki, a nawet regularnie je sprawdzać, tak żeby nie przeoczyć ważnej korespondencji ani związanych z nią terminów. To naprawdę bardzo ważny element. Jeżeli wczoraj nie udało wam się założyć tej skrzynki, to spróbujcie dzisiaj, może będzie łatwiej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Uwaga, kierowcy, od dzisiaj rozpoczyna się akcja Światło. Kierowcy muszą pamiętać o obowiązku korzystania ze świateł przez całą dobę, to pewnie wiecie. Za jazdę bez wymaganych świateł w dzień grozi 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Po zmroku kara wynosi 300 zł oraz 6 punktów, ale taryfikator przewiduje także inne sankcje. Niesprawne lub źle ustawione światła od 20 do nawet 3000 zł. Brak świateł w tunelu 200 zł, 6 punktów. Brak świateł podczas mgły lub opadów 200 zł i 2 punkty. Nieprawidłowe używanie świateł drogowych 200 zł, 3 punkty. Niewłaściwe używanie tylnych świateł przeciwmgłowych 100 zł i 2 punkty. Zasłonięcie świateł przez ładunek 200 zł. Wzmożone kontrole potrwają do końca tego roku. Policja będzie sprawdzać zarówno wyposażenie pojazdów, jak i również stosowanie odblasków przez pieszych. To też bardzo ważny element. Jeżeli jesteście pieszym i po zmroku będziecie poruszać się po ulicach lub drogach, to pamiętajcie o tym, że należy zaopatrzyć się w światła odblaskowe, tak żebyście byli widoczni na drodze. To dla waszego bezpieczeństwa, drodzy piesi, i policja też będzie sprawdzała te elementy odblaskowe, a za ich brak będzie też karała mandatami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3,22 zł. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
4: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
2: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
5: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
2: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczyk.
6: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
7: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
6: Do wyboru mają być pełne obiady: zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
2: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
8: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ulica 10 Lutego w Gdyni zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. W związku z tym

0: Pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. W związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od 3 maja do Władysława 4 od godziny 22 października do około 4 rano 5 października zmienione zostają trasy części linii. Zamknięty odcinek ulicy, autobusy i trolejbusy pokonywać będą w kierunku ulicy Morskiej, Dworca Głównego PKP, ulicami Władysława 4 i Jana Skolna 3 maja i 10 lutego. W kierunku ulicy Władysława IV i skweru Kościuszki, ulicami 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV. Wszystkie przystanki są obsługiwane. Mogą pojawić się z kolei opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy. Pełną listę zmian znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozłazinie zakończyła projekt związany z doposażeniem jednostki. W ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie strażacy otrzymali 10 nowych hełmów strażackich oraz pompę pływającą. Wsparcie pozwoliło uzupełnić wyposażenie wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Nowe hełmy mają służyć ochronie strażaków podczas prowadzonych akcji, natomiast pompa pływająca może być wykorzystywana m.in. przy działaniach związanych z wodą. Sprzęt będzie stanowił dodatkowe wyposażenie jednostki i ma znaleźć się zastosowanie podczas interwencji wymagających użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach programu organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Program Wzmocnij swoje otoczenie służy wsparciu lokalnych inicjatyw realizowanych przez organizacje instytucje. W przypadku OSP Rozłazino środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla strażaków. Jednostka działa na terenie gminy Łęczyce i uczestniczy w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Nowe wyposażenie pozostanie do ich usług i będzie wykorzystywane podczas kolejnych działań. Gmina Redzikowo przygotowuje się do wyborów nowego składu Rady Seniorów na lata 2026-2030. Zakończyła się właśnie druga kadencja jego gremium. Rada Seniorów ma charakter inicjatywny, doradczy i konsultacyjny. Jej członkowie mogą zgłaszać potrzeby i pomysły dotyczące starszych mieszkańców oraz opiniować sprawy ważne dla lokalnego środowiska senioralnego. W skład Rady może wejść maksymalnie 15 osób, zarówno przedstawicieli samych seniorów, jak i organizacji oraz podmiotów działających na ich rzecz. Kandydatury można zgłaszać do 20 października w Urzędzie Gmin Redzikowo. Wybory do Rady Seniorów trzeciej kadencji odbędą się 6 listopada. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Gmin Redzikowo. Właśnie dziś odbędzie się 32. zwyczajna sesja Rady Miasta Puck. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie miasta oraz utworzeniem samorządowej instytucji kultury Puckiego Domu Kultury. Początek obrad zaplanowano na 15.30 w Urzędzie Miasta Puck przy ulicy 1 Maja. W porządku sesji znalazły się m.in. informacje burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a także informacje i komunikaty przewodniczącej Rady Miasta. Radni będą głosować nad zmianą planu budżetu miasta na rok 2026 oraz zmianą wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2038. Jednym z punktów obrad będzie także podjęcie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Pucki Dom Kultury. Sesję zakończą wolne wnioski, informacje i obrady będzie można śledzić na żywo w internecie za pośrednictwem strony miasta Puck. Jesień postępuje, bo wrzesień to jeszcze trochę taki letni miesiąc, ale my już zaczęliśmy październik. Październikowa pogoda jednak jeszcze się nie rozkręciła. Dzisiaj czeka nas dzień słoneczny, bezchmurny i dość ciepły. 17 stopni będziemy mieli maksymalnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, 18 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie wartości, a na niebie chmur praktycznie żebrak, no a może pojedyncze tam obłoki będą się pojawiać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Na początek mam dla was dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. To zacząć od tej złej czy od tej dobrej? Od tej złej, dobrze. To GUS opublikował nowe dane o inflacji. Wskaźnik wyraźnie wzrósł z poziomu 3,4% przed miesiącem do 4% w tej chwili. Eksperci są zgodni, że winę za zmianę trendu ponoszą przede wszystkim wysokie ceny paliw. Druga dobra informacja jest taka, że ceny paliw za chwilę mogą spadać na stacjach benzynowych, dlatego że Orlen między innymi obniżył hurtowe ceny paliw, a skala zmian jest już wyraźna. W przypadku 95 różnica względem tegorocznego szczytu może sięgnąć już 34 grosze na litrze, a w przypadku oleju napędowego jest to około 30 groszy na litrze. Czyli najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie dotrzemy do tej dyszki za litry i to jest dobra wiadomość, chociaż według specjalistów nikt nie wie i nikt nie ma niestety takiej kuli, która by pokazała, że te ceny rzeczywiście nie przeskoczą dyszki i za jakiś czas nie będziemy mieli nawet 11 zł czy 12 za litr. To wszystko zależy od wielu czynników, między innymi sytuacji na Bliskim Wschodzie. No i tak to wygląda, ale na razie dobra wiadomość jest taka, że za chwilę ceny paliw na stacjach benzynowych i to już przed weekendem powinny się zmienić na mniejsze. I to jest dobre, żeby pojechać zatankować taniej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii

0: stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

0: Czas na kilka słów o urodzonych 1 października. Urodzonych 1 października można nazwać lustrem czyichś emocji. Odczuwają na sobie bardzo silne uczucia innych, przez co trudno im zdystansować się do czyich trudności. Sami łatwo tracą dobry humor i całymi dniami rozmyślają nad najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście jest to bardzo szlachetne z ich strony i otoczenie bardzo ceni sobie ich empatię i chęć pomocy. Jednak dla nich samych momentami taka postawa jest wręcz wyniszczająca i nie pozwala im zaznać spokoju. Być może dlatego, mimo że tak świetnie dogadują się z ludźmi, raczej unikają spotkań towarzyskich, zaszywając się w swoich domach i poddając się fantazjom. Mają artystyczną duszę, tak więc owe rozmyślania zazwyczaj owocują oryginalnym dziełem, czy to muzycznym, czy to malarskim. Lubią wyrażać siebie przez dzieła sztuki, a tworząc czują się swobodni i spełnieni. Zalety urodzonych 1 października: lojalność, pracowitość, empatia, wady, nieustępliwość, upór, nadwrażliwość. Szczęśliwa liczba to 2. Wśród urodzonych 1 października są Jimmy Carter, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Marcin Daniec, polski satyryk, Maciej Ziętarski, polski dziennikarz motoryzacyjny i Grzegorz Łomacz, polski siatkarz. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 9-4. Scanowy.
4: Scanowy.
5: Najbliższy.
4: Najbliższy.
5: Walkuj się moim sąsetkom stanowim. Idzę z nim kłenie krasc, rebełowic.
4: O bliższego trudniej sąsiada niż mój walkusz. I zawsze pomaga.
5: Walkuj się moim sąsetkom stanowim. Idzę z nim kłenie krasc, rebełowic.
4: Stanowi.
5: Najbliższy.
4: Stanowi.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie, 8.30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz zaczynamy nasz przegląd drogowy i sprawdzamy, co tam na naszych drogach się dzieje. A zaczynamy od Gdyni. Tutaj mamy więcej samochodów na północnej, puckiej, momentami na morskiej, 10 lutego wielkopolskiej, chwaszczyńskiej. Wolniej pojedziemy też chwarznieńską do Witomina. Trochę więcej aut na Dąbka i Derdowskiego, a i w Kosakowie gęsto nam się zrobiło w obrębie ronda imienia księdza Aloizego Kaszubowskiego. Tłoczno na trasie w kierunku Rumi, Reda przejezdna, chociaż tam przeważa nam kolor żółty, czyli będziemy musieli troszkę zwolnić. W Wejherowie gęście jedynie przed przejazdami kolejowymi, a tak nie powinniśmy napotkać większych problemów. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 468, jedziemy tutaj gęsiego na Gościecińskiej Górce, dalej przez Strzebielino bez większych problemów i teraz wjeżdżamy na trasę kaszubską i jesteśmy w Lęborku. Tutaj tłoczni standardowo na rondzie Solidarności. Jest również zakorkowany wjazd do Nowej Wsi Lęborskiej tam przed światłami. Jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216, tutaj do Pucka jedziemy bez spowolnień. Podróż z Redy zajmie nam tak około 20-21 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy jedynie Wejherowską, ale też szczątkowo, a we Władysławowie przeważa nam kolor zielony. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj bezproblemowo, komfortowo. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublew, Kochoczewo. Wszędzie bezproblemowo. Obwodnica Trójmiejska czysta, bez korków, tak samo jak trasa kaszubska. Na koniec jeszcze zaglądamy do Słupska. Tutaj nieco tłoczni na Sierpinka, Kościuszki i Racza, ale naprawdę tragedii nie ma, tego porannego szczytu praktycznie nie widać. Droga 213 do Siemienic bez korków, a i do Kobylnicy dojedziemy komfortowo bez opóźnień. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. W większości poranek na drogach nas wręcz, można powiedzieć, rozpieszcza, bo tego porannego szczytu naprawdę nie widać. Oby tak oczywiście zostało przez cały dzień i trzymajmy za to kciuki. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi już za godzinę, a teraz sprawdzimy, co przygotowała nam pogoda na dzisiejszy dzień. A jeśli o pogodzie mowa, to zapowiada się naprawdę bardzo pogodnie. Jesień nas rozpieszcza, słońca brakować nie powinno, a ich chmury, jeśli się pojawią, będzie ich niewiele. Temperatury również całkiem przyzwoite, trzeba przyznać. 17 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie i na Helu. 18 w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie, a w Słupsku termometry wskażą nam 20 kresek.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Ostatnio raporty to moja specjalność o poranku, to ja tu raportuję, co między innymi GUS raportuje o demografii w Polaków. Bo zmieniła się liczba ludności naszego kraju, już nie ma nas 38 milionów, tak się popularnie mówi, ale gdyby was ktoś zapytał i chcielibyście powiedzieć dokładnie, to 37 333 tysiące na koniec 2025 roku. To ponad 157 tysięcy mniej niż pod koniec roku 2024. Przyrost naturalny pozostaje ujemny od 2013 roku. Jeszcze do 2018 roku sytuację ratowały wsie, ale dziś ubytek naturalny na wsi wynosi minus 3,7 promila, ale w miastach jest to już minus 5. Liczba urodzeń spada od 4 dekad. W 2025 roku urodziło się niespełna 240 tysięcy nowych obywateli, a zmarło około 406 tysięcy. GUS informuje, że najwięcej dzieci przychodzi na świat w miastach. Sytuacja wygląda najlepiej w województwie mazowieckim, małopolskim oraz pomorskim, a najgorzej w świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i opolskim. Do tego raportu jeszcze wrócę, bo powiem wam między innymi, ile lat ma kobieta, gdy rodzi, jak wygląda sytuacja w związkach małżeńskich i chyba wiecie, że się starzejemy. No niestety tak to wygląda, ale ten raport jest naprawdę ciekawy i warto do niego jeszcze zajrzeć i zrobię to w kolejnych godzinach naszego porannego spotkania. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Cześć, witajcie. Oficjalnie rozpoczęliśmy październik, bo mamy czwartek 1 października. Dynie, kocyki i jesienne drobiazgi można już śmiało wyciągać i cieszyć się jesienią i jej urokami. A w naszym serwisie kulturalnym na antenie Radia Nord FM opowiemy dziś o tajemnicy kaplicy w Garczegorzu. A szczegóły już za chwilę. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska. Rozpoczynamy serwis kulturalny na antenie Radia Nord FM. Są miejsca, które na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie, a jednak kryją historię sięgającą wielu pokoleń. Jednym z nich jest kaplica grobowa i dawny cmentarz w Garczegorzu właśnie. Już w najbliższą sobotę będzie można zajrzeć tam nieco głębiej i poznać historię ludzi, którzy przed nami tworzyli tę część Pomorza. 3 października o godzinie 15 mieszkańcy i miłośnicy lokalnej historii spotkają się przy kaplicy. Podczas wydarzenia będzie można poznać historię samej kaplicy, dawnych pochówków oraz cmentarza. Organizatorzy opowiedzą również o tym, co udało się odnaleźć i zachować podczas prowadzonych w ostatnich latach badań oraz prac konserwatorskich. A jest naprawdę o czym mówić, bo takie miejsca są czymś więcej niż tylko zabytkami. To ślady konkretnych ludzi i wydarzeń, które przez lata kształtowały lokalną historię. To również świadectwo zmieniających się granic i losów regionu. O historii tego miejsca opowiedzą dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archeolog Sylwia Bronhardt. Będzie również możliwość zwiedzania. Uczestnicy zobaczą kaplicę, zachowane elementy dawnego cmentarza oraz zabytki związane z pochówkami. Dowiedzą się też więcej o prowadzonych tutaj badaniach, pracach konserwatorskich i najciekawszych odkryciach. Może to być nie tylko taka lekcja historii, ale też okazja, żeby spojrzeć na

dobrze znane miejsce, zupełnie inaczej. Spotkanie w Garczegorzu odbędzie się 3 października o godzinie 15 i jest na nie wstęp wolny, a organizatorzy zapraszają mieszkańców Garczegorza, okolic i wszystkich oczywiście, którzy interesują się historią regionu. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam jeszcze dziś o 12.45. Słyszymy się. Cześć!

Uwaga, wszyscy ci, którzy polujecie na tańsze miejscówki w postaci czeków turystycznych, to dzisiaj startują tury w lubelski czek turystyczny i podlaski czek turystyczny. Tam, przypominam, można mieć taki czek 300 zł taniej, można mieć miejscówkę do wykorzystania do 1 listopada, bo potem na przykład podlaski czek turystyczny, kolejna tura jest otwarta 1 listopada, a lubelski czek turystyczny 2 listopada. Ale też startują inne czeki. Warmińsko-mazurski czek turystyczny. Kolejna odsłona, druga tura 19 października, trzecia tura 9 listopada, a podkarpacki czek turystyczny. Kolejna tura 6 października i potem trzecia tura

0: 3 listopada. To są daty, które warto sobie zapisać, jeżeli polujecie na takowe bony. Tylko jak już upolujecie taki bon, to wykorzystajcie go, bo okazuje się, że połowa z upolowanych przez Polaków bonów nie została wykorzystana. No na szczęście one z powrotem wracają do puli i po prostu w kolejnych edycjach można je nabyć. No ale niektórzy tak się zachłystują, że kupują, biorą i oni jadą, a potem okazuje się, że jednak nie jadą i zabierają miejsce innym. Dlatego warto się zastanowić i dopiero wtedy stawiać się w kolejce po takie bony. Pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Marcin Romanowski z Listem Żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach nam od twórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
3: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
4: To postanowienie zostanie zaskarżone.
3: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
3: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
2: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 km. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
6: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotowione.

0: Jatawiany, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
1: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jest nowe rozwiązanie dotyczące planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Wejherowie. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami oraz radnymi zaproponowano etapową realizację inwestycji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy mieszkańców. Wzięli w nim udział m.in. Roman Wierciński, radni Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Liliana Bren, Bartłomiej Schroeder i Mateusz Makurat, a także pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Rozmowy prowadzili z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem. W ramach procedury planistycznej mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ich składania upłynął 14 września. Jak informuje magistrat, zgłoszone postulaty zostały przeanalizowane, a podczas ostatniego spotkania wypracowano zmodyfikowaną koncepcję. Najważniejszą zmianą ma być zachowanie terenu leśnego znajdującego się pomiędzy zabudowaniami a drogą leśną. Sama rozbudowa nekropolii ma natomiast odbywać się etapami w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania. Kolejne działania będą zależały od faktycznego zapotrzebowania na miejsca pochówku. Sprawa pozostaje związana z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tematu będziemy wracać. W Lęborku działają dwie nowe szkoły. To branżowa szkoła drugiego stopnia oraz publiczna szkoła policjalna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Obie mieszczą się w budynku dawnego zwaru.
3: 1 września ruszyły dwie szkoły. Ruszyła szkoła branżowa drugiego stopnia, która jest przeznaczona dla osób, które skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i mogą kontynuować naukę przez kolejne 2 lata. Dzięki temu zdobyć tytuł technika, nową kwalifikację zawodową oraz średnie wykształcenie. No i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, co też jest takim atutem dla nich. Druga szkoła to jest publiczna szkoła policjalna, skierowana też dla osób dorosłych, która kształci w zawodach medycznych i społecznych.
2: Mówi Daniel Michuniewicz, dyrektor niepublicznej szkoły branżowej drugiego stopnia w Lęborku. Duża część nauki w szkole policjalnej ma charakter praktyczny.
3: Ruszyliśmy z 3 kierunkami w tej chwili. Oprócz tego w kolejnych latach będziemy rozszerzać rekrutację o kolejne kierunki. Jest to m.in. terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, technik administracji, technik archiwista, technik ochrony fizycznej osób imienia. Kształcimy w takiej formie, że ponad 50% kształcenia wykorzystujemy w zakresie kształcenia praktycznego, czyli same pracownie staramy się, żeby były tak doposażone, żeby jak najbardziej pokazywały realne miejsce pracy, czyli tak, żeby ten słuchacz był przygotowany, mógł się lepiej orientować w sprzęcie chociażby. Także staramy się, żeby sale były wykorzystywane w jak największym stopniu, z jak najlepszym sprzętem.
2: Dodaje Michuniewicz. Nowe szkoły są odpowiedzią m.in. na potrzeby osób, które chciały kontynuować naukę bez konieczności dojeżdżania do innych miejscowości. Samorządy z regionu podpisały Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej. Porozumienie zawarły miasto Ustka oraz gminy Dębnica, Kaszubska, Kobylnica i Redzikowo. Dokument podpisano w Centrum Integracji Społecznej w Ustce podczas obchodów 10-lecia tej placówki. Ze strony Kobylnicy porozumienie podpisała burmistrz Anna Gliniecka-Wosz. Pakt ma wspierać rozwój lokalnych społeczności i zwiększać udział podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych. Zakłada m.in. promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, rozwój usług opiekuńczych i asystenckich oraz wzmacnianie integracji społecznej. Wśród celów znalazła się także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości. Inicjatywa wpisuje się w regionalny program rozwoju ekonomii społecznej Pomorska Ekonomia Społeczna 2030. Historia Gdyni ponownie zostanie opowiedziana światłem, obrazem i dźwiękiem. 3 i 4 października fasada Urzędu Miasta zamieni się w ogromny ekran. Na nim wyświetlony zostanie spektakl multimedialny pod tytułem Zaczęło się od morza, baśniowa opowieść o Gdyni. Pokazy odbędą się na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Widownia zostanie zlokalizowana w Parku Centralnym naprzeciwko magistratu. Spektakl opowiada o rozwoju miasta i jego budowniczych morskich tradycjach, a także wydarzeniach, które kształtowały jego charakter przez lata. Historyczna narracja została połączona z muzyką, animacją, światłem i efektami wizualnymi, a sama architektura Urzędu Miasta staje się tutaj częścią opowieści. Narratorką widowiska jest Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni i ambasadorka obchodów stulecia miasta. Choć poranek za nami chłodny, to dzień przed nami ciepły. Termometry pokażą dzisiaj 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie.

Rumik Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach ponad 1030 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany z przewagą tego umiarkowanego, a opady deszczu się nie pojawią, a z czego by zresztą miało padać, jak chmur na niebie, to

0: Muzyczna historia 1 października w roku 1966. Jimi Hendrix pojawił się po raz pierwszy na scenie Wielkiej Brytanii podczas koncertu grupy Cream. Oficjalny debiut Hendrixa na scenie miał miejsce miesiąc później, kiedy na scenie klubu Bang & Ales zagrał z grupą The Jimi Hendrix Experience. W roku 1982 Sony wyprodukowała swój pierwszy odtwarzacz CD. Na rynku kosztował on $730. W roku 2000 Madonna umieściła po raz czwarty na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych swój nowy album. Tym razem była to płyta Music. W roku 2004 burmistrz miasta Melbourne oficjalnie otworzył ulicę nazwaną AC/DC Lane na cześć tego australijskiego rockowego zespołu. W roku 2007 bilety na specjalny londyński koncert Spice Girls zostały wyprzedane w 38 sekund, gdy tylko fani dowiedzieli się o sprzedaży. Ponad milion ludzi w samej Wielkiej Brytanii zarejestrowało się, wyrażając chęć udziału w koncercie. Bilety kosztowały od 55 do 75 funtów. W związku z tym management Spice Girls postanowił zorganizować 3 dodatkowe londyńskie koncerty podczas światowej trasy, która rozpoczęła się 2 grudnia tego samego roku w Vancouver.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola.

0: Zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, Wielkie Dyniobranie.
1: Reklama.

0: Najważniejsze jest zdrowie. I zdrowia chciałem Wam życzyć i poinformować o zmianach. Szczepienia przeciwko COVID-19 już ruszyły, ale w tym sezonie zapisanie się na wizytę wygląda inaczej, bo nie otrzymamy automatycznych e-skierowań. I jak teraz się zaszczepić? Musimy skontaktować się z wybranym punktem, sprawdzić dostępność preparatu i ustalić termin wizyty. Dorośli mogą zaszczepić się w POZ-ach lub aptece realizującej szczepienia, osoby niepełnoletnie w przychodni. Szczepienia już się rozpoczęły i właśnie w tym roku obowiązuje ta zmiana, że nie ma tak zwanych e-skierowań, nie musicie mieć skierowania, ale musicie zadzwonić do takiego punktu POZ-u albo apteki, jeżeli jesteście dorośli, i zapytać o dostępność preparatu i możliwość zaszczepienia. Natomiast jeżeli nie macie 18 lat, to trzeba to zrobić w przychodni i do niej się właśnie zgłosić. To w tej chwili rozpoczyna się kolejna faza zakażeń. GIS ostrzega, wzrost zachorowań obserwowany jest na zachodzie Europy i może również zapowiadać podobną sytuację w Polsce. Dbajcie o swoje zdrowie i szczepcie się również przeciwko grypie, bo teraz za moment zaczyna się tak zwany sezon grypowy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie ponownie. 9.30 wybiła na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. My wracamy z przeglądem drogowym zobaczyć i kontrolujemy, co się zmieniło. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, bo tu poranek nam się naprawdę uspokaja. Poluzowało się na Morskiej. Więcej samochodów niestety zostało na Północnej Puckiej. 10 lutego Wielkopolska i Chwaszczyńska nam się luzuje. Nadal niestety wolniej pojedziemy Chwaszczyńską do Witomina. Trochę więcej aut także na Dąbka i Derdowskiego nam zostało. W Kosakowie za to nam się wyciszyło. Poluzowało się też na trasie w kierunku Rumi. Reda tłoczniej na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. W Wejherowie nadal gęściej jedynie przed przejazdami kolejowymi, a tak nie powinniśmy napotkać większych problemów. Zwolnimy też na Zamosnej w stronę Bolszewa. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 468. Jedziemy na Gościecińskiej Górce, wciąż gęsto. Dalej przez Strzebielino jedziemy bez większych problemów i wjeżdżamy na trasę kaszubską ekspresowo. Docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej na rondzie Solidarności wciąż i jeszcze nam się tu przeniosło na ulicę Zwycięstwa. Zakorkowany wjazd do Nowej Wsi Lęborskiej nadal i tutaj zdecydowanie dłużej postoimy i trzeba mieć to na uwadze. Ale jeśli już wyjedziemy z tej Nowej Wsi, to dalej do Łeby jedziemy bez problemów i w samej Łebie również spokojnie. Wracamy jeszcze na 216. Do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy Wejherowską, a we Władysławowie wciąż spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, ale tutaj bezproblemowo, komfortowo. Z Krokowej jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko, Choczewo i tutaj wszędzie bardzo spokojnie. Obwodnica Trójmiejska bez korków i tak samo trasa kaszubska również ekspresowa. Na koniec Słupsk, tutaj żółto-zielono, zrobiło nam się nieco tłoczniej na Sierpinka, ale za to luzuje się na Kościuszki. 213 do Siemianic nadal bez korków, a i do Kobylnicy wciąż dojedziemy bez opóźnienia, chociaż w Kobylnicy zaczyna nam się kurkować ulica Główna. I to tyle z naszych lokalnych dróg. Tragedii naprawdę nie ma jak na poranek, bo tych porannych korków jest nadal niewiele, czyli naprawdę trzeba przyznać, że dobrze trzymaliście kciuki i oby oczywiście zostało nam tak przez cały dzień szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi, a my z następnymi informacjami drogowymi na antenie Radia Nord FM wrócimy o 15.30. Dziś ma być naprawdę bardzo pogodnie i przyjemnie, wręcz bym powiedziała, że ta pogoda będzie zachęcać do spacerowania. Piękna, ciepła, przyjemna, złota polska jesień, słońca brakować nie powinno, a jeśli i chmury pojawią się, to będzie ich naprawdę niewiele, a temperatury naprawdę całkiem również przyjemne. 17 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie oraz na Helu, 18, w Wejherowie, Luźnie i Gnieminie, a w Słupsku 20.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: A może by tak rzucić wszystko i, no nie w Bieszady, do Hiszpanii wam proponuję, bo nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja. To jest region na północy Hiszpanii, który znajduje się między krajem Basków a Kastylią, słynie oczywiście z win, no i tam piękne zielone tereny, mniejsze, większe miejscowości, w których możecie kupić, wyremontować albo zbudować swój dom. Jeżeli zrobicie to na wsi, na przykład do 500 mieszkańców, która ma, to można dostać 40% ceny domu, ale nie więcej niż 40 tysięcy euro, czyli około 174 tysiące złotych. I jeżeli będziecie to robić w miejscowościach od 2 do 5 tysięcy mieszkańców, to wtedy zdecydowanie mniej, bo maksymalnie 20% ceny, najwyżej 20 tysięcy euro, 87 tysięcy złotych. No tylko jeszcze co tam robić? No może macie pracę zdalną i może jesteście w stanie pracować z każdego miejsca na ziemi, no to myślę, że taka dopłata to całkiem niezła dopłata. O dopłatę mogą starać się osoby w wieku od 18 do 45 lat. Nie trzeba być Hiszpanem, wystarczy obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, czyli w tym również Polski. No to może warto się zastanowić, jak macie wszystkiego dość dookoła, to może nie Bieszczady, może jednak Hiszpania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Wracam do bardzo ciekawego raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego nas, Polaków, i sytuacji demograficznej. Już dzisiaj mówiłem o tym, że niestety mało nas, no i cóż, tak to właśnie wygląda. A jak wygląda to jeszcze, jeżeli chodzi o kobiety? W 2025 roku najczęściej rodzącymi były kobiety w wieku od 30 do 34 lat. Prawie co piąte dziecko urodziła zaś kobieta między 35 a 39 rokiem życia. Panie w wieku od 20 do 24 lat odpowiadały zaś za 9% urodzeń, czyli kobiety rodzą coraz później. Jak wyglądają związki małżeńskie? W 2025 roku zawarto ponad 133 tysiące związków małżeńskich, o ponad 2 tysiące mniej niż rok wcześniej. Wzrosła za to liczba rozwodów. Swój związek zakończyło ponad 60 tysięcy par, o 3 tysiące więcej niż rok wcześniej. Systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Dziś stanowią one ponad 28% wszystkich urodzeń żywych. No i starzejemy się. W Polsce przybywa osób w wieku 65 lat i więcej. W 2025 roku było ich prawie 8 milionów, czyli prawie 21% całej populacji. W roku 1980 osoby w starszym wieku stanowiły 10% ludności.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot

0: Audiodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
2: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
2: Dlatego kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
4: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
2: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
4: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
2: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
5: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
2: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Radni gminy Luzino spotkali się na kolejnej sesji, której głównymi tematami były m.in. zmiany w gminnym budżecie. Kolejny raz radni gminy Luzino spotkali się na sesji, by obradować nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw.
7: Na dzisiejszej 30. sesji Rady Gminy Luzino będziemy m.in. podejmowali uchwały dotyczące zmiany budżetu gminy Luzino na bieżący rok. Dodatkowo chcemy zmienić statuty sołectw dla wszystkich naszych miejscowości. To ma przyspieszyć i pomóc jakby w zebraniach wiejskich, żeby one trwały troszeczkę krócej przy zbieraniu się. Dodatkowo mamy nadanie nazwy ulic w miejscowości Luzino, Sychowo, Kębłowo.
6: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk

0: Miotkę. Tradycyjnie jednym z najważniejszych punktów były jak zwykle kwestie dotyczące budżetu gminy.
1: Trzeba pamiętać, że od 1 września działa żłobek i też zbiera dochody, czyli musimy włączyć do budżetu te dochody, które będzie zbierał za opłaty z dziecka w żłobku. No i szereg takich drobniejszych. W tym roku nie zostanie wykonana scena plenerowa, bo Stowarzyszenie Kaszubska Droga dopiero ogłosiła nabór na składanie wniosku, także w tym roku tego nie zrobimy. I jest, zdejmujemy to z kolei z wykonania na ten rok, bo wiemy, że nie wykonamy, wykonamy przyszły rok. No i też zwiększamy na przykład na przedszkola niepubliczne, bo tam też potrzeba. Trzeba jest naszych dzieci więcej chodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, kiedy otworzymy przedszkole w Kępłowie i nie trzeba będzie takich dużych środków na niepubliczne przedszkole.
0: Tłumaczy wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Podczas sesji podjęto także uchwałę dotyczącą programu opieki nad zabytkami na lata 2026-2029, a także inne różnego rodzaju uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania luzińskiego samorządu. Łeba rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatu. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny o pojemności 6500 m3. Zaplanowano także rozwój terenów zieleni, w tym utworzenie ogrodu deszczowego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zbiornik zostanie wybudowany na działce przy ulicy Łąkowej, ma pełnić zarówno funkcję techniczną związaną z zatrzymywaniem wód opadowych, jak i rekreacyjną. Projekt ma zwiększyć możliwości zatrzymywania wody na miejscu i ograniczyć skutki intensywnych opadów, podtopień oraz lokalnych powodzi. Zbiornik będzie zasilany wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi. W ramach inwestycji przewidziano również rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności, między innymi zejścia dla płazów, ogród deszczowy oraz pozostałe nasadzenia mają wspierać retencję wody i poprawić funkcjonowanie miejskiej zieleni. Realizacja obejmuje również budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt zadań realizowanych przez gminę miejską Łeba wynosi ponad 11 700 000 zł. Wydatki kwalifikowane projektu przekraczają 9 514 000, a dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 8 087 000 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. 47-letni motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu drogowym na trasie między Pęplinem a Duninowem w gminie Ustka. Do wypadku doszło nad ranem tuż po godzinie 7. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem marki Honda jechał w kierunku Ustki. W pewnym momencie z nieustalonych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu i się przewrócił. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 47-latka do szpitala w Słupsku, gdzie miał przejść dalsze badania. Słupscy policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tego zdarzenia. Upału dzisiaj nie będzie, ale kto w jesieni jeszcze oczekuje jakichś potężnych upałów? Z drugiej strony temperatura też nie będzie bardzo niska, bo 17 stopni dzisiaj na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gnyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzieru, Mignie, Winie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei naprawdę wysokie wartości się utrzymują, to dalej powyżej 1030 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość silny, a na opady deszczu się nie zanosi, parasole w domu zostają.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a ja znalazłem taki ranking, jeżeli chodzi o emerytów. Francuska grupa finansowa opublikowała najnowszą edycję rankingu oceniającego, gdzie emerytom żyje się najlepiej. No i na miejscu pierwszym znalazła się Norwegia, na miejscu drugim znajduje się Irlandia, a na miejscu trzecim Holandia. Potem Szwajcaria, Dania i to są kraje, których emerytom żyje się najlepiej, a jeżeli chodzi o Polskę, to też jest całkiem nieźle, bo Polska zanotowała największą poprawę pozycji w tegorocznym rankingu. Nasz kraj przeskoczył z 28 na 19 miejsce, a jego wynik wzrósł do 70%, czyli o 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 8% więcej względem roku 2016, czyli co, drodzy emeryci, podobno według tych badań żyje wam się całkiem nieźle. A tacy emeryci słuchają, no chyba tobie, bo nie nam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zdrowia i radości ducha o poranku wam wszystkim życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30.

0: Wolności, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.

Wybieracie się może w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych, to dobrze się ubezpieczcie, bo pewna Polka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych trafiła z dzieckiem na szpitalny oddział ratunkowy. Po 5 godzinach otrzymała rachunek na ponad 11,5 tysiąca dolarów, czyli około

0: 45 tysięcy złotych. Kobieta szczegółowo przeanalizowała wycenę świadczeń i teraz posłuchajcie. Za konsultację lekarską szpital policzył $900, a za samo przebywanie w pomieszczeniu szpitalnym $1,227, czyli około 4700 zł. Osobno wyceniono wkłucie igły podczas pobierania krwi $42, czyli około 160 zł. USG brzucha to koszt $2000. No niestety koszty opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych należą do najwyższych na świecie, a ostateczna kwota rachunku zależy od zakresu wykonywanych badań oraz posiadanego ubezpieczenia. Nawet osoby z polisą często muszą pokryć znaczną część kosztów z własnej kieszeni. Także jeżeli będziecie wybierać się do Stanów Zjednoczonych, to na pewno ubezpieczcie się na maksymalne kwoty pieniężne, tak żebyście potem w razie odpukać, gdyby coś się wydarzyło, trafili do szpitala, nie musieli płacić ogromnych sum pieniędzy. To o tym warto pamiętać. Zresztą dokądkolwiek się wybieracie, nie tylko do Stanów Zjednoczonych, to pamiętajcie o dobrym ubezpieczeniu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w

0: nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W weekend rozegrana zostanie 7. kolejka spotkań 5. ligi. W grupie gdańskiej czekają nas m.in. mecze zespołów z naszego regionu. W sobotę o godzinie 11 Orzeł Straszyn podejmie Stalo Strumia. Gospodarze w poprzedniej kolejce pokonali Osieczankę 5-4, więc kibice mogą spodziewać się kolejnego spotkania z dużą liczbą bramek. Orzeł w 6 dotychczasowych meczach znotował 3 zwycięstwa i 3 porażki. O tej samej porze MK z Władysławową zagra u siebie z Osieczanką Sice. Władysławową ma za sobą serię 3 kolejnych remisów. W poprzedniej kolejce zespół zremisował na wyjeździe z APK Kowale 3-3. Po 6 spotkaniach MKS ma na koncie 6 punktów. O godzinie 11 rozpocznie się także spotkanie Bałtyku Gdynia z Orlentami Reda. O godzinie 15 KS Chwaszyno podejmie AP GKS Kowale. Natomiast o godzinie 17 Latarnik Koczewo zmierzy się z Amatorem Kiełpino. W pozostałych meczach grupy gdańskiej Orzeł Trąbki Wielkie zagra z Gdynią 2 Gdańskie, KS Kolbudy z Tylko Lechią Gdańsk, a Jaguar 2 Gdańskie w niedzielę podejmie Weekend Waluzino. Wszystkie spotkania tej grupy odbędą się 3 i 4 października. W grupie słupskiej również zapowiada się ciekawa kolejka. Sokół Czechy podejmie Start Łeba, Lew Lembrok zagra z KS Wynkówko, a Stal Jeziorzyce zmierzy się z Janterem Uska. Ponadto Myśliwiec Tuchomie zagra z Kaszubią Studzienice, Słupia Koblinca ze Skotawią Dębnica Kaszubska, Pomorze Potęgowo ze Startem Miasko, Granit Kończewo z Piastem Czuchów, a w niedzielę Bytowia Bytów podejmie Gryfa 2 Słupsk. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Reprezentacja polskich kobiet walczy o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Brazylii. Biało-czerwone w barażowym dwumeczu zmierzą się z Belgią. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 9 października w Leuven. Rewanż odbędzie się 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Stawką jest awans do kolejnej rundy baraży. Jeśli Polki wyeliminują Belgię, ich kolejnym rywalem będzie zwycięzca pary Kazachstan-Irlandia. Belgia to dobry zespół, ciekawie grający w piłkę. Spodziewamy się dwóch wyrównanych meczów, w których mogą decydować detale, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Jak dodaje, reprezentacja chce przede wszystkim skupić się na realizacji własnego planu i jak najlepiej wykorzystać czas podczas grupowania. Na mecze z Belgią powołane zostały m.in. Ewa Pajor z FC Barcelony, Paulina Dudek z Paris Saint-Germain, Ewelina Kamczyk z AC Milan oraz Natalia Padilla-Bitas z Teneryfy. Dodajmy, że bilety na rewanżowe spotkanie w Gdańsku są już w sprzedaży. 5 medali, 6 kwalifikacji do Mistrzostw Polski zdobyli zawodnicy TS Judo Gryf Słupsk podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Bydgoszczy. W zawodach rywalizowało 280 judoków z 42 klubów. Turniej był jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski Młodzików, które 17 października odbędą się we Włocławku. Słupscy zawodnicy po zaciętych walkach wywalczyli 5 medali, a 6 z nich zapewniło sobie awans do krajowego czempionatu. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
4: Choć wrzesień się zakończył, czyli ostatni taki jeszcze trochę letni miesiąc w ciągu roku, zaczęła się już ta konkretna jesień, to mimo wszystko chce się dzisiaj spędzać czas na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo, mnóstwo słońca i całkiem solidna temperatura dziś będzie. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wysokie wartości, na niebie zachmurzenie jak na lekarstwo, nie ma już w ogóle co mówić o opadach.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Ja dzisiaj dużo o zdrowiu mówię, bo wiecie, pierwszy dzień października to już tak skłaniamy się w kierunku jesieni, no i myślę, że coraz częściej będą pojawiały się takie dłuższe wieczory, a i zimowe, takie może chłodne wieczory, o może tak powiem, no i wtedy co, herbatka, taka zimowa, ale w tej herbatce koniecznie musi pojawić się cytryna. Już wam mówię, badania naukowe wskazały, że cytryna to najbardziej wartościowy owoc pod względem gęstości składników odżywczych. No, wielu z nas pytanych o najzdrowszy owoc pewnie wskazałoby jakieś egzotyczne jagody lub modne superfoods. Tymczasem ostatnie badania naukowe wskazują, że to właśnie cytryna zasługuje na miano lidera wśród owoców. Tam oni badali przez witaminy, różne minerały w przeliczeniu na 100 kalorii. I wyszło im, że ta cytryna jest najlepsza i ma najwyższy wskaźnik spośród analizowanych owoców, a tych owoców było 47 rodzajów. Czyli sporo. No, dlatego warto sięgać po cytrynę, robić sobie herbatkę z cytryną, szczególnie w takie jesienne wieczory, a do tego jest produktem niskokalorycznym, także nawet jak jesteście na diecie, to wam nie zaszkodzi. To pamiętajcie, cytrynka to najlepszy owoc świata.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

0: Była herbatka, to na zakończenie jeszcze kawka. Czy można pić kawę natto? Jeżeli chodzi o naukowców, to mówią oni tak. Jeżeli po kawie wypitej natto pojawia się pieczenie w żołądku, zgaga, mdłości albo ból brzucha, to warto sprawdzić, czy kolejność zrobić inną, czyli najpierw zjeść śniadanie, a potem wypić kawę. To prosty eksperyment. Zamiast zaczynać dzień od kawy, można najpierw zjeść niewielki posiłek i dopiero później sięgnąć po filiżankę kawy. Ale mówią też, że jeżeli kawa natto wam nie przeszkadza i nie powoduje jakiegoś dyskomfortu, to nie szkodzi ona naszemu organizmowi, także śmiało możecie pić kawę po tym, jak wstaniecie. No to udanej kawki wam życzę. Przypomnę, że dzisiaj właśnie między innymi mamy Międzynarodowy Dzień Kawy i do tego Międzynarodowy Dzień Muzyki, a u nas na pewno w dalszym ciągu muzyki nie zabraknie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy czwartkowy poranek i jak zwykle koniecznie i serdecznie zapraszam was na najlepszy w tygodniu, bo to już jutro piątek, weekendu początek, czyli czas pomyśleć o weekendzie i o wolnym czasie. I zapomniałem, pozdrawiam jeszcze wszystkich tych, którzy nie jedzą mięsa, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, a nie pozdrowiłem jeszcze wszystkich wegetarian. No to pozdrawiam i was wszystkich również i życzę wam udanego, miłego dnia. Do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie.

0: 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie. Wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie. Reklama.
1: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
2: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
1: Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło, mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
3: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
1: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych. W Żeliszczewie planowana jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych wraz z budową ronda. Z kolei w gminie Krokowa modernizację przejdzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, pierwsze z postępowań dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 1000. 1513G, czyli ulicy Lipowej, oraz 1511G ulicy Puckiej w Żeliszczewie. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę samego układu drogowego, w ramach prac zaplanowano także budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe. Roboty obejmą również

0: przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonanie oznakowania. Drugie postępowanie dotyczy drogi powiatowej nr 1526G na terenie gminy Krokowa. Modernizowany ma być odcinek między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Planowane prace obejmą przebudowę i modernizację nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Wymienione zostaną także istniejące przepusty, a w ramach inwestycji powstaną nowe elementy drogowe. Oba zadania znajdują się obecnie na etapie postępowań przetargowych. Lęborscy policjanci spotkali się z uczniami Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej, aby porozmawiać o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze wyjaśnili, czym jest demoralizacja, jakie zachowania mogą być jej przejawem oraz jakie konsekwencje mogą ponosić nieletni, którzy łamią prawo lub sprawiają problemy wychowawcze. Rozmowa dotyczyła również hejtu i przemocy rówieśniczej. Policjanci zajmujący się sprawami nieletnich zwrócili uwagę na różne formy hejtu oraz konsekwencje prawne, jakie mogą spotkać osoby stosujące przemoc słowną lub psychiczną wobec innych. Funkcjonariusz przypomniał także, że świadkowie takich sytuacji nie powinni pozostawać obojętni. Podczas spotkania poruszono również temat bezpieczeństwa na drogach. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mówił przede wszystkim o rowerzystach i użytkownikach hulajnóg. Policjant przypomniał uczniom o konieczności przestrzegania przepisów, ostrożności przy przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych oraz dbaniu o widoczność. Mówił także o znaczeniu kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Spotkanie miało pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć konsekwencje własnych decyzji i zachęcić ich do reagowania na sytuacje, w których ktoś może być ofiarą przemocy lub agresji. Mieszkańcy Słupska zapłacą więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od przyszłego roku miesięczna stawka wzrośnie do 40 zł od osoby. To podwyżka blisko 30%. Uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas środowej sesji miejscy radni. Nieco mniej, bo 37 zł miesięcznie od osoby zapłacą właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Urzędnicy tłumaczą podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu. Chodzi m.in. o wyższe ceny energii i paliw, wzrost kosztów pracy oraz coraz większą ilość odpadów, które miasto musi odbierać i zagospodarowywać. Według magistratu wpływ ma na sytuację ma również system kaucyjny. Z żółtych pojemników zniknęła część wartościowych surowców, które wcześniej można było sprzedać, a pozostałe odpady, za których zagospodarowanie trzeba zapłacić. Podczas trwającej blisko 3 godziny dyskusji część radnych sprzeciwiała się podwyżce. Argumentowali, że miasto powinno najpierw skuteczniej kontrolować, czy wszystkie osoby faktycznie mieszkające w Słupsku są zgłoszone do systemu opłat. Pojawiły się również propozycje ponownego przeanalizowania sposobu naliczania należności za odpady. Ostatecznie za podwyżką zagłosowało 12 radnych, przeciw było 9, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Miłośnicy zwierząt będą mieli okazję spędzić niedzielne popołudnie w naprawdę wyjątkowej atmosferze. W Bolszewskim Art Parku odbędzie się wydarzenie poświęcone czworonogom. Spotkanie zaplanowano na 4 października w godzinach od 14 do 16. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść razem ze swoim zwierzakiem i następnie wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Jednym z elementów wydarzenia będzie konkurs na najciekawsze przebranie w motywie zwierzęcym. Najbardziej pomysłowe stylizacje zostaną nagrodzone upominkami. Podczas spotkania poznamy także wyniki konkursu plastycznego pod tytułem Mój pupil ma supermoce. W przypadku niesprzyjającej pogody impreza zostanie przeniesiona do biblioteki w Bolszewie przy ulicy Reja, znajdującej się w pobliżu Art Parku. Stopni Celsjusza to nie jest ekstremalnie wysoka wartość, ale w październiku, no tutaj to już nagle troszeczkę się zmienia, a dzisiaj właśnie 17 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wysokie wartości powyżej 1030 hektopaskali, a na niebie niskie ilości chmur, jedynie pojedyncze obłoki się pojawiają, które deszczu nam nie przyniosą.
1: Norda, Norda.

0: czwartek, czyli już mały piątek, bardzo się cieszę, że mogę Wam towarzyszyć. Ze swojej strony zapewniam energetyczną muzykę oraz garść doniesień. Zapinamy pasy i ruszamy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.

Wyobraźcie sobie, że właśnie osiągnęliście coś pierwszy raz w życiu i zostawiliście pamiątkę na ziemi. Tak zrobił Travis Hunter, zawodnik futbolowej drużyny z Jacksonville. W meczu przeciwko ekipie z Nowej Anglii zaliczył pierwsze przechwycenie podania w swojej karierze w lidze NFL. Zaczął świętować, zakręcił piłką na murawie i poszedł do kolegów. Kiedy jeden z nich chciał odzyskać ją dla niego na pamiątkę, doszło do przetychanki z pracownikiem obsługi. Ostatecznie klub potwierdził, że piłka wróciła. Wynik spotkania był zdecydowany, ale walka o sportową pamiątkę okazała się znacznie bardziej zacięta. Czasem koledzy lepiej od nas wiedzą, co warto zachować.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklam.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Przed zawodnikami Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto-Rumia Derby Pomorza. W trzeciej kolejce pierwszej gigi Rumianie na wyjeździe zagrają z Baltą, AZS AWF z Gdańsk 2. Wyrównanego pojedynku oczekuje prezes rumskiego klubu Wojciech Cierlica.
1: Ja naprawdę trzymam mocno kciuki za mecz z naszymi rywalami za miedzy. Mam tutaj na myśli Baltę, AZS AWF Gdańsk. Po pierwsze, są to nasi koledzy, z którymi na co dzień widujemy się przy stołach i znamy się również w czasie prywatnym. Dodatkowym smaczkiem jest to, że AWF może wystąpić w składzie Superligi, na to pozwala regulamin, więc będzie na pewno bardzo ciekawy mecz, jeśli wystąpi Szymek Malicki. Niemniej my nie składamy broni. Derby rządzą się swoimi prawami i mam nadzieję, że wyjdziemy z nich zwycięsko.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM z gdańskim zespołem AZS zagra w najbliższą sobotę. Dzień później Rumianie również na wyjeździe zmierzą się z UKS Top Solec Kujawski.
1: Warto spojrzeć na składy, w którym w większości ekip są zagraniczni zawodnicy. Po pierwsze, mieliśmy parę tygodni temu zmianę regulaminu i rozgrywki ligowe gramy w sobotę, niedzielę. To wiąże się z tym, że dużo łatwiej zakontraktować na takie mecze zagranicznych zawodników i większość ekip z tego skorzystała. Siłą rzeczy liga zrobiła się dużo mocniejsza i to też wypycha zawodników polskich trochę niżej, że naprawdę Polacy, którzy grają w tych pierwszych ligach, to naprawdę solidni gracze z dobrymi zawodnikami. Większość z nich ma przeszłość, czy to ekstraklasową, czy to medale Mistrzostw Polski, więc jest na co popatrzeć.
0: Przypomnijmy, że Rumianie najlepiej rozpoczęli powrót do pierwszej ligi od dwóch porażek z Gorzowią, Gorzu Wielkopolskiego, z Gryfin, Spin Szczecin. Lepszy start zanotowali natomiast zawodnicy Poltarek z Pogoni Lęborg, którzy pokonali Szczecinian i przegrali z Gorzowią. W najbliższych dwóch meczach Lęborczanie na wyjeździe zagrają z tymi samymi zespołami co ATS. Pozostajemy przy stołach. W Rumie odbyły się otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym. Przy stołach rywalizowali zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych oraz w kategorii Open. Wśród kobiet najlepszy okazał się Martyna Błaszczuk z ATS Reda. W kategorii do 45 lat zwyciężył Adam Dudzicz z UKS Solec Kujawski, a wśród zawodników powyżej 45 lat Krzysztof Konka z ATS Rumia. W kategorii powyżej 60 lat triumfował Marek Andrzejczak z ATS Rumia. Wśród najmłodszych zawodników z rocznika 2014 i młodszych najlepszy był Maciej Ciesek z ATS Rumia. Natomiast kategorią roczników 2009-2013 wygrał Tymofil Gogol, również reprezentujący ATS Rumia. W najbardziej prestiżowej kategorii Open zwyciężył Adam Dudzicz. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bochn, a trzecie Tomasz Siódek, obaj z ATS Rumia. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
2: Chociaż październik się rozpoczął, to wcale się automatycznie nie zrobiło zimno. Na termometrach dzisiaj max nawet 17 stopni będziemy mieli w Dębka, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewie, Jeluzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się wysokie wartości powyżej 1030 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany z przewagą umiarkowanego, a zachmurzenie to prawie, że nie występuje. A jak chmur na niebie nie ma, to i skąd miałby być?

0: Mieliście kiedyś taki dzień, że wszystko działo się naraz, a telefon dzwonił dokładnie wtedy, gdy ktoś zadawał wam najważniejsze pytanie? Bohaterowie nowego polskiego serialu SOR mają tak przez cały dyżur. Pojawił się oficjalny zwiastun produkcji przygotowanej przez Prime Video i Telewizję Polską. W obsadzie są m.in. Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop, Sonia Mietielica i Sebastian Della. Serial ma pokazywać ratowanie pacjentów, ale też zmęczenie, błędy i prywatne problemy personelu. Premiera 20 października, a w internecie od razu 12 odcinków. Przy takim rozwiązaniu największym wyzwaniem może się okazać zakończenie własnego wieczornego dyżuru przed ekranem.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Zakupy w wielkim mieście potrafią przypominać slalom. Między ludźmi, torbami i kolejnymi przejściami dla pieszych. Londyn szykuje zmianę na Oxford Street. Od 26 października blisko kilometr tej słynnej ulicy handlowej ma zostać wyłączony z regularnego ruchu pojazdów. Pojawią się miejsca do siedzenia i donice, a autobusy pojadą innymi trasami. Na początek będzie to etap próbny, którego działanie zostanie ocenione przed trwałą przebudową. Zmiana obejmie również ruchliwe skrzyżowanie Oxford Circus. Przedświąteczny spacer między sklepami może więc wyglądać zupełnie inaczej. Pozostaje kwestia, której żaden projekt ulicy nie rozwiąże. Kto będzie nosił wszystkie zakupy?

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
5: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński.

0: i dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
1: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
0: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
2: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy od naloty od końca kwietnia, maja.
0: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
2: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
0: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkania. A miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
3: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
0: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kilkanaście prelekcji, warsztaty i ciekawe wydarzenia towarzyszące. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga w Wejherowie. Jedno z najważniejszych podróżniczych wydarzeń ponownie zagości w Wejherowie. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga, a wraz z nią liczne podróże.
5: Będziemy się poruszać po lasach wejherowskich, będziemy się poruszać po rzece Redzie, ale przede wszystkim będziemy się poruszać po wnętrzach Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbywać się będą prelekcje wielu uznanych, znamienitych podróżników, ale nie tylko, bo także sportowców. Gośćmi tegorocznej edycji będzie m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, znana biegaczka narciarska, która będzie mówić o swojej pasji do gór. Będzie też Dawid Andres, osobowość telewizyjna, znana z programu Ciężarówką Przez, i wiele, wiele innych ciekawych, nie mniej ciekawych osób, które będą oprowadzać nas po różnych zakątkach świata.
4: Mówi organizator festiwalu przygody Vanoga Michał Witkiewicz. Wszystko to przez 3 dni, czyli najbliższy weekend. Łącznie przygotowano kilkanaście różnych prelekcji. Co bardzo ciekawe, w różny sposób będzie można także spędzić czas poza filharmonią w ramach wydarzeń towarzyszących. Jedna z propozycji wynika ze współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo.
6: Vanoga, czyli spotkanie turystyczne, poznawanie, tak, poznawanie świata, a lasy są szczególnie takim miejscem, które warto poznawać, warto je odwiedzać, warto spędzać w nich czas. I dlatego Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało taką rodzinną grę terenową. To już w najbliższą sobotę, czyli 3 października. Start przy parkingu, na parkingu przy szpitalu. tym leśnym. O godzinie 11 leśna gra terenowa dla rodzin, po to, żeby można było spędzić miło czas, trochę poznać lasów, trochę poznać gospodarki leśnej.
4: Opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Piotr Karbownik. Więcej na temat całego festiwalu Przygody Vanoga dowiecie się z internetowej strony Vanoga.

0: www.parkimienia.pl. Park imienia Bolesława Chrobrego w Lęborku został objęty szczegółowymi pracami, które mają przygotować dokumentację do planowanej rewitalizacji. Eksperci rozpoczęli inwentaryzację dendrologiczną obejmującą m.in. ocenę gatunków, wieku i kondycji drzew. Teren parku podzielono na sektory, a drzewa są oznaczone specjalnymi tabliczkami identyfikacyjnymi, czyli arbotagami. Prace prowadzone są z wykorzystaniem systemu GIS, który pozwala przypisać dane dotyczące poszczególnych drzew do konkretnych miejsc na cyfrowych mapach. Wcześniej przygotowano analizę historyczną i ocenę stanu zachowania parku. Sprawdzono m.in. jego historyczny układ przestrzenny, kompozycję krajobrazową, zachowane elementy dawnego założenia oraz współczesne przekształcenia. Geodeta wykorzystał również technologię LIDAR do szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu i przygotowania cyfrowej mapy. Analiza ma pomóc określić najcenniejsze walory historyczne, krajobrazowe i przyrodnicze terenu oraz wskazać miejsca wymagające dalszych badań. Dendrolog oceni natomiast m.in. wysokość drzew, średnicę koron, obwód pni, witalność i stabilność. Park zajmuje 22,5 hektara, a znaczna część jego obszaru znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Planowana rewitalizacja musi więc uwzględniać m.in. ochronę historycznego układu starodrzewu oraz dawnych osi i powiązań widokowych. Prace są prowadzone w uwzględnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Słupsk zrobił kolejny krok w kierunku budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Miejscy radni zgodzili się na zakup blisko 17 hektarów terenu w sąsiedztwie Parku Wodnego Trzyfale. Miasto zapłaci za nieruchomość łącznie około 18 milionów złotych. Decyzję podjęto podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Za zakupem terenów zagłosowało 15 radnych, jedna osoba była przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Największą część nieruchomości stanowi działka przy ulicy Grunwaldzkiej o powierzchni ponad 15 hektarów. Pozostałe dwie działki mają niespełna 1,4 hektara. Płatność za cały teren zostanie rozłożona na 3 lata. Najwięcej, bo 10 milionów złotych, miasto ma zapłacić jeszcze w tym roku. To właśnie na tym obszarze planowana jest budowa nowej hali widowiskowo-sportowej. Wcześniejsze badania gruntu wykazały, że przynajmniej część terenu nadaje się pod realizację takiej inwestycji. Planowany obiekt ma pomieścić około 3000 widzów i służyć organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Zakupiony teren ma jednak w przyszłości zostać wykorzystany także pod inne funkcje sportowe i rekreacyjne. Dokładny koszt budowy hali nie jest jeszcze znany. Wstępne szacunki wskazują jednak, że wartość całej inwestycji może przekroczyć 200 milionów złotych. Południe już za nami, temperatura za chwilę będzie najwyższa dla dzisiejszego dnia. Nie ekstremalnie wysoka, no ale październik się rozpoczął. Kto oczekuje teraz już upałów? 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redziorumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1031 hektopaskali. To takie wysokie ciśnienie już od jakiegoś czasu się utrzymuje. Zachmurzenie też się utrzymuje, małe, a do tego brak deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Macie gdzieś stare nagranie, na którym własnego głosu wolelibyście już nie słyszeć? Billy Joel właśnie otwiera swoje muzyczne archiwum na znacznie większą skalę. Zapowiedziano jubileuszowe wydanie albumu Turnstiles, który kończy 50 lat. W zestawie znajdzie się aż 54 nagrania dotąd niedostępne w sprzedaży. Będą wczesne wersje piosenek, materiały z sesji i koncertowy film z lat 70. Premiera 11 grudnia. Dla fanów to okazja, żeby usłyszeć znane utwory na różnych etapach powstawania. Trochę jak zaglądanie do zeszytu z pierwszym szkicem wypracowania, tyle że tutaj z tych skreśleń i poprawek wychodziły przeboje.

W tym miejscu kiedyś zostawiało się samochód, a teraz można zostawić sporo miejsca na deser. Nowojorska restauracja Limusina, urządzona w dawnym garażu parkingowym, zajęła trzecie miejsce w amerykańskim zestawieniu najlepszych nowych restauracji serwisu Yelp. Ranking opiera się na opiniach użytkowników. Wnętrze zmieniło się w elegancką salę w stylu Art Deco, a kuchnia serwuje meksykańskie dania z fantazją. Jest choćby quesadilla przypominająca miecz z czarną truflą i dżemem z gujawy. Brzmi jak zamówienie, które wymaga dodatkowego miejsca na stole. Ktoś zobaczył w parkingu potencjał na restaurację. Spójrzcie teraz na swój garaż. Może też kryje jakiś talent. Pół na pół.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Trenujecie miesiącami, rozgrywacie mecze, liczycie punkty, a o awansie ostatecznie decyduje losowanie. Taka historia wydarzyła się podczas piłkarskiego Pucharu Zatoki. Oman i Irak zakończyły fazę grupową z 4 punktami, a przewidziane kryteria nie pozwoliły rozstrzygnąć, kto powinien przejść dalej. Bezpośredni mecz obu drużyn skończył się remisem. Trzeba więc było zastosować zapisy regulaminu i przeprowadzić losowanie w hotelu w Dżuddzie około północy. Szczęście uśmiechnęło się do Omanu. To właśnie ta reprezentacja zagra w półfinale. Wyobraźcie sobie nerwy kibiców. Mecz już dawno się skończył, a oni nadal czekają na najważniejszy wynik wieczoru.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Słupski Ratusz Miejski staje się przestrzenią niezwykłego, głęboko poruszającego spotkania ze sztuką, wrażliwością oraz autentycznym człowieczeństwem za sprawą nowo udostępnionej ekspozycji pod tytułem Gęba moja, a twój czas. We wnętrzach zabytkowego gmachu Słupskiego Ratusza aż do 30 października wszyscy mieszkańcy regionu, pasjonaci sztuki oraz odwiedzający miasto goście mają unikalną okazję podziwiać wyjątkowy cykl kilkunastu fotografii przedstawiających

pracujących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. Te niezwykłe kadry powstały w ramach innowacyjnych działań z zakresu terapii zajęciowej, a bezpośrednią inspiracją oraz artystycznym punktem wyjścia do stworzenia całej portretowej serii stał się ikoniczny, pełen dramatyzmu autoportret Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pomysłodawcami oraz głównymi autorami tego poruszającego przedsięwzięcia artystyczno-terapeutycznego są cenieni aktorzy i terapeuci Adam Jędrosz oraz Przemysław Laskowski, którzy w mistrzowski i niezwykle nowatorski sposób połączyli na co dzień odrębne dziedziny – sztukę aktorską, terapię społeczną oraz wrażliwą fotografię portretową. Prezentowany cykl został pierwotnie przygotowany na potrzeby 28. edycji ogólnopolskiego konkursu Witkacy pod strzechy, podczas którego artystyczna dojrzałość zaprezentowanych prac została entuzjastycznie przyjęta przez jurorów. Wyjątkowy projekt odbił się również szerokim i zasłużonym echem w środowisku naukowym oraz artystycznym w całym kraju, czego najlepszym dowodem jest obszerny artykuł opublikowany na łamach 19. numeru specjalistycznego pisma wydawanego przez Instytut Witkacego. Czyste dusze w niemytej formie, w którym znalazło się nie tylko szczegółowe omówienie całej realizacji i jej walorów terapeutycznych, ale również komplet wszystkich opublikowanych w ramach cyklu fotografii. Do tej pory ten poruszający zestaw portretów zdobił jedynie przestrzenie Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w formie stałej ekspozycji przeznaczonej dla mieszkańców, ich rodzin i personelu, jednak teraz dzięki otwartości i gościnności miejskich przestrzeni zostaje zaprezentowany szerszej publiczności. Wystawa Gęba Moja, Twój Czas w genialny sposób splata ze sobą sztukę fotografii, nowatorskie działania terapeutyczne oraz duchowe dziedzictwo witkacowskiej twórczości, a przede wszystkim pozwala wszystkim zwiedzającym spojrzeć na podopiecznych domu opieki z całkowicie nowej, pełnej głębokiego szacunku, empatii, piękna i godności perspektywy.

wygralibyście? Krótki dojazd do pracy czy plaże blisko domu? W opublikowanym właśnie zestawieniu dotyczącym aglomeracji Tokio zwyciężyła okolica stacji Kugenuma, oddalona od centrum o prawie 70 minut podróży. Badanie dotyczyło miejsc, w których mieszkańcy chcą pozostać. Pytano ludzi o ich własne sąsiedztwo, więc liczyło się codzienne doświadczenie. W zwycięskiej okolicy doceniano nadmorskie trasy spacerowe, miejsca do biegania i atmosferę ułatwiającą odnalezienie się przyjezdnym. Pozostałe pozycje pierwszej dziesiątki zajęły okolice w centralnej części Tokio. Wygląda na to, że widok po powrocie do domu potrafi wynagrodzić dłuższą podróż. Tylko budzik trzeba nastawić odpowiednio wcześniej.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
5: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
4: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.

0: Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym, do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
1: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
2: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat na to przyzwyczajony jestem.
3: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
1: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
4: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
0: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
0: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami wernisaż wystawy Niezwykłe Piękno Ciszy, wejherowo światłem malowane. Dzieła młodych fotografów oglądać można we foyer wejherowskiej filharmonii. Filharmonia Kaszubska kolejny raz otworzyła swoje progi dla młodych artystów. Tym razem udało się to dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Błękitne Motyle.
7: Błękitne Motyle to stowarzyszenie zajmujące się dziećmi niesłyszącymi i z wadami słuchu, działającym na terenie ośrodka nr 2 dla niesłyszących w Wejherowie. Mamy pod opieką ponad 200 osób. Działamy na rzecz naszej młodzieży, żeby się rozwijała, realizowała swoje marzenia, pasje. Dzieci są niezwykle zdolne. Może mają trudność, jeżeli chodzi o słuch, ale mają bardzo wyostrzone inne zmysły i między innymi wzrok. Widzą takie szczegóły, których my nie widzimy. I właśnie realizacja dzisiejszego projektu, nasza wystawa fotograficzna, bardzo dobrze to pokazuje.
6: Mówi prezes Stowarzyszenia Błękitne Motyle Alicja Miotk-Górska. Na wystawie można zobaczyć, zgodnie z jej tytułem, Niezwykłe Piękno Ciszy, wejherowo światłem malowane.
8: Już od kilku lat współpracujemy z Urzędem Miasta i to była kolejna nasza taka inicjatywa. No i ponieważ działa na terenie ośrodka też nasze kółko takie fotograficzne, to pomyśleliśmy, że warto byłoby to takie zajęcia fotograficzne zrobić ze specjalistą, tak? No i napisaliśmy wniosek do Urzędu Miasta, pomogli go nam sfinansować, znaleźliśmy odpowiednią osobę, koordynatora, no i tak powstał 10 modułów 3-godzinnych od września ubiegłego roku, no i dzisiaj kończy się wystawą.
6: Tłumaczy wiceprezes Stowarzyszenia Błękitne Motyle Izabela Tatarczuk, która przede wszystkim pokazuje to, czego nauczyli się młodzi fotografowie i jak dzięki fotografii widzą otaczający ich świat. Niezwykłe Piękno Ciszy, wejherowo światłem malowane, oglądać będzie można we foyer Filharmonii Kaszubskiej do 12 października. Po ponad 6 dekadach od rozpoczęcia nauki spotkali się ponownie absolwenci Liceum Pedagogicznego w Lęborku z rocznika maturalnego Zielonego 1965. Grupa odwiedziła Lęborski Ratusz, gdzie w sali rajców rozmawiała o latach spędzonych w jednej z największych szkół w powojennej historii miasta. Goście wspominali nauczycieli, szkolne wydarzenia i swoje młodzieńcze lata, a podczas spotkania odśpiewali również fragment hymnu szkoły.

0: absolwenci przyjechali nie tylko z Lęborka, Mostów i Łeby, ale także m.in. z Warszawy, Kutna i Zgierza. W ratuszu zajrzeli również do dawnego miejskiego skarbca. Wspominali też swoje śluby zawarte w miejscowym urzędzie stanu cywilnego. Liceum pedagogiczne działało w Lęborku od 1947 do 1970 roku. Mieściło się przy obecnej ulicy Marcinkowskiego i było największą tego typu szkołą w Polsce. Na terenie placówki znajdowały się m.in. sale lekcyjne, pracownie, aula, sala kinowa, dwie sale gimnastyczne, internat oraz boiska. Szkoła kształciła przyszłych nauczycieli, którzy zdobywali doświadczenie m.in. podczas praktyk w szkole ćwiczeń, czyli szkole podstawowej nr 2. Placówka miała także osiągnięcia sportowe i artystyczne. W 1965 roku jej juniorki zdobyły Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, a uczniowie odnosili sukcesy także w innych dyscyplinach. Ważną częścią życia szkoły była muzyka. Działały tam m.in. liczący ponad 100 osób chór oraz zespoły wokalne. Słupscy chirurdzy biorą udział w projekcie wspierającym leczenie choroby Alzheimera. Przeprowadzane operacje realizowane są we współpracy z neurologami z Gdańska, którzy obecnie rekrutują pierwszych chorych do zabiegów. Zespół ze słupskiego szpitala jako pierwszy na naszym kontynencie otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej na wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych, mających na celu usprawnienie odpływu szkodliwych substancji z mózgu. Innowacyjna metoda opiera się na chirurgicznym udrożnieniu układu odprowadzającego szkodliwe metabolity, co może pomóc spowolnić rozwój choroby u pacjentów we wczesnym stadium. Przeprowadzane operacje realizowane są we współpracy z neurologami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, którzy obecnie rekrutują pierwszych chorych do zabiegów.
1: Teraz neurolodzy rekrutują pacjentów, którzy będą spełniali określone warunki. Lekarze mają nadzieję, że już w najbliższych tygodniach zoperują w Słupsku pierwszego pacjenta. Pacjenci przechodzą badania, m.in. biomarkerów, których podwyższony poziom wskazuje na dodatkowe rozpoznanie choroby Alzheimera. Taki sposób kwalifikacji do zabiegu ma duże znaczenie, gdyż chirurdzy podkreślają, że poszukują pacjentów we wczesnym stadium choroby.
0: Mówi dr Daniel Maliszewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku. Słupska placówka dołączyła do tego nowatorskiego przedsięwzięcia dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwoju zaawansowanej supermikrochirurgii. Doszliśmy już do najcieplejszych momentów dzisiejszego dnia i choć mamy październik, to temperatura dziś nie rozczarowuje. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kozakowie, 18 w Wejherowie, Radziorumie, Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie wartości powyżej 3030 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się przeważnie umiarkowany, momentami to w ogóle nawet może być dość silny. Do tego wszystkiego brak deszczu i tego deszczu w najbliższym czasie nie będzie. Norda.

Wiecie, kto mieszkał w waszym domu przed wami, a kto mieszkał tam jeszcze wcześniej? Beata Chomontowska poszła tym tropem i napisała Dom Warszawski. Książka właśnie trafia do czytelników, a jej bohaterką jest kamienica przy Litewskiej 10, ukończona niedługo przed II wojną światową. Autorka zagląda do archiwów i odtwarza losy kolejnych mieszkańców. W budynku znajdowano również ślady przeszłości podczas remontów, stare gazety czy butelkę z zapisaną datą ukończenia domu. Najważniejsi pozostają jednak ludzie i relacje, które tworzyły się przez lata pod wspólnym dachem. Nagle zwykła klatka schodowa zaczyna wyglądać jak początek całkiem dobrego reportażu.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Jesień dopiero się rozkręca, a projektanci już wysyłają nas na plażę. Podczas paryskiego pokazu kolekcji Diora na przyszłą wiosnę modelki wyglądały, jakby przed chwilą wróciły z nadmorza. Były swobodne fale we włosach, świeża cera i srebrne akcenty przy oczach. Za makijaż odpowiadał Peter Phillips, który wykorzystał m.in. cienkie, metaliczne włókna wycięte ze sztucznych rzęs. Jedna para wystarczyła mu na ozdobienie oczu wielu modelek. Do tego paznokcie u dłoni i stóp miały różne kolory. Jeżeli więc kiedyś zabrakło Wam czasu na idealne dopasowanie wszystkiego przed wyjściem, możecie uznać, że po prostu wyprzedziliście wybieg.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Wszystko zaczęło się od pytania o pustą półkę. Sloan miała 7 lat i pomagała w organizacji wspierającej potrzebujących w Phoenix. Zauważyła, że zabrakło pieluch, choć rodziny bardzo często o nie prosiły. Postanowiła urządzić zbiórkę. Teraz ma 12 lat, a opisana właśnie 5. edycja jej akcji zakończyła się wynikiem 30 tysięcy pieluch. Cel był znacznie niższy. Paczek przybywało tyle, że w domu trudno było swobodnie przejść, a do przewiezienia darów potrzebna była ciężarówka. Pomoc trafiła do organizacji Nourish Phoenix. Dla rodziców małych dzieci to bardzo konkretne wsparcie, a wszystko dlatego, że ktoś zauważył zwyczajną pustą półkę.
1: Półka. Półka. Półka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

podróży. Przed październikowym okresem wolnego w Chinach widać ciekawy wybór turystów. Jak opisuje Reuters, podróżni planują dalsze i dłuższe wyjazdy, ale uważniej pilnują kosztów. W badaniu firmy Dragon Trail tylko 5% ankietowanych zamierzało nocować w luksusowych hotelach. Znacznie popularniejsze były obiekty ze średniej półki. Organizatorzy wyjazdów zauważają też zainteresowanie podróżami obejmującymi kilka krajów. Więcej miejsc, więcej wspomnień, mniej hotelowych luksusów. W końcu po powrocie częściej pokazujemy znajomym zdjęcie niezwykłego widoku niż zdjęcie wyjątkowo puszystego szlafroka. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października Wielkie Dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października Wielkie Dyniobranie.
0: Reklama.
2: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
3: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko

0: koincydencja zdarzeń.
1: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Nowosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
2: Przesmyk suwalski jest testem. Testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
1: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
3: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
1: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
3: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
1: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W niedzielę 4 października odbędą się uroczystości w Lesie Piaśnickim. Właśnie z tej okazji MZK Wejherowo uruchomi specjalną linię autobusową P, która zapewni mieszkańcom dojazd na miejsce, a także powrót z uroczystości. Autobusy będą kursować na trasie z Wejherowa, rozpoczynając na ulicy Necla. Następnie przejadą ulicami Prusa, Pomorską, Kochanowskiego, 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego, Graniczną i Ofiar Piaśnickich, a dalej drogą wojewódzką numer 218 do Lasu Piaśnickiego. Jak informuje MZK Wejherowo, uruchomienie specjalnej linii jest zgodne z coroczną tradycją. Przejazd autobusami linii P będzie całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do skorzystania z przygotowanego połączenia podczas niedzielnych uroczystości w Lesie Piaśnickim. Mieszkańcy Lęborka będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. W sobotę 3 października w województwie pomorskim odbędzie się specjalny trening reagowania organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydarzenie ma służyć edukacji mieszkańców oraz poznaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas treningu uczestnicy mają zdobywać wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego alarmowania. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżyć mieszkańcom zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Trening będzie odbywał się w różnych miejscach na terenie województwa pomorskiego. W Lęborku wyznaczono dwie lokalizacje. Jedną z nich będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Stryjewskiego 37, a drugą Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 37. Specjalny trening reagowania jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jego tematyka obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, alarmowania oraz właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe. 72-letnia kierująca trafiła do szpitala po wypadku na ulicy Słupskiej w Ustce. Kobieta prowadząca Chevroleta zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Według wstępnych ustaleń policjantów chwilę wcześniej mogła stracić przytomność. Do zdarzenia doszło w środę 30 września około 12:40. Samochód jechał w kierunku Zimowisk. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Kierująca doznała powierzchownych obrażeń, jednak ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala w Słupsku na dalsze badania. Policjanci sprawdzili również trzeźwość 72-latki. Badanie wykazało, że kobieta nie była pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Miliony metrów kwadratowych gdyńskich chodników i setki tysięcy opróżnionych koszy. Tak wygląda skala letnich prac porządkowych w mieście. Od czerwca do sierpnia Zarząd Dróg Miejskich zwiększył częstotliwość części działań, odpowiadając na większe wykorzystanie miejskiej przestrzeni przez mieszkańców i turystów. W tym okresie

0: W czasie w Gdyni kosze uliczne opróżniano ponad 442 tysiące razy, a oczyszczonych zostało 4 700 000 metrów kwadratowych chodników. Od początku kwietnia do końca sierpnia mechaniczne zamiatanie objęło natomiast blisko 478 km ulic. Prace prowadzone są w 8 rejonach miasta. W działania zaangażowanych było 63 pojazdy firm zewnętrznych oraz 8 pojazdów należących do działu letniego i zimowego utrzymania dróg. Częstotliwość opróżniania koszy zależy od miejsca. W najbardziej uczęszczanych lokalizacjach, m.in. na skwerze Kościuszki, bulwarze nadmorskim czy w rejonie Mola w Orłowie, kosze opróżniano nawet 3 razy dziennie. Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że utrzymanie czystości prowadzone jest przez cały rok, a zakres prac dostosowany jest do potrzeb poszczególnych części miasta. Potrzeby związane z oczyszczeniem Gdyni można zgłaszać m.in. przez aplikację gdynia.pl, mailowo lub telefonicznie do Zarządu Dróg Miejskich. Najwyższe wartości, które dzisiaj oglądać możemy na termometrach, zobaczymy właśnie teraz. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 Wejherowa, Reda, Rumiak, Gniewina, Luzino, 20 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie dość wysokie, powyżej 1030 hektopaskali, wiatr umiarkowany, momentami dość silny, a do tego wszystkiego chmur jak na lekarstwo, zresztą te chmury też żadnego deszczu nie przyniosą i w najbliższym czasie na zmiany pogodowe się na szczęście nie zanosi.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam.
1: Tym samym dotarliśmy do końca naszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za wspólne towarzystwo. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro. Sonia Polewska, trzymajcie się.
2: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu

0: Dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoje

0: złote za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmet.com.pl.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Reklama.

0: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Jarosław Białk, starosta Pucki, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I Roman Wierciński, czyli wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No, spotykamy się dzisiaj w takiej konfiguracji troszkę, jeszcze chyba troszkę nietypowej, bo powiedzmy sobie szczerze, Norda nam się bardziej kojarzy jako izba właśnie z tutaj częścią powiatu wejherowskiego, no ale to się zmienia, bo jak mówimy, wiadomo, północne Kaszuby, Norda, no to przede wszystkim ziemia pucka, więc ciężko, żeby to ze sobą nie zagrało. No i tutaj chyba to, co jest najważniejsze, to zaczyna grać coraz mocniej i też właśnie już konkretne efekty tej współpracy tutaj, czyli samorządu z przedsiębiorcami, widzimy i będziemy widzieć jeszcze bardziej.

0: to musi się dziać. O to zabiegamy od czasu, kiedy się pojawiliśmy w samorządzie. Nie będę mówił tutaj o wyświechtanych tematach typu, że przedsiębiorcy to cól ziemi, bo to jest truizm. To wszyscy wiemy, że jeżeli będzie się rozwijała gdzieś przedsiębiorczość, to tam będzie się wiele innych funkcji życiowych rozwijało. I z Romanem, i z całą Izbą Gospodarczą jesteśmy w kontakcie od wielu, wielu lat właściwie. Nawet kilka razy nam się zdarzyło gdzieś być na wspólnych misjach gospodarczych. I bardzo się cieszę, że Izba Gospodarcza Norda z Wejherowa chce bardziej zająć się tematami nordowymi, czyli tą północną częścią województwa, powiatem puckim.
1: Co to znaczy? Może od tego zacznijmy jako przedsiębiorcy, bo powiedzmy sobie szczerze, no wiele wspaniałych firm mamy też na północy, no i warto, żeby z nimi chyba współpracować, tym bardziej patrząc pod kątem tego, co się dzieje, czyli bardzo duże inwestycje, bardzo duży rozwój regionu.
2: Odpowiadając na zapowiedź pana redaktora, to Norda od dłuższego czasu już jest izba, regionalna izba przedsiębiorców Norda na północy. Mnóstwo przedsiębiorców z powiatu puckiego jest w izbie. Zresztą Norda za chwilę osiągnie liczbę 200 przedsiębiorców, dosłownie całe województwo pomorskie, to są nasi członkowie, jeżeli chodzi o rozwój. Większość lub część naszych przedsiębiorców lokuje swoje interesy, swój biznes w północnej części Kaszub i my będziemy cały czas związani i to nie jest tak, że my widzimy teraz potrzebę jakiegoś nawiązania. My też większej współpracy i wciągnięcia. My widzimy, że musimy pomóc temu rejonowi, albo inaczej pomóc. I też widzimy dla nas szansę, dla przedsiębiorców, że ten region jest, może dać więcej temu całemu, naszej całej społeczności. No i to jest podstawą, że chcemy bardzo mocno związać się tutaj z tym regionem. Bardzo nam pomaga w tym starosta pucki, ten rejon. I my bardzo się cieszymy, że zaprosił nas do współorganizacji tej konferencji, która uważam jest ważna i ona otworzy, i ona jest nowym pomysłem na nasz region.
1: No właśnie, konferencja, bo po to spotkaliśmy się, żeby też porozmawiać i zaprosić. To jest ważna rzecz, bo chcemy właśnie porozmawiać o tej przyszłości naszego regionu. Jak wiadomo, przyszłość się już dzieje, jeżeli patrząc na elektrownię jądrową, ale przyszłość także ostatnio, przecież już jest deklaracja KGHM-u, że w powiecie puckim będzie się bardzo duży dział, jeżeli chodzi o kopalnie, tak? Tak samo o offshore. Jest bardzo dużo tematów, no, które łączą się gdzieś tutaj, nawet ponad regionalnie, no i trzeba tym wszystkim działać wspólnie.
0: I jak wiadomo, duże przedsięwzięcia i przedsiębiorcy nie widzą granic administracyjnych. One im nie są do niczego potrzebne, tylko trzeba wiedzieć, do którego urzędu pójść. Natomiast my w samorządach te granice widzimy, ale one nie mają stanowić przeszkody, tylko granice mają łączyć. I bardzo się cieszę, że w ten sposób możemy do tego podchodzić. Okazuje się, że to hasło, które od powiedzmy roku, dwóch zaczyna być dość nośne w województwie pomorskim, czyli energetyczne Pomorze, związane jest przecież z wieloma przedsięwzięciami, z których kilka to są naprawdę przedsięwzięcia strategiczne. I teraz, kiedy tutaj pojawią się strategiczni inwestorzy, wspomniana budowa atomówki, która już się zaczyna. Za chwilę, bo sprzed kilku miesięcy, dosłownie z początku lipca, zapowiedź, że KGHM na terenie powiatu puckiego chce stworzyć kopalnię polihalitu. Co prawda w ciągu kilkunastu lat, ale już trzeba się do tak potężnej inwestycji przygotowywać. No i offshore, który dosłownie przed kilkoma dniami symbolicznie wmurował kamień węgielny pod swoją siedzibę w porcie we Władysławowie. Te inwestycje to są miliardy złotych. No przecież już wiemy doskonale, że elektrownia atomowa gdzieś około 200 miliardów złotych, kwota jeszcze oczywiście ostatecznie nie jest znana. KGHM chce zainwestować od 8 do 10 miliardów, żeby pozyskiwać ten minerał. I to są inwestycje, które nie mogą się dziać obok. One muszą się dziać w powiązaniu z regionem i w powiązaniu z naszymi przedsiębiorcami. Na terenie województwa pomorskiego, powiatów puckiego i wejherowskiego są tysiące przedsiębiorców. Każdy z nich z sukcesem tworzy firmę od lat kilkudziesięciu i chce zobaczyć, czy w tych dużych strategicznych inwestycjach zostaną wzięci pod uwagę,

0: Czyli stworzy się tutaj rzeczywiście local content rozumiany jako zysk dla lokalnej społeczności, a nie tylko Polski, czy tak jak chcą Amerykanie, Bechtel, Westinghouse, wręcz w skali europejskiej. My jesteśmy tutaj, my się chcemy tutaj rozwijać. Nie ma możliwości, żeby tak potężne przedsięwzięcia, tak duże pieniądze zainwestowane w region nie spowodowały zmiany geografii gospodarczej. To musi nastąpić. My chcemy w tym uczestniczyć jako samorządy i chcemy, żeby w tym uczestniczyli nasi przedsiębiorcy.
1: No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, że bardzo duża rola jest w tym właśnie, żebyście działali chyba razem, bo my mówimy o tych wielkich inwestycjach pod kątem tego, co finalnie ma zostać wybudowane, czyli jeżeli elektrownia, no to wiadomo, ciężko, żeby tutaj pana firma czy inna ustawiała samą elektrownię, ale jest kupa, tak kolokwialnie mówiąc, różnego rodzaju innych inwestycji towarzyszących, cały rozwój regionu. Czyli powiedzmy sobie szczerze, od takich rzeczy jak produkcja przemysłowa, czyli usługi wszelakiego rodzaju inne, no każdy będzie miał możliwość tutaj się chyba znalezienia, jeżeli tylko oczywiście odpowiednio się to zaplanuje, przygotowuje, no i będzie działać się wspólnie.
2: Tu w tej agendzie nie ma jednego tematu głównego, który my jako przedsiębiorcy wspólnie z samorządowcami z całego naszego regionu i północnych i południowych Kaszub. Wiem, że to tak dzielę, bo do obecnie jest szóstki Kaszubki, to są północne, a od Kaszubki są południowe Kaszuby. Ale Kaszuby są jedne, zawsze były, ja też jestem Kaszubem. Nie ukrywam, nie ma tutaj w tej agendzie dróg, które są dla nas bardzo ważne. Nastąpi podpisanie dokumentu, który złożymy na ręce pana premiera. Będzie ten dokument zawierał prośbę o wpisanie na listę dróg drogi Via Maris, czyli opatu dawnego, i drogi Wejherowo-Przetoczyno i Wejherowo-Celbowo, albo odwrotnie. I to będzie tak zwany pierścień, który ułatwi. Dlaczego te drogi nam są potrzebne? Te drogi są nam potrzebne po to, żeby przygotować się do tych wielkich inwestycji, które ma być w tym rejonie, ale też po to, żeby dać oddech naszym przedsiębiorcom, którzy już mają biznesy na północy, ale też na południu. U nas jest, wszyscy wiemy, jak trudno się u nas porusza w sezonie letnim. My wszyscy cierpimy na to. Niekoniecznie, i to nie chodzi o północne Kaszuby, czy Wadosławowo, ale Reda, Wejherowo, Rumia, wszystkie. Mało tego, jest mała mobilność turystów, którzy w razie niepogody, a wiecie, jaki mamy klimat, nie mogą się poruszać pomiędzy północą i południem, nie mogą łatwo się przemieszczać, nie mogą tak naprawdę zwiedzać, zostawiać tych środków, pieniędzy i przez to inwestować, nasi przedsiębiorcy mogą inwestować. My musimy zacząć myśleć, że nie tylko przemysł, to jest właśnie wkładem państwa w ten rejon, przemysł przemysłem i on to pociągnie i będzie okej, ale my musimy patrzeć, że turystyka u nas po prostu schodzi na dalszy plan, a my jesteśmy zawsze, byliśmy rejonem turystycznym i do tego byliśmy terenem jako przedsiębiorcy, że świadczymy usługi. I jeżeli nie zrobimy tych dróg, to przegramy z Pomorzem Zachodnim, gdzie droga przebiega w odległości kilkunastu kilometrów od linii brzegowej i to droga z szybkiego ruchu, a my musimy doprowadzić do tego, żeby naszym przedsiębiorcom, ludziom, którzy mają małe pensjony, pensjonaty, małe obiekty, chcieli inwestować w nie, bo widzieli przyszłość. I to jest najważniejsze w tym wszystkim dla nas. A te drogi też pozwolą nam inną lokalizację naszych biznesów, pomysłu na rozwój tego biznesu. I to jest najważniejsze. A jeżeli uda nam się cokolwiek uszknąć, jeżeli chodzi o te duże inwestycje i brać w nich udział, to tylko sukces dla tego regionu.
1: No tak powiedzmy sobie szczerze, jest to tym bardziej ważne dla typowo turystycznego powiatu puckiego, piękne przecież rejony i to wszystko trzeba pogodzić, czyli ta konferencja, o której mówimy, ma być też niejako sprawcza. No więc porozmawiajmy sobie już o samej konferencji, tak, bo tak krótko nakreśliliśmy temat, o czym w ogóle chcemy rozmawiać, no ale kogo, gdzie, jak i na co zapraszamy, bo to jest też najważniejsze, że ciągle zapraszamy na to.
0: Zapraszamy na konferencję, której tytuł brzmi Norda, Norda, przestrzeń dla biznesu. 7 października w Primaverze w Jastrzębiej Górze o godzinie 9.30 zapisy, o 10.00 rozpoczynamy konferencję. Konferencja jest, to chcemy tutaj razem z Romanem podkreślić, jedną, znaczy pierwszą na terenie powiatu puckiego, tak dużą dla przedsiębiorców z obu powiatów. Może jeszcze z innych się zapiszą, bo i powiat lęborski, i kartuski też tutaj sięga. Pierwszą taką konferencją na samej północy, ale nie ostatnią.

0: chcemy co kilka miesięcy, być może dwa razy do roku się spotykać w zakresach strategicznych dla rozwoju regionu. Pierwszy element tej konferencji to będą właśnie te inwestycje strategiczne, będą przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych, pan wiceprezes, przedstawiciel KGHM-u, także pan wiceprezes zapowiedział swoją obecność. Ocean Wind, czyli offshore wiatraki, pan dyrektor Kasper Kostrzewa zapowiedział swoją obecność i te wszystkie strategiczne inwestycje chcemy pokazać w kontekście dotychczasowych kierunków rozwoju na północy, czyli głównie turystyki i stąd obecność Urzędu Marszałkowskiego, pani dyrektor Marta Chełkowska, która podsumuje od strony turystycznej, jak to widzi. I to będzie pierwsza część konferencji. W drugiej części będziemy chcieli oddać głos przedstawicielom regionalnej infrastruktury, bo jeżeli tak potężne inwestycje, które tutaj mają zainwestować przepotężne środki, się pojawią, no to one zmienią nie tylko geografię przedsiębiorczą, gospodarczą, ale zmienią infrastrukturę publiczną bardzo wyraźnie. I ta infrastruktura, o której Roman wspomniał, będzie po prostu niewydolna. Ona musi się zmienić. Stąd chcemy porozmawiać z przedstawicielami kolei, z przedstawicielami dróg krajowych, no krajowych na terenie powiatu puckiego nie mamy, ale już wejherowski tak, i z przedstawicieli dróg sublokalnych, lokalnych i to będzie druga część konferencji i w tej konferencji również głos podsumujący będzie należał do przedsiębiorców, czyli tutaj Izby Gospodarczej. No i chcemy też, żeby konferencja była dynamiczna, a więc żeby padały pytania z sali. Skoro już do udziału w konferencji zapisało się ponad 150 przedsiębiorców, a jeszcze zapisy trwają, to zakładamy, że będzie naprawdę dynamicznie, będzie wiele osób chętnych do rozmowy. Stąd nie chcemy robić prelekcji, długich wystąpień. Chcemy to przeprowadzić w formie takiej bardziej rozmowy. Oczywiście przedstawiciele firm strategicznych muszą mieć na początek kilka minut, żeby przedstawić, na jakim etapie dana inwestycja realizacji obecnie się znajduje, ale potem chcemy, żeby były rozmowy, stąd dwa, właściwie trzy, bo na początku, w połowie i pod koniec przerwy takie networkingowe, żeby można było po prostu szerzej sobie porozmawiać już w podgrupach. Mam nadzieję, że ta konferencja może nie da wszystkich odpowiedzi, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej otworzy szerszą dyskusję z lokalnym biznesem. Upatruję tutaj szczególnie dużego jakiegoś takiego zysku dla lokalnych przedsiębiorców w kontekście KGHM-u, który dopiero się pojawia, bo PEI już jest, już wiemy, jakie błędy zostały popełnione i z naszej strony, i ze strony spółki. Sam fakt, że się zmieniało tak wielu prezesów w spółce, no nie było jakiejś takiej dobrej polityki informacyjnej. Wydaje mi się, że za czasów obecnego prezesa to się zmienia i bardzo dobrze. Natomiast KGHM ma zupełnie inną kulturę organizacji. Oni od kilkudziesięciu lat są na rynku, są w różnych miejscach, mają dobre kontakty z lokalnymi samorządami i tu spodziewam się, że będzie lepiej.
1: No i to rozumiemy, to jest ważne, żeby każdy przedsiębiorca, i ten większy, i ten mniejszy, miał szansę, jeżeli oczywiście chce, no bo to jest także pewna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, no i wizji tego, jak ten świat będzie wyglądał. No dobry biznesmen myśli w przód, powiedzmy sobie szczerze, musi patrzeć, obserwować, jak się świat zmienia, dostosowywać się do tego, wręcz wyprzedzać, żeby się na tym rynku odnaleźć.
2: Dobry biznesmen przede wszystkim widzi i począwszy od fryzjera, przez piekarza, każdy zawód powinien mieć, każda profesja, każdy biznes powinien mieć z tego zysk. I będzie miał, bo to tak jak powiedziałem, niekoniecznie musi brać udział czynny w budowie tych elementów, ale kwestia usług, którą sprzeda, tak jak już powiedziałem, my jesteśmy tym rejonem. Niestety tutaj nie mieliśmy, dopiero budujemy te fabryki, które się powoli do nas przenoszą. Także to jest główną zachętą, żeby tak czynnie brali. Zresztą wiem, bo działam w izbie bardzo długo i wiem, że te firmy upatrują w tym przede wszystkim jak gdyby pomysł na siebie, zysk, rozwój swojego biznesu i dlatego jest to bardzo ważne, żeby na tych elementach się skupić, bo nie ukrywam, wszyscy żyją pejem, okej, no jest okej, tylko że po prostu to jest zbyt duże. My będziemy się cieszyć, jak sprzedamy usługi dla tej całej okolicy.

0: ulicy i sprzedamy usługi dla tych ludzi, którzy tutaj się osiedlą. Nie wiem, czy wiecie, ale zakładają tutaj wszyscy, że przybędzie w naszym rejonie 200-250 tysięcy osób, które będzie musiało z Polski przyjechać. One nie przyjadą, żeby pracować w Peju, w kopalni, tylko one przyjadą po to, żeby świadczyć usługi, bo to wszystko będzie napędzało coraz więcej. Mamy przetarg na port, na bazę w Gdyni, w porcie, która będzie bardzo podobna jak w Gdańsku czy w Świnoujściu. To są wszystko. Mamy drogę czerwoną, to wszystko napędzi kolejną falę nowych inwestycji i one pozwolą nam jeszcze bardziej rozwijać swoje usługi i sprzedawać te usługi.
1: No to proszę Państwa, 7 października, jak słyszeliśmy, zapisy ciągle trwają, więc chociażby na stronie internetowej Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda możecie Państwo to znaleźć, czy też na stronie powiatu puckiego. Zapraszamy serdecznie jeszcze tych wszystkich, którzy się nie zaprosili, póki jeszcze są miejsca, bo jak słyszeliśmy, 150 przedsiębiorców już zapisanych, więc to bardzo dużo. Jest o czym rozmawiać, jest na co się przygotowywać, więc i my także tam będziemy. A teraz dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Jarosław Białk, Stopucki oraz Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: No i mamy 14.45, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media, co tam ciekawego się działo w naszym regionie i o czym teraz materiały się pojawiają. O tym opowiedzą nam Mieszko Weltrowski z swojej telewizji morskiej i Tomasz Smuga z portalu nadmorskiej24.pl.
2: No to u nas, jeżeli chodzi o telewizję, to oczywiście bardzo dużo się dzieje i cały czas. I dzisiaj chociażby z takich ciekawszych rzeczy, to zapowiemy rzeczy, które będą, jak chociażby powiemy jeszcze raz o Wanodze, o czym rozmawialiśmy tutaj wczoraj w programie Gość Dnia, ale opowiemy także o innych kwestiach, ale zachęcamy także Państwa do tego, żeby sprawdzić na przykład, jak wygląda nowy wóz bojowy, a dokładnie drabina automatyczna, mechaniczna, rozsuwana w wejherowskich strażach. Co ciekawe, pierwszy taki sprzęt, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne w powiecie wejherowskim zagościł. No i opowiemy sobie, czemu ma służyć między innymi. A także zaprosimy Państwa na wyjątkową wystawę. Wystawę, której wernisaż miało swoje miejsce w wejherowskiej filharmonii. Jest to wystawa wyjątkowa pod tym względem, że ona pokazuje wejherowo światłem malowane. A co za tym idzie i za drugim hasłem, czyli niezwykłe piękno ciszy, no to już się Państwo dowiedzą oczywiście o 17.20.
1: No to teraz odpalamy internet, wchodzimy na portal nadmorski24.pl, a tam
3: zachęcamy, tak dzisiaj jest dziko bardzo. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje

0: nad ogólnopolskimi rekomendacjami, a jednym z najważniejszych materiałów, na których opiera swoje działanie, jest raport przygotowany właśnie w Gdyni, a chodzi o dziki, czyli Gdynia podpowiada Polsce, jak radzić sobie z tymi leśnymi mieszkańcami. Powstaną ogólnopolskie wytyczne. A jeżeli chodzi o taki materiał, który dzisiaj najbardziej cieszy się zainteresowaniem, to niestety w Gniewinie zawalił się dach na budowie. Jedna osoba została poszkodowana. Możecie więcej o tym przeczytać w artykule, także zobaczyć zdjęcia z miejsca zdarzenia. Piszemy także o dachowaniu samochodu na terenie gminy Wejherowo. Policjanci udali się na miejsce, niestety nie zastali tam kierowcy i trwają ustalenia właśnie danych osoby, która prowadziła auto. Piszemy także o ciekawym odkryciu archeologicznym na terenie Pucka, tajemnicze rowy, kule armatnie i krzyżacki wiatrak. Co to za odkrycia, to tak szerzej to możecie właśnie przeczytać w artykule redaktor Olgi. I piszemy także o innowacyjnej operacji na terenie Gdańska, jeśli chodzi o noworodków. Co za tym idzie, co to za operacja, to także nie chcę tutaj zdradzać, zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także, no, niedobra wiadomość dla kierowców, bo jeśli chodzi o nasze województwo, szczególnie Gdańsk, to niestety może się pochwalić, jeżeli można tak to powiedzieć, pochwali się najdroższymi OC. Jeśli chodzi o samochody, tutaj przygotowałem taki specjalny raport. Możecie zapoznać się, jak bardzo wzrosły ceny. No niestety mieszkamy w najdroższym regionie, jeśli chodzi o te wydatki. Także weekend to już jest kolejne coroczne uroczystości w Piaśnicy, czyli oddanie hołdu ofiarom zbrodni. Tradycyjnie na miejsce uroczystości będzie postawiony bezpłatny dojazd. Ze szczegółowym programem zachęcamy do zapoznania się w artykule nadmorski24.pl.
1: Skoro o kierowcach już mowa, to informacji dla kierowców na antenie Nord FM pojawił się 15.30. Jak zwykle o tej porze będziemy sprawdzali, gdzie jakieś korki się pojawią, jakieś utrudnienia, a może ich nie będzie. O tym wszystkim równiutko o 15.30.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. Jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejsca.

0: miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
1: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
2: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych, prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
3: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
1: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
4: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
1: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Śródmieściu Gdyni trwa budowa nowej zielonej przestrzeni między ulicami Armii Krajowej, Władysława IV i Obrońców Wybrzeża. Park ma być miejscem odpoczynku, spacerów i sąsiedzkich spotkań, a prace budowlane są już zaawansowane. Na terenie inwestycji wykonano m.in. prace ziemne, podbudowy oraz część nawierzchni. Posadzono również większość zaplanowanych drzew, krzewów, bylin i traw. Powstał ogród deszczowy. Zamontowano zbiornik retencyjny, wykonano kanalizację deszczową oraz instalację oświetleniową. W parku zaplanowano rozległe trawniki, zielone pagórki z drzewami, ogrody deszczowe i alejki spacerowe. Będą również ławki, leżaki, stojaki rowerowe oraz elementy małej architektury. W najbliższym czasie wykonawca ma zająć się m.in. pozostałymi nawierzchniami, kolejnymi nasadzeniami i dokończeniem systemu nawadniania. Zgodnie z umową, roboty wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru powinny zakończyć się do 29 października. Park zostanie udostępniony mieszkańcom dopiero po zakończeniu wszystkich formalności związanych z inwestycją. Za realizację prac odpowiada firma Zrumi. Wartość robót wynosi ponad 3 560 000 zł. Mieszkańcy gminy Główczyce mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument został wyłożony do publicznego wglądu i ma określać planowane rozwiązania dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Projekt można sprawdzić w Urzędzie Gminy Główczyce oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wyłożenie projektu potrwa do 30 października. W ramach procedury przewidziano także dwie dyskusje dotyczące dokumentu. Pierwsza odbędzie się online 21 października o 16. Dzień później 22 października także o 16. Zaplanowano spotkanie stacjonarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach. Podczas obu dyskusji będzie można zapoznać się z założeniami projektu i przedstawić pytania dotyczące planowanych rozwiązań. Mieszkańcy mogą również składać uwagi do projektu miejscowego planu. Termin na ich przekazanie upływa 30 listopada. Gmina zachęca do wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją, szczególnie osoby zainteresowane, jakie rozwiązania planistyczne przewidziano w ich najbliższym otoczeniu. Projekt i informacje dotyczące procedury są dostępne w urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Ponad kilogram marihuany przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustki w jednym z mieszkań na terenie powiatu słupskiego. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków uszacowano na ponad 66 tysięcy złotych. Akcję przeprowadzono 22 września po wcześniejszych działaniach operacyjnych. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli ponad 1,3 kg marihuany, a także żelki konopne, tak zwane szoty konopne, wagę elektroniczną i telefony komórkowe. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu słupskiego w wieku 24 i 34 lata. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Słupsku, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny. Jeden z podejrzanych ma także zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wydania paszportu. Po zakończeniu czynności obaj zostali zwolnieni. Przed sądem będą odpowiadać z wolnej stopy. Już najbliższą sobotę w powiecie puckim odbędzie się specjalny trening reagowania na zagrożenia. Mieszkańcy będą mogli poznać zasady właściwego postępowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza oraz zdobyć praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Trening odbędzie się 3 października w godzinach od 11 do 14 w ramach Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw

0: wewnętrznych i administracji. Na mieszkańców czekać będą punkty treningowe, m.in. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, a także w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni, Jastrzębiej Góry, Karwi, Kosakowie, Smolni i Leśniewie. W każdym z tych miejsc będzie można uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia. Organizatorzy zapraszają mieszkańców powiatu puckiego w sobotę z 3 października między godziną 11 a 14. Dosyć wietrznie, ciepło i bezchmurnie tak dzisiaj pogoda wygląda. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, okresami dość silne zachmurzenie, to w ogóle jak na lekarstwo tych chmur ilość na niebie, a temperatura 17 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzie, Rumiginie, Mielu, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach powyżej 1030 hektopaskali, a do tego wszystkiego na deszcz się nie zanosi ani dziś, ani w nocy, ani jutro, po prostu w najbliższym czasie padać nie będzie.
1: Norda, Norda.

0: O, jak miło się zrobiło, tu Radio Nordo FM i miło będzie do 18:00 Nordo na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. No człowiek się nie obejrzał, a tu mamy już październik, nowy miesiąc przed nami i jestem ciekaw, co nam przyniesie. Czy będzie trochę ciepłych popołudni, jakiś dobry pomysł, nowe znajomości, a może wreszcie uda się zrobić coś, co od września przekładamy na jutro. Ja swojej listy na razie nie zdradzam, ale kto chciałby zdradzić swój październikowy plan, zapraszam. Na radiowym czacie jestem do 18:00 i uwaga, kto z nami w trasie, kto w Lęborku, kto w Rumi, kto w Słupsku, w Wejherowie, w Gdyni, w Kosakowie, to bądźcie z nami, bo będzie tutaj sporo informacji dla naszego regionu. W tej godzinie na pewno wróci raport drogowy, będzie też raport z nadmorza, a jak? I trochę poplotkujemy przed godziną 16:00. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRS

0: Montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Alan Walker i Ava Max w Radiu Nordo FM. Tak rozkręcamy nasze dzisiejsze popołudnie w programie Nordo na fali. Pierwszy dzień października, słuchajcie, a patrzę na plażę w Dębkach i chyba tam jeszcze lato się naprawdę nie skończyło. Wiecie co, no nie mogę się nadziwić, bo zaglądamy jak zwykle na plażę dzięki kamerom w portalu nadmorski24.pl. Proszę Państwa, błękitne niebo, piękna, szeroka plaża. Jasny piasek i niewielkie fale przy brzegu. Garstka spacerowiczów miejsca na tyle, że nikt nikomu nie zasłania morza. Jeśli właśnie kończycie pracę gdzieś w Wejherowie, Lęborku, w Słupsku, w Redzie, w Rumi, no to taki widok potrafi skutecznie zmienić plany na popołudnie. Zamiast od razu na kanapę, może jeszcze dzisiaj nad Bałtyk. No bo wiecie, październik październikiem, ale przecież taką pocztówkę i taki klimat chętnie przyjmowalibyśmy codziennie, prawda? No taka jesień zaczyna nam się podobać. Zobaczcie to sami, nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery i dębki, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
2: Słuchamy Radia Nordo FM w czwartek, 15.30. Zapraszam na popołudniowy raport drogowy. I uwaga, bo od razu mamy ważne informacje, więc posłuchajcie, bo w piątek, czyli jutro 2 października w związku z obchodami Dni Obrony Helu. W Helu obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu i kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniem kilku ulic, przede wszystkim w rejonie ulic Wiejskiej i Przybyszewskiego, a także czasowymi utrudnieniami podczas przemarszów uczestników uroczystości. A teraz konkrety, bo od godziny 8 do 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Wiejska, od skrzyżowania z ulicą Wuja Klemensa do skrzyżowania z ulicami Przybyszewskiego i Sikorskiego, a od około godziny 10.30 na czas przemarszu z cmentarza komunalnego do kościoła wyłączone zostaną także ulica Dworcowa, od cmentarza do ulicy Przybyszewskiego oraz odcinek ulicy Przybyszewskiego. I to nie wszystko, bo kolejne utrudnienia zaplanowano też od około południa. Do godziny 13.30, w razie potrzeby do 14.00 zamknięty będzie odcinek ulicy Przybyszewskiego od ulicy Sikorskiego do ulicy Dworcowej, a od około godziny 12.00 na czas kolejnego przemarszu czasowo zamykany będzie również odcinek Przybyszewskiego między ulicami Komandorską i Sikorskiego. Zmieni się także organizacja dojazdu do części posesji. Szczegółowe objazdy wyznaczono m.in. przez ulicę Wuja Klemensa, Żeromskiego i Kaszubską oraz w kierunku drogi wojewódzkiej 216. Kierowcy powinni stosować się do oznakowania i poleceń służb. Z Helu przenosimy się do Gdyni, bo ulica 10 lutego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. W związku z tym pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Posłuchajmy. W związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Władysława IV w obu kierunkach od około godziny 20 w dniu 2 października, czyli jutro, do około godziny 4 rano w dniu 5 października zmienione zostaną trasy części linii. Autobusy i trolejbusy pokonywać będą w kierunku ulicy Morskiej i dworca głównego PKP, ulica Władysława IV, Jana Skolna 3 Maja i 10 lutego, w kierunku ulicy Władysława IV i skweru Kościuszki, ulicą 3 Maja Armii Krajowej i Władysława IV. Wszystkie przystanki są obsługiwane, ale mogą pojawić się opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy. A pełną listę zmian śledzimy na stronie zkmgdynia.pl. To był pierwszy popołudniowy raport drogowy, na kolejny zapraszamy za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam. Jak na pierwszy dzień października, całkiem przyjemnie, temperatury sięgają

Dają 20 stopni, tak mamy dzisiaj w Słupsku, w Lęborku, trochę mniej w Wejherowie, w Luzinie i w Gdyni. Najzimniej nad morzem, bo w Dębkach dzisiaj tylko 17 stopni. Natomiast na wieczorny spacer na pewno przyda się ciepły sweter, kurtka z kapturem i nawet czapka, bo temperatury spadną nawet do 8 stopni. Tak będzie w Słupsku, w Lęborku, w Wejherowie i tu jak się okazuje najcieplej nad morzem, bo 11 stopni pokażą termometry we

0: Underneath the Blue, Mosey Man w Radiu Nordo FM, a do 18 Nordo na fali. Proszę Państwa, no mamy pierwszy dzień października, to już wszyscy wiemy, ale też trzeba tutaj głośno powiedzieć, że przecież studenci wracają do gry. Nowe plany zajęć, znajome twarze, a dla pierwszego roku najważniejsze pytanie, no przepraszam, gdzie tutaj jest sala? Spokojnie, za chwilę to Wy będziecie pokazywać drogę innym. Zatem pozdrawiamy dzisiaj w Radiu Nordo FM studiujących w Gdyni, w Gdańsku, ale też wszystkich, którzy na zajęcia dojeżdżają z Lęborka, z Wejherowa czy z Rumi. Niech ten rok przyniesie Wam dobrych ludzi, ciekawe pomysły i choć trochę zajęć zaczynających się później niż o 8 rano. Radio Nordo FM, dotrzymamy Wam towarzystwa po wykładach albo może i w trakcie wykładów. A na początek roku akademickiego życzę jednego, żeby wiedza wchodziła do głowy równie łatwo jak refren każdej ulubionej piosenki, którą gramy w Radiu Nordo FM. Za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał i Marta Wiśniewska wrócili do siebie i obecnie na nowo tworzą związek. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy planują razem zamieszkać. Mandaryna odpowiedziała na to pytanie w jednym z najnowszych wywiadów. Wiadomość o tym, że Michał i Marta Wiśniewscy znów są razem, zelektryzowała świat mediów. Pierwsze doniesienia o powrocie pojawiły się w wakacje, kiedy to z ust lidera zespołu Ich Troje padły takie słowa. Zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej Michał Wiśniewski tworzył relację z Polą, z którą ma dwóch synów. Z kolei mężem Mandaryny był w latach 2002-2006. Mają dwójkę dorosłych już dzieci, Xavier i Fabien. Nowy rozdział w życiu Wiśniewskich jest szeroko komentowany przez wiele osób. Sami zainteresowani raczej oszczędnie wypowiadają się na ten temat, skupiając się na zawodowych aktywnościach. Zakochani wydali m.in. utwór zatytułowany Będzie Było, a muzyk mocno wspiera Martę w jej przygodzie z Tańcem z Gwiazdami. Mandaryna walczy o kryształową kulę, będąc w parze z Krystianem Rzymkiewiczem. Marta Wiśniewska gościła w podcaście Małgorzaty Rozenek. W pewnym momencie rozmowa pań zeszła na temat związku Wiśniewskich, a choreografka przyznała wówczas, że nie mieszka jeszcze razem z partnerem. Prowadząca dopytywała tancerkę o to, jak wygląda codzienne życie zakochanych. Wówczas Mandaryna odparła: my jeszcze ze sobą nie mieszkamy, jesteśmy trochę jak nastolatki. To też dość przyjemne, że tak zamierzamy ze sobą zamieszkać, ale może to będzie, nie wiem, październik? Na razie się trochę tak łapiemy, ale to nie ma znaczenia, bo i tak on jest obok. Jak widać, u Marty i Michała Wiśniewskich ostatnio sporo się dzieje.

0: Pharrell Williams i Happy. Ta piosenka chyba idealnie się wstrzeliła, bo przed chwilą życzyliśmy studentom dobrego początku roku w Radiu Norda, a teraz wiadomość, która może ten początek jeszcze poprawić. Uwaga, bo Gdynia szykuje miejskie stypendia dla zdolnych uczniów i studentów. Docenione zostaną osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a na studentów czeka wsparcie w wysokości, uwaga, 4700 zł. A mówię to dlatego, żebyście z nami zostali, bo nasi dziennikarze opowiedzą o tym w najbliższym serwisie regionalnym Radia Nord FM po 16. Warto być z nami, warto słuchać, dobre wyniki mogą przynieść coś więcej niż satysfakcję.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
1: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska. Wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
1: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
3: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
1: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, między innymi w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
4: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób. Wydatki.
5: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
6: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
7: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
6: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
7: Oj, to nie jeden.
1: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a

0: przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
1: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
0: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uczniowie i studenci z Gdyni mogą ubiegać się o miejskie stypendia za osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej. Wnioski w jesiennej edycji będzie można składać od 15 października do 15 listopada. Stypendia przyznawane są w ramach gdyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uczniowie będą ubiegać się o wsparcie za osiągnięcia w nauce, a także za dobre wyniki w nauce połączone z osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi. W jesiennej edycji przewidziano po 20 stypendiów w każdej z 6 kategorii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kwoty wynoszą od 3550 do 4250 zł. O stypendia mogą ubiegać się również studenci mieszkający w Gdyni. W tym przypadku przewidziano 10 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 3 za sportowe i 3 za artystyczne, każde w wysokości 4700 zł. Wnioski mogą składać m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji sportowych i społecznych. Gmina Łęczyce pozyskała ponad 615 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na rozwój edukacji przedszkolnej. Umowa na realizację projektu Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Łęczyce etap trzeci została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Projekt obejmie ośrodek wychowania przedszkolnego w Strzewielni Osiedlu. W ramach przedsięwzięcia powstanie 18 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Placówka zostanie objęta pracami remontowo-adaptacyjnymi. Będzie także doposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Zaplanowano również zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego. Projekt skierowany jest do 30 czworga dzieci oraz 5 nauczycielek pracujących w ośrodku. Dzieci będą mogły korzystać z dodatkowych zajęć, m.in. rewalidacyjnych oraz wspierających rozwój mowy i artykulacji, kompetencje społeczno-emocjonalne, logiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. 5 nauczycielek przejdzie 4 specjalistyczne szkolenia. Całkowita wartość projektu wynosi 723 660 zł, z czego unijne dofinansowanie to 615 tysięcy. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Mieszkańcy gminy Redzikowo od przyszłego roku zapłacą nieco wyższy podatek od nieruchomości. Nowe stawki na rok 2027 przyjęli radni podczas sesji 30 września. Uchwałę poparło jednogłośnie wszystkich 15 radnych. W przypadku budynków mieszkalnych stawka wzrośnie ze złotówki 15 groszy do złotówki 20 groszy za metr kwadratowy powierzchni używanej. Więcej zapłacą też właściciele gruntów mieszkaniowych, 75 groszy za metr kwadratowy zamiast dotychczasowych 70. Podwyżki obejmą również nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za metr kwadratowy powierzchni budynku przedsiębiorcy zapłacą 35 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Stawki za grunty związane z działalnością wzrosną ze złotówki 45 groszy do złotówki 49 groszy. Bez zmian pozostaną zwolnienia dla nieruchomości wykorzystywanych m.in. na biblioteki, świetlice, kluby wiejskie, cele przeciwpożarowe, sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia. Podczas tej samej sesji radni przyjęli także program usług społecznych na lata 2026-2030. Prowadzili zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz zajmowali się zmianami planów zagospodarowania przestrzennego. Do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty doszło na drodze wewnętrznej w miejscowości Dębogórze w Budowanie. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanemu rowerzyście. Jak wynika z przekazanych informacji, kierujący samochodem wykonując manewr nie upewnił się, czy droga jest wolna i wymusił pierwszeństwo. W wyniku tego doszło do zderzenia z rowerzystą. Zespół ratownictwa medycznego niezwłocznie przeprowadził poszkodowanego medyczne czynności ratunkowe. Ostatecznie rowerzysta pozostał na miejscu zdarzenia. Zdarzenie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności także na drogach wewnętrznych i osiedlowych. Przed włączeniem się do ruchu lub wykonaniem manewru należy zawsze upewnić się, czy droga jest wolna. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 100.

0: 12 lub 999. Choć wieczory, noce i poranki są już dość chłodne, to dni póki co jeszcze są naprawdę ciepłe. Dzisiaj na przykład na termometrach maksymalna temperatura to 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Rezieru, Michnie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się wysokie wartości powyżej 1030 hektopaskali. Na niebie utrzymuje się mała ilość chmur, jedynie pojedyncze obłoki gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają i deszczu nie przyniosą.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Prawie 14 minut po 16, a to była Bledka w Radiu Norda, a przy mikrofonie Robert Jastrzębski i do 18 niezmiennie jeszcze dzisiaj program
1: Norda na fali.
0: I uwaga proszę Państwa, bo otwieramy pierwszą październikową kartkę z kalendarza, a tam tyle okazji do świętowania, że nie wiadomo od czego zacząć, ale wiecie co, myślę, że najlepiej to od kawy. Jak się okazuje, we wtorek był Dzień Kawy, a dzisiaj mam Międzynarodowy Dzień Kawy. Zatem najwyraźniej jedna to za mało, prawda? Do tego Międzynarodowy Dzień Muzyki, więc filiżanki w dłoń, a oprawę muzyczną zostawcie już tutaj nam. Pierwszy dzień października, nowy rok akademicki, wzmożony ruch na drogach, dlatego zostańcie z nami, bo o 16.30 sprawdzimy najnowsze wiadomości dla kierowców, a później odpalimy zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 94. Scanowy.
2: Scanowy.
3: Najbliższy.
2: Najbliższy.
3: Walkuj się moim sąsiedką scanowym. Idzę z nim kłenie krasc, rebę łowic.
2: O bliższego trudniej sąsiada niż mój walkusz i zawsze pomaga.
3: Walkuj się moim sąsiedką scanowym. Idzę z nim kłenie krasc, rebę łowic.
2: Stanowi.
3: Najbliższy.
2: Stanowi.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: czwartkowe przyjemne granie w Radiu Norda FM i to była Julia Wieniawa w naszej popołudniowej playliście w programie Norda na fali. A co na drogach w pierwszy dzień października? Kierowcy, zostańcie z nami. O 16.30 zbliża się nam się ostatni już raport drogowy. Warto wiedzieć, co się szykuje i my to dla was wszystko śledzimy, jeśli jesteście w trasie w województwie pomorskim. To już teraz dajcie głośniej, bo od jutra od około 20 do poniedziałkowego poranka zamknięta będzie ulica 10 lutego i w ostatnim raporcie drogowym zajrzymy też do powiatu puckiego, bo w Żeliszczewie planowane jest nowe rondo na skrzyżowaniu Lipowej i Puckiej, a w gminie Krokowa modernizacja drogi między Tyłowem a Wojewódzką 218. Z tego co wiemy, na razie trwają przetargi, ale szczegóły znajdziemy o 16.30. Bądźcie z nami, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali.

0: Samba. Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
5: Tu Radio Norda i to już 16.30. Zapraszam na ostatni raport drogowy, który zaczynamy od informacji z Zarządu Dróg Powiatowych Pucku, który prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych. W Żeliszczewie planowana jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych wraz z budową ronda. Z kolei w gminie Krokowa modernizację przejdzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych Pucku, pierwsze z postępowań dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 1530 G, czyli ulicy Lipowej oraz numer 1511G, ulicy Puckiej w Żeliszczewie. Inwestycja obejmie nie tylko przebudowę samego układu drogowego. W ramach prac zaplanowano budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników. Powstanie również kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe. Planowane prace obejmują przebudowę i modernizację nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Wymienione zostaną także istniejące przepusty, a w ramach inwestycji powstaną nowe elementy drogowe. Oba zadania znajdują się obecnie na etapie postępowań przetargowych. A teraz ważna informacja z Gdyni, bo ulica 10 lutego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu i w związku z tym pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Uwaga, bo w związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Władysława 4 w obu kierunkach od godziny 20 jutro, czyli 2 października, do około godziny 4 rano w dniu 5 października zmienione zostaną trasy części linii. Zamknięty odcinek ulicy autobusy i trolejbusy pokonywać będą. W kierunku ulicy Morskiej i dworca głównego PKP, ulica Władysława 4, Jana Skolna 3 maja 10 lutego, a w kierunku ulicy Władysława 4 i skweru Kościuszki, ulicą 3 maja Armii Krajowej i Władysława 4. Wszystkie przystanki są obsługiwane, mogą pojawić się opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy, a pełną listę zmian znajdziemy na stronie zkmgdynia.pl. Kierowcom życzymy cierpliwości i uważajcie na drogach. Na pewno warto być czujnym i słuchać Radia Norda FM. Kolejny raport drogowy jutro z samego rana. Zapraszam. A jak się okazuje, październik na razie pozwala nam przedłużyć sezon na popołudniowe spacery. Wieczór pogodny, ale po zachodzie słońca przyda się cieplejsza kurtka. W nocy około 8 stopni w Wejherowie i Słupsku, 10 w Gdyni, a lokalnie w głębi regionu tylko 5. Do tego wiatr południowo-wschodni nieco osłabnie, a jutro znów sporo słońca, 18 stopni w Gdyni i Wejherowie, 19 w Luzinie, a w Słupsku nawet 20. Taki początek października to lubimy, przyjmujemy bez reklamacji i oby tak zostało na

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Ta piosenka cieszy się dużą popularnością. Gone, Gone, Gone, Teddy Swims i oczywiście David Guetta w Radiu Norda. Tu Robert Jastrzębski do 18 Nordu na fali. Czy ktoś ma dzisiaj ochotę na kino? Bo uwaga, mamy 2 bilety do kina Helios w Gdyni, ale najpierw trzeba złamać kod, bo zaczynamy pierwszą październikową zagadkę dnia i w Nordzie na fali szukamy układu 3 cyfr. Szukamy nowego kodu. Wszystko to na podstawie moich wskazówek i na początek pierwsza wskazówka, która mówi: ostatnia cyfra jest o 1 większa od środkowej. I na pewno już wam coś chodzi po głowie, prawda? Ostatnia cyfra jest o 1 większa od środkowej. Zagadka dnia niezmiennie czeka na was na Facebooku i tam wpisujcie swoje propozycje, ok? Ja na pewno przypomnę, że mamy tylko 3 próby, bez edytowania, bez kasowania. Ja to będę wszystko do 18 kontrolował. Kolejne wskazówki już niebawem i przypomnę, że gramy dzisiaj o 2 bilety do kina. No to co, powodzenia, zapraszam.
0: Norda na fali. Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Przestrzeń Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie po raz kolejny otwiera swoje progi dla najmłodszych mieszkańców całego regionu oraz ich rodziców i opiekunów, proponując wieloaspektowe, niezwykle bogate i urozmaicone zajęcia ogólnorozwojowe, które zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu małego człowieka w wieku od 2 do 5 lat. Ta wyjątkowa inicjatywa startuje już jutro, w piątek, i odtąd odbywać się będzie cyklicznie raz w tygodniu, rozpoczynając swoje spotkanie każdorazowo o godzinie 11:45. Niezwykle przemyślany i atrakcyjny program każdego z takich spotkań, trwających do 60 minut, bazuje na naturalnej dziecięcej ciekawości świata, bezstresowym i płynnym łączeniu radosnej zabawy ze zdobywaniem umiejętności oraz na budowaniu bezcennej bliskości i pogłębianiu relacji emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem, którego aktywna i stała obecność podczas wszystkich przygotowanych ćwiczeń jest absolutnie obowiązkowa. Całość spotkań poprowadzi niezwykle kreatywna, pełna pasji i nietuzinkowych pomysłów mama. Osoba z naszej lokalnej społeczności, która znakomicie rozumie dziecięce potrzeby i wyzwania dnia codziennego, wprowadzając do biblioteki niezwykle domową atmosferę. W trakcie tych wyjątkowych warsztatów małe dzieci będą miały okazję zatopić się w fascynującym i inspirującym świecie literatury dziecięcej poprzez głośne czytanie bogato ilustrowanych, bajkowych książeczek oraz opowieści stymulujących wyobraźnię i dających naturalny pretekst do pierwszych niezwykle ważnych rozmów o świecie emocji, wartości i relacji międzyludzkich. Istotny filar spotkań stanowić będzie także wszechstronna aktywność plastyczno-twórcza, obejmująca malowanie, wyklejanie oraz eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami, fakturami i barwami, co ma pozytywne znaczenie dla prawidłowego rozwoju motoryki, sprawności dłoni oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W bogatym scenariuszu nie zabraknie ponadto zabaw ruchowych, tanecznych i muzycznych, a także cennych zajęć z zakresu integracji sensorycznej, wspomagających naturalne poznawanie świata poprzez dotyk, wzrok czy słuch. Podczas zajęć dzieci będą w naturalny i przyjemny sposób przyswajać podstawowe kolory, stawiać pierwsze kroki w nauce liczenia oraz rozwijać swoją ciekawość poznawczą. Ze względu na chęć zapewnienia najwyższego poziomu komfortu, bezpieczeństwa oraz indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, grupa może liczyć maksymalnie 10 dzieci, dlatego na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w bibliotece lub telefonicznie.

0: na tuż przed godziną 17 Bob Sinclair w Radiu Nordo FM z pozdrowieniami dla studentów rozpoczynających dzisiaj rok akademicki. Dajcie znać, gdzie studiujecie, w Gdyni, w Słupsku, w Gdańsku, jak wchodzicie w ten nowy rok akademicki. Oby plan zajęć był łaskawy, a przerwa między wykładami wystarczyła na coś więcej niż na znalezienie kolejnej sali. A jeśli chcecie, dołączcie do nas, bo u nas chwila na myślenie, wracamy do zagadki dnia. W Nordzie na Fali bawimy się w rozpracowanie trzycyfrowego kodu, za to są nagrody. Przypomnę wskazówkę numer 1, ostatnia cyfra jest o 1 większa od środkowej i od razu podaję wskazówkę numer 2, pierwsza cyfra kodu to 0, a bawimy się na Facebooku Radio Nord FM. No to jeśli macie chwilę, zajrzyjcie na nasz profil, spróbujcie rozpracować czwartkowy kod. Wszystko się wyjaśni za godzinę w finale naszej zabawy przed 18. A kolejna wskazówka, już niebawem, zapraszam.
1: Norda na Fali. Norda na...

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
3: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
2: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
4: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
2: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
5: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
2: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
6: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
2: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się sejmowa komisja etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
7: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
2: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
8: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę.

0: wskazało je zaledwie 3% pytanych.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jest nowe rozwiązanie dotyczące planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Wejherowie. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami oraz radnymi zaproponowano etapową realizację inwestycji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy mieszkańców. Wzięli w nim udział m.in. Roman Wierciński, radni Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Lilian Nabren, Bartłomiej Schroeder i Mateusz Makurat, a także pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Rozmowy prowadzili z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem. W ramach procedury planistycznej mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ich składania upłynął 14 września. Jak informuje magistrat, zgłoszone postulaty zostały przeanalizowane, a podczas ostatniego spotkania wypracowano zmodyfikowaną koncepcję. Najważniejszą zmianą ma być zachowanie terenu leśnego znajdującego się pomiędzy zabudowaniami a drogą leśną. Sama rozbudowa nekropolii ma natomiast odbywać się etapami w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania. Kolejne działania będą zależały od faktycznego zapotrzebowania na miejsca pochówku. Sprawa pozostaje związana z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tematu będziemy wracać. W Lęborku działają dwie nowe szkoły. To branżowa szkoła drugiego stopnia oraz publiczna szkoła policjalna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Obie mieszczą się w budynku dawnego zwaru.
2: 1 września ruszyły dwie szkoły. Ruszyła szkoła branżowa drugiego stopnia, która jest przeznaczona dla osób, które skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i mogą kontynuować naukę przez kolejne 2 lata. Dzięki temu zdobyć tytuł technika, nową kwalifikację zawodową oraz średnie wykształcenie. No i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, co też jest takim atutem dla nich. Druga szkoła to jest publiczna szkoła policjalna, skierowana też dla osób dorosłych, która kształci w zawodach medycznych i społecznych.
1: Mówi Daniel Michuniewicz, dyrektor niepublicznej szkoły branżowej drugiego stopnia w Lęborku. Duża część nauki w szkole policjalnej ma charakter praktyczny.
2: Ruszyliśmy z 3 kierunkami w tej chwili. Oprócz tego w kolejnych latach będziemy rozszerzać rekrutację o kolejne kierunki. Jest to m.in. terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, technik administracji i technik archiwista, technik ochrony fizycznej osób imienia. Kształcimy w takiej formie, że ponad 50% kształcenia wykorzystujemy w zakresie kształcenia praktycznego, czyli same pracownie staramy się, żeby były tak doposażone, żeby jak najbardziej pokazywały realne miejsce pracy, czyli tak, żeby ten słuchacz był przygotowany, mógł się lepiej orientować w sprzęcie chociażby. Także staramy się, żeby sale były wykorzystywane w jak największym stopniu, z jak najlepszym sprzętem.
1: Dodaje Michuniewicz. Nowe szkoły są odpowiedzią m.in. na potrzeby osób, które chciały kontynuować naukę bez konieczności dojeżdżania do innych miejscowości. Samorządy z regionu podpisały Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej. Porozumienie zawarły miasto Ustka oraz gminy Dębnica, Kaszubska, Kobylnica i Redzikowo. Dokument podpisano w Centrum Integracji Społecznej w Ustce podczas obchodów 10-lecia tej placówki. Ze strony Kobylnicy porozumienie podpisała burmistrz Anna Gliniecka-Wosz. Pakt ma wspierać rozwój lokalnych społeczności i zwiększać udział podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych. Zakłada m.in. promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, rozwój usług opiekuńczych i asystenckich oraz wzmacnianie integracji społecznej. Wśród celów znalazła się także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości. Inicjatywa wpisuje się w regionalny program rozwoju ekonomii społecznej Pomorska Ekonomia Społeczna 2030. Historia Gdyni ponownie zostanie opowiedziana światłem, obrazem i dźwiękiem. 3 i 4 października fasada Urzędu Miasta zamieni się w ogromny ekran. Na nim wyświetlony zostanie spektakl multimedialny pod tytułem Zaczęło się od morza, baśniowa opowieść o Gdyni. Pokaz odbędą się na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Widownia zostanie zlokalizowana w Parku Centralnym naprzeciwko magistratu. Spektakl opowiada o rozwoju miasta i jego budowniczych morskich tradycjach, a także wydarzeniach, które kształtowały jego charakter przez lata. Historyczna narracja została połączona z muzyką, animacją, światłem i efektami wizualnymi, a sama architektura Urzędu Miasta staje się tutaj częścią opowieści. Narratorką widowiska jest Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni i ambasadorka obchodów stulecia miasta.
3: Choć jesień trwa już w najlepsze, to wcale się jeszcze jakoś bardzo zimno nie zrobiło. Dzisiaj nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce pojawia się na termometrach. 18 w Wejherowie, Radzie Rubin, Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na

W metrach mamy powyżej 1030 hektopaskali, wiatr utrzymuje się umiarkowany, czasem słabszy, czasem nawet dość silny, a na opady deszczu się nie zanosi. Choć jesień trwa już w najlepsze, to póki co jeszcze to nie jest ta typowa szara, bura, mokra, smutna polska jesień. Norda FM.

I to są te piosenki na bałtyckiej fali, które również możecie słuchać w programie Norda Party. I to już na przykład dziś po godzinie 18. La Bouche, Be My Lover. W tej godzinie Sydney Polak będzie Sophie Ellis-Bextor i na pewno Wiktor Dyduła, a tu Robert Jastrzębski. Zaczynamy ostatnią godzinę w programie Norda na fali.

pierwszy dzień października powoli za nami. Jeśli jeszcze nie wydarzyło się nic szczególnego, to spokojnie, bo może za chwilę wygracie 2 bilety do kina. Bo taką mamy nagrodę dzisiaj w zagadce dnia, która się rozwiąże na pewno przed godziną 18. W tej godzinie trochę sportu, będziemy też sprawdzać

0: 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: sam raz na czwartkowe popołudnie do tańca, do słuchania, do biegania, na spacer. Sophie Ellis Bextor w Radiu Norda FM. Wracamy do zagadki dnia. Sprawdzam, kto się dzisiaj zdecydował na łamanie kodu razem z nami. Jest Andrzej Szcześniak, próbuje 5, 6, 7 i 2, 3, 1. Pan Michał Adam, Marek Smuga stawia na 1, 2, 3. Kasia Kaczmarek, Jolanta Wicka i pani Magdalena Borg, całą ekipę serdecznie pozdrawiam. Fajnie, że jesteście razem z nami. Komuś chyba zależy na tych biletach do kina. Komu się uda rozpracować kod, to temu na radiowym czacie wręczymy kody i będzie mógł sobie jeszcze dzisiaj coś obejrzeć. Aha, jeszcze podaję ostatnią wskazówkę do zagadki dnia. To suma wszystkich cyfr kodu wynosi 17. No i mamy wszystko. Powodzenia!
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana

0: składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Już 3 października w Centrum Edukacyjnym Witaj w Domu przy ulicy Trubadurów 8 w Gdańsku odbędzie się otwarte wydarzenie poświęcone sportom, walki, zdrowemu odżywianiu i regeneracji. Jednym z głównych punktów programu będzie trening dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu doświadczenia. Zajęcia poprowadzą trener Kasper Karaśkiewicz oraz mistrz Polski i Europy w kickboxingu Kamil Przybyłowski. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć pokazy Muay Thai z udziałem profesjonalnych zawodników. W programie znalazły się także spotkania dotyczące odżywiania sportowców, regeneracji oraz bezpiecznego powrotu do aktywności fizycznej. Za wydarzeniem stoi gdański przedsiębiorca i tegoroczny wicemistrz Europy w boksie w kategorii do 81 kg Federacji UFR Jakub Perskie. Jak podkreśla, sportowa inicjatywa ma być okazją zarówno do aktywności, jak i poznania świata sportów walki.
5: Ponownie udało nam się zgromadzić w jednym miejscu światowej klasy sportowców, trenerów i ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić czas i zarazić innych sportem. Wydarzenie odbędzie się 3 października w Gdańsku przy ulicy Trubadurów 8 w godzinach od 9 do 16. Przygotowaliśmy naprawdę dużo atrakcji i co ważne, jest to wydarzenie dla całych rodzin. Będzie m.in. pokaz Muay Thai w wykonaniu dzieci, treningi, wykłady dotyczące zdrowia, a dla uczestników przygotowaliśmy również ciepłe przekąski, m.in. pizzę i hot dogi. Nie zabraknie także muzyki. Na zakończenie pojawi się gwiazda polskiej sceny hip-hopowej. Gwiazdą sportową naszego projektu będzie Michał Sobiech, zawodnik Federacji KSW. Oczywiście najważniejszym elementem pozostaje trening. Poprowadzą go Kamil Przybyłowski, mistrz Europy w kickboxingu oraz Kacper Karaśkiewicz, trener medalistów Mistrzostw Świata i Europy w sportach walki. Dla mnie boksy z żabką to coś więcej niż samo boksowanie. Chcemy pokazać dzieciom, młodzieży i dorosłym, że sport może być świetną formą spędzania czasu, budowania charakteru, dyscypliny i przede wszystkim dobrej zabawy.
4: Projekt został zrealizowany w ramach programu grantowego Dobre Życie.
6: Karolina Zielińska, koordynatorka programu grantowego Dobre Życie. Dobre Życie to program, w którym stawiamy na lokalne pomysły i ludzi, którzy chcą coś zmienić wokół siebie. W tym roku wspieramy 80 takich inicjatyw w całej Polsce. Każda jest inna, ale łączy je jedno. Odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców i angażują ludzi wokół tego, co jest dla nich ważne. My dajemy jedynie wsparcie finansowe, ale to franczyzobiorcy sklepów Żabka zamieniają pomysły w konkretne działania dla dobra swojego sąsiedztwa.
4: Dzień zakończy część muzyczna z występem lokalnego artysty hip-hopowego. Wydarzenie przede wszystkim skierowane jest do młodzieży. Rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do godziny 16. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańskie załogi z medalami młodzieżowych, klubowych mistrzostw Polski w żeglarstwie. AZS Politechniki Gdańskie wygrał finową rundę w Szczecinie i zdobył srebrny medal w klasyfikacji generalnej. Brąz wywalczył KS AZS AWF z Gdańsk. Finałowe regaty dostarczyły dużych emocji, bo przed startem różnice w czołówce były minimalne. AZS Politechniki Gdańskiej tracił do liderującego Herm Racing Group zaledwie 3,5 punktu. Gdańska Politechnika od początku prezentowała wysoką formę i skutecznie odrabiała straty. Po rywalizacji w Szczecinie zwyciężyła w finałowej rundzie, a w całym sezonie zakończyła zmagania na drugim miejscu. Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej znalazł się KS AZS AWF z Gdańsk. Zespół po słabszej trzeciej rundzie wrócił do walki o medale, a ze sterami ponownie stanęła Ewa Lewandowska. Finałowe regaty wygrał Herm Racing Group, a trzecie miejsce w Szczecinie wystarczyło ekipie Michała Krasodomskiego do utrzymania prowadzenia w całym cyklu i zdobycia tytułu młodzieżowego klubowego mistrza Polski. Drugie miejsce w Szczecinie zajęła Ukarzet Lamelka Kartuzy, co dało temu zespołowi brązowy medal w klasyfikacji generalnej.
7: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że będzie chłodno.

0: 12 stopni to minimalna temperatura, którą na termometrach w nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9 w Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, 8 w Luzinie. Na barometrach wciąż wysokie wartości, około 1027 hektopaskali, zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Letnie muzyczne wspomnienie 1 października w Radiu Nord FM. Summer Jam za nami, The Underdog Project. A co można obejrzeć 1 października w naszych kinach regionalnych? To teraz dla Was sprawdzam. Na początek kino w Słupsku, czyli kino Rejs, proponuje dzisiaj Lalkę o godzinie 18. I Lalka również dzisiaj w Lęborku o godzinie 19.30. I jeszcze w Gdyni Lalka dzisiaj o godzinie 18.30 w IMAX-ie, 19.30, 21 i o 22 również w IMAX-ie. W Sercu Dziczy o 20.50 i 18.15 to Gdynia. W Gdyni również Resident Evil o 18.45 i o 21.00 i 100 dni Misja Zeus o godzinie 20.00. A u nas tuż przed 18.00 finał w Zagadce Dnia. Za chwilę poznamy, jaki jest kod.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.

0: Zostawi, baby.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Criss Cross Amsterdam zamyka nasze dzisiejsze spotkanie w programie
1: Lorda na fali.
2: I wszystko stało się jasne, proszę Państwa. Pierwszy październikowy kod złamany. Pierwsza cyfra to 0, ostatnia jest o 1 większa od środkowej, a suma wszystkich cyfr wynosi 17. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza w kodzie numer 089. Dokładnie 089, a pierwszy październikowy kod najszybciej dzisiaj rozszyfrowała pani Anna Makurat. Tak jest, proszę Państwa, tak się to robi. Brawo pani Anno. Dwa bilety do kina Helios w formie kodów z przyjemnością przekażę na naszym radiowym czacie. Pani Anno, zapraszam tam, a mnie nie pozostaje nic innego, jak przekonać Was, żebyście zostali z Radiem Nord FM, bo za chwilę odpalamy Norda Party i po 18 będą największe hity na bałtyckiej fali, jakie serwujemy w Radiu Norda. Będzie wesoło, będzie tanecznie, będzie klubowo, jak zwykle po 18. A ja wracam jutro o tej samej porze, Robert Jastrzębski. Cześć, dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Belpol. Teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
4: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
3: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
5: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
6: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
5: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
7: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
5: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
3: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
8: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
3: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Radni gminy Luzino spotkali się na kolejnej sesji, której głównymi tematami były m.in. zmiany w gminnym budżecie. Kolejny raz radni gminy Luzino spotkali się na sesji, by obradować nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw.
10: Na dzisiejszej 30. sesji Rady Gminy Luzino będziemy m.in. podejmowali uchwały dotyczące zmiany budżetu gminy Luzino na bieżący rok. Dodatkowo chcemy zmienić statuty sołectw dla wszystkich naszych miejscowości.

0: To ma przyspieszyć i pomóc jakby w zebraniach wiejskich, żeby one trwały troszeczkę krócej przy zbieraniu się. Dodatkowo mamy nadanie nazwy ulic w miejscowości Luzino, Sychowo, Kębłowo.
1: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Tradycyjnie jednym z najważniejszych punktów były jak zwykle kwestie dotyczące budżetu gminy.
2: Trzeba pamiętać, że od 1 września działa żłobek i też zbiera dochody, czyli musimy włączyć do budżetu te dochody, które będzie zbierał za opłaty z dziecka w żłobku. No i szereg takich drobniejszych. W tym roku nie zostanie wykonana scena plenerowa, bo Stowarzyszenie Kaszubska Droga dopiero ogłosiła nabór na składanie wniosku, także w tym roku tego nie zrobimy. I zdejmujemy to z kolei z wykonania na ten rok, bo wiemy, że nie wykonamy. Wykonamy przyszły rok. No i też zwiększamy na przykład na przedszkola niepubliczne, bo tam też potrzeba jest naszych dzieci, więcej chodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, kiedy otworzymy przedszkole w Kębłowie i nie trzeba będzie takich dużych środków na niepubliczne przedszkole.
1: Tłumaczy wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Podczas sesji podjęto także uchwałę dotyczącą programu opieki nad zabytkami na lata 2026-2029, a także inne różnego rodzaju uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania luzińskiego samorządu. Łeba rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatu. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny o pojemności 6500 m3. Zaplanowano także rozwój terenów zieleni, w tym utworzenie ogrodu deszczowego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zbiornik zostanie wybudowany na działce przy ulicy Łąkowej, ma pełnić zarówno funkcję techniczną związaną z zatrzymywaniem wód opadowych, jak i rekreacyjną. Projekt ma zwiększyć możliwości zatrzymywania wody na miejscu i ograniczyć skutki intensywnych opadów, podtopień oraz lokalnych powodzi. Zbiornik będzie zasilany wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi. W ramach inwestycji przewidziano również rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności, między innymi zejścia dla płazów, ogród deszczowy oraz pozostałe nasadzenia mają wspierać retencję wody i poprawić funkcjonowanie miejskiej zieleni. Realizacja obejmuje również budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt zadań realizowanych przez gminę miejską Łeba wynosi ponad 11 700 000 zł. Wydatki kwalifikowane projektu przekraczają 9 514 000, a dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 8 087 000 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. 47-letni motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu drogowym na trasie między Pęplinem a Duninowem w gminie Ustka. Do wypadku doszło nad ranem tuż po godzinie 7. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem marki Honda jechał w kierunku Ustki. W pewnym momencie z nieustalonych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu i się przewrócił. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 47-latka do szpitala w Słupsku, gdzie miał przejść dalsze badania. Słupscy policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tego zdarzenia. Zachód słońca dzisiaj przypadnie na 18.23. Noc czeka nas dość chłodna, choć nie bardzo zimna. 11 stopni to minimalna temperatura, jaka pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 8 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wysokie wartości powyżej 1030 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie utrzymuje się cały czas małe i to się nie zmienia.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres

0: Wiele możliwości. Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Jak czytamy w sieci, Natalia Kukulska przyznaje wprost: jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. 50-letnia artystka podzieliła się na Instagramie szczerym wyznaniem, a jej słowa poruszyły fanów. Natalia Kukulska w 2026 roku świętuje aż 3 jubileusze. 50. urodziny, 40-lecie debiutu dziecięcego oraz 30 lat od wydania dorosłego fonograficznego debiutu albumem Światło. To właśnie z tej okazji artystka ogłosiła jubileuszową trasę koncertową, która wystartowała 27 września. Wokalistka znana dziś z takich hitów jak Im więcej ciebie, tym mniej, piosenka Światło czuła, czy Decymy, debiutowała jako dziecko, jednak to dorosła twórczość przyniosła jej największe uznanie i popularność. Trasa koncertowa, jak sama przyznaje, to dla niej nie tylko święto muzyki, ale także okazja do spotkania z fanami i podziękowania za lata wsparcia. Po pierwszym koncercie Kukulska napisała: Katowice, dziękuję wam z całego serca, byliście wspaniali, a ekipa produkcyjna i techniczna najlepsza. 2 października premierę będzie miało specjalne wydanie winylowe Czy ona jest taka jak ja, które artystka nazywa swoim osobistym podsumowaniem 30 lat kariery. To 3-płytowy album z 30 wybranymi utworami, ułożonymi chronologicznie, prezentujące najważniejsze momenty twórczości Kukulskiej. Wokalistka przyznała, że jeszcze kilka lat temu nie wyobrażała sobie takiego projektu. Jedno jest pewne, pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę, o osobach, które na niej spotykałam, tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie wam dedykuję ten album. Wydawnictwo ma wyjątkową oprawę graficzną autorstwa Adama Żebrowskiego, a zdjęcia wykonała Marta Wojta.
0: Norda Party!
3: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Maria Szarf, rower. Rower zawsze jeździł tak szybko, jak Arek sobie tego życzył i nie przewracał się. Można było mu zaufać. Ale kiedyś, podczas skręcania w wąską ścieżkę, rower zachwiał się i przewrócił na bok, zrzucając Arka na trawę. Chłopiec krzyknął ze złością:
2: głupi rower, już cię nie lubię!
1: Po czym kopnął ramę roweru. Noga zabolała go jeszcze bardziej. Rower zamrugał smutno światełkiem odblaskowym i westchnął. Czekał, aż Arek podniesie go z trawnika. Jemu też nie było wygodnie. Chłopiec rozcierał długo bolące kolano, a potem chwycił kierownicę i znów usiadł na siodełku.
2: Ruszamy!
3: Ale przecież to ty jesteś szefem. Ja jadę tak, jak ty mnie prowadzisz,
1: wyszeptał.

0: rower. Arek pogłaskał rower po ramię.
1: Przepraszam, przyjacielu, powiedział. Jeśli jeszcze kiedyś się przewrócimy, zadzwoń dzwonkiem, żeby mi przypomnieć, czyja to wina.
0: Tego dnia jeszcze dwa razy zdarzył im się upadek. Za każdym razem dzwonek dźwięczał, a Arek kiwał głową na znak, że pamięta, kto jest szefem.
2: Norda FM. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź,

0: poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie. Reklama.
1: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
1: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gruźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
3: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
1: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
4: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
1: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych. W Żeliszczewie planowana jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych wraz z budową ronda. Z kolei w gminie Krokowa modernizację przejdzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, pierwsze z postępowań dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 1513G, czyli ulicy Lipowej, oraz 1511G ulicy Puckiej w Żeliszczewie. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę samego układu drogowego, w ramach pracy zaplanowano także budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe. Roboty obejmą również przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonanie oznakowania. Drugie postępowanie dotyczy drogi powiatowej nr 1526G na terenie gminy Krokowa. Modernizowany ma być odcinek między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Planowane prace obejmą przebudowę i modernizację nawierzchni jezdni,

oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Wymienione zostaną także istniejące przepusty, a w ramach inwestycji powstaną nowe elementy drogowe. Oba zadania znajdują się obecnie na etapie postępowań przetargowych. Lęborscy policjanci spotkali się z uczniami Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej, aby porozmawiać o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze wyjaśnili, czym jest demoralizacja, jakie zachowanie mogą być jej przejawem oraz jakie konsekwencje mogą ponosić nieletni, którzy łamią prawo lub sprawiają problemy wychowawcze. Rozmowa dotyczyła również hejtu i przemocy rówieśniczej. Policjanci zajmujący się sprawami nieletnich zwrócili uwagę na różne formy hejtu oraz konsekwencje prawne, jakie mogą spotkać osoby stosujące przemoc słowną lub psychiczną wobec innych. Funkcjonariusz przypomniał także, że świadkowie takich sytuacji nie powinni pozostawać obojętni. Podczas spotkania poruszono również temat bezpieczeństwa na drogach. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mówił przede wszystkim o rowerzystach i użytkownikach hulajnóg. Policjant przypomniał uczniom o konieczności przestrzegania przepisów, ostrożności przy przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych oraz dbaniu o widoczność. Mówił także o znaczeniu kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Spotkanie miało pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć konsekwencje własnych decyzji i zachęcić ich do reagowania na sytuacje, w których ktoś może być ofiarą przemocy lub agresji. Mieszkańcy Słupska zapłacą więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od przyszłego roku miesięczna stawka wzrośnie do 40 zł od osoby. To podwyżka blisko 30%. Uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas środowej sesji miejscy radni. Nieco mniej, bo 37 zł miesięcznie od osoby zapłacą właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Urzędnicy tłumaczą podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu. Chodzi m.in. o wyższe ceny energii i paliw, wzrost kosztów pracy oraz coraz większą ilość odpadów, które miasto musi odbierać i zagospodarowywać. Według magistratu wpływ na sytuację ma również system kaucyjny. Z żółtych pojemników zniknęła część wartościowych surowców, które wcześniej można było sprzedać, a pozostałe odpady, za których zagospodarowanie trzeba zapłacić. Podczas trwającej blisko 3 godziny dyskusji część radnych sprzeciwiała się podwyżce. Argumentowali, że miasto powinno najpierw skuteczniej kontrolować, czy wszystkie osoby faktycznie mieszkające w Słupsku są zgłoszone do systemu opłat. Pojawiły się również propozycje ponownego przeanalizowania sposobu naliczania należności za odpady. Ostatecznie za podwyżką zagłosowało 12 radnych, przeciw było 9, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Miłośnicy zwierząt będą mieli okazję spędzić niedzielne popołudnie w naprawdę wyjątkowej atmosferze. W Bolszewskim Art Parku odbędzie się wydarzenie poświęcone czworonogom. Spotkanie zaplanowano na 4 października w godzinach od 14 do 16. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść razem ze swoim zwierzakiem i następnie wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Jednym z elementów wydarzenia będzie konkurs na najciekawsze przebranie w motywie zwierzęcym. Najbardziej pomysłowe stylizacje zostaną nagrodzone upominkami. Podczas spotkania poznamy także wyniki konkursu plastycznego pod tytułem Mój pupil ma supermoce. W przypadku niesprzyjającej pogody impreza zostanie przeniesiona do biblioteki w Bolszewie przy ulicy Reja, znajdującej się w pobliżu Art Parku. Choć noc nie będzie ciepła, to nie będzie też bardzo zimna. Powiedzmy sobie, że będzie średnia. 11 stopni to minimalna temperatura, która w nocy na termometrach pojawi się w Dębkach, Władysławowie, Białej-Białostce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 8 w Wejherowie, Radaru, Jagnieminie, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie cały czas się małe utrzymuje. Tutaj w najbliższym czasie jakichś zmian nie będzie. Na opady się nie zanosi, a wiatr cały czas mamy słaby i co najwyżej, choć z przewagą umiarkowany. Norda FM.

0: programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Roman Chmielecki, starszy cechu powiatowego cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Lęborku. Witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o rzemieślnikach, o cechu, o działaniach, o tym, co się działo, co dziać się będzie. Zacznijmy w ogóle od tego, jak prezentuje się w tym momencie rzemiosło w powiecie lęborskim i jak funkcjonuje cech.
1: Myślę, że cech funkcjonuje bardzo dobrze. Obchodziliśmy w ubiegłym roku 85. rocznicę powstania cechu, co zakończyło się hucznym przedstawieniem na placu pokoju w Lęborku. Rada Miasta Lęborka uhonorowała rzemieślników lęborskim, nadając tytuł Rondu Rzemieślników Lęborskich. Również odsłoniliśmy kamień ku pamięci papieża i biskupa Peplińskiego w tych uroczystościach i zakończyliśmy je na placu pokoju, hucznie oferując mieszkańcom, pokazując, na czym polega rzemiosło, historię rzemiosła i występy artystyczne. Również prowadziliśmy zbiórkę charytatywną.
0: Kiedy młody człowiek decyduje się na ścieżkę rzemiosła, musi przejść swoją edukację. Powiedzmy sobie pokrótce, jak to wygląda w powiecie lęborskim, gdzie można się udać, jakie można...

0: nabyć doświadczenia i jakie rzemiosło w tym momencie jest praktykowane w powiecie?
1: W powiecie prowadzimy również, CEK prowadzi ośrodek szkolenia zawodowego, CEK również powołał branżową szkołę pierwszego stopnia rzemieślnik, jak również współpracujemy ze szkołami lęborskimi. Zatrudniamy, jak to mówią rzemieślnicy, młodocianych pracowników, którzy w dualnym systemie uczą się w szkole i uczą się teorii na praktykach. W systemie dualnym posiadamy obecnie 690 uczniów, którzy się szkolą, u 139 mistrzów szkolących. No, mistrz szkolący musi spełniać warunki, musi mieć papiery mistrzowskie, musi mieć wykształcenie pedagogiczne, to znaczy kurs pedagogiczny. I najwięcej mamy rzemieślników w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, hydraulik, monter instalacji sanitarnych, jak to teraz nowoczesne, bo to ewoluują te nazwy tych zawodów. Zawody, które nam uciekają. Ucieka nam zawód zegarmistrz, ucieka nam zawód szewc.
0: A właśnie uciekają, czyli to znaczy, że już nikt się tego nie uczy, czy jeszcze są jakieś zainteresowania?
1: Są, ale są to pojedyncze jednostki, nie ma to takiej popularności. Wiadomo, sieci handlowe, które wprowadzają tanie obuwie, wykonanie ręczne, rzemieślnicze, jak to mówią, kosztuje, bo to wszystko ma swoje koszty, więc ekonomia wyklucza te zawody nam z rynku.
0: W kontekście kształcenia zawodowego bardzo się właśnie dużo mówi o tej dualności. Powiedzmy sobie, na czym w ogóle polega ta dualność kształcenia i czemu ważny jest ten dwuskładnikowy tor edukacji?
1: Dualność kształcenia polega na tym, że uczeń ma 2 lub 3 dni, w zależności od roku kształcenia, nauki w szkole, pozostałe dni spędza u pracodawcy, rzemieślnika, który go szkoli do zawodu. W tym momencie ma dodatkowo styczność z klientem, z obsługą, uczy się wszystkiego, przyjmowania klienta, naprawy, w zależności w którym zawodzie. I jest to bardzo dobry system, gdyż kończąc 3-letnią naukę, zdobywając tytuł czeladnika, jest przygotowany do prowadzenia nawet własnej firmy, wiedząc, jak firma działa.
0: Powiedzieliśmy sobie tutaj już troszkę o tym, że niektóre z tych kierunków powolutku wygasają, są tylko pojedynci uczniowie. A czy są takie kierunki, które w ostatnim może czasie całkowicie wygasły w powiecie lęborskim? Czy raczej właśnie doprowadza się do tego, toczy się to w tym kierunku, że po prostu pojedynczy uczniowie zostają?
1: To znaczy, na dzień dzisiejszy nie mamy uczniów w zawodzie właśnie szewc i w zawodzie zegarmistrz.
0: A czy są takie zawody, które się rozwijają?
1: I jeszcze zawód zdun, który jest zawodem też zanikającym, chociaż zdun zaczyna powracać do łask. Zobaczymy, może będą chętni, żeby się szkolić w tym zawodzie.
0: A w drugą stronę właśnie, czy są takie zawody, które się rozwijają i widzicie, że z roku na rok przybywa chętnych, aby kształcić się w tym
1: zawodzie? To znaczy, bardzo dużo rozwija się mechanika pojazdowa. Wiąże to się z tym, że mamy coraz więcej pojazdów, coraz większe zapotrzebowanie na naprawy. Tak samo fryzjerstwo rozwija się, jest też coraz większe zapotrzebowanie. Jak to mówią, jeżeli stopa życiowa wzrasta, ludzie zaczynają korzystać z usług rzemieślniczych.
0: A kiedy już taki młody człowiek się wykształci, później zostaje pełnoprawnym rzemieślnikiem, to pozostaje zapytać, co potem jako cech oferujecie właśnie tym ludziom, którzy już są pełnoprawnymi mistrzami w swoim rzemiośle?
1: Jako cech oferujemy członkostwo, oferujemy pomoc w prowadzeniu działalności. Cech prowadzi u siebie biuro rachunkowe, bo z tego się między innymi też utrzymuje, z prowadzenia biura rachunkowego, prowadzi sekretariat, w którym się zawiera umowy z uczniami młodocianymi, z pracownikami, tam gdzie się rozlicza umowy również. Prowadzimy szkolenia, tak jak samo nasz ośrodek szkolenia prowadzi szkolenia pedagogiczne, gdzie prowadzący może uzyskać te kwalifikacje. Pomagamy również w innych szkoleniach dla urzędów pracy i z tego się utrzymujemy, ze szkoleń, z księgowości i składek członkowskich.
0: Naszą rozmowę rozpoczynaliśmy od 80 lat działalności. To jest naprawdę niesamowity kawałek czasu, więc sobie spróbujmy troszkę tak bardzo ogólnie podsumować, jak te 80 lat z perspektywy cechu się przekłada, jak ten rozwój wyglądał, jakie największe zmiany były, a może jeszcze cofnijmy się, jak w ogóle się stało, że taki właśnie cech zaistniał i tak długo funkcjonuje nieprzerwanie, trzeba tutaj podkreślić, mimo zmieniających się czasów.
1: No, były wzloty i upadki, były najgorsze momenty i momenty.

0: To bardzo dobre. Były momenty, że nasz cech zarządzał również z cechem bytowskim, ale były takie momenty, że nasi członkowie również byli zarządzani przez cech wejherowski. Dlatego tu te nasze wspólne takie korzenie, współpraca między cechem bytowskim, wejherowskim, a lęborskim i wspólnie cały czas utrzymujemy tą współpracę dla rozwoju naszego rzemiosła.
1: Rzemiosło to jest taka rzecz, która właśnie jest bardzo potrzebna, chociaż często wydaje się niedoceniana z perspektywy szczególnie młodych ludzi albo i też rodziców, którzy pomagają albo czasami przeszkadzają w wyborze ścieżki zawodowej. Jak to wygląda w tym momencie? Czy warto właśnie się kształcić, jeśli chodzi o rzemiosło w szkołach zawodowych? I jak to jest z tym czarnym PR-em, który często się gdzieś przez lata przewijał, w którym mówiło się, że no jednak liceum to jest ta najlepsza szkoła, zawodówka, taka trochę druga kategoria. Teraz już bardzo często wiemy, że to z rzeczywistością, z prawdą ma bardzo mało wspólnego. A jak z perspektywy rzemieślników to wygląda?
0: Z perspektywy rzemiosła wygląda to bardzo dobrze. No, jest popyt na zawody takie jak tam hydrauliki, mechanik, te wszystkie zawody. W ogóle młodzież zauważa, że to są potrzebne zawody, że to nie są zawody niszowe, że to w tych zawodach można zarobić i bardzo dobrze zarobić. I już nie trzeba kończyć studiów, wyjeżdżać za granicę, żeby zarabiać. I tu jest nasza rola, abyśmy to młodzieży, dlatego jeździmy po szkołach podstawowych, jak młodzież kończy, przedstawiamy, jak wyglądają warunki szkół rzemieślniczych, nie tylko, bo to są szkoły branżowe pierwszego stopnia, aby się nauczyć zawodu, co ten zawód daje, jak to wygląda w rzeczywistości. I jest bardzo dużo ostatnio chętnych w tych zawodach. No w tym roku w szkole branżowej pierwszego stopnia, którą myśmy otworzyli, mamy 34 uczniów jako pierwszy rocznik. Razem mamy 95. No i w pozostałych szkołach, jak szkoła i technikum informatyczne w Lęborku, gdzie są pozostali uczniowie w klasie mechanik czy fryzjerzy w powiatowym centrum edukacyjnym.
1: Często jest takie też podejście, jeśli chodzi o wybór ścieżki kształcenia, że ktoś mówi, jestem humanistą, ja nie umiem, mam dwie lewe ręce i czy to jest w rzeczywistości tak, że on do rzemiosła to się nie nadaje, czy to jest tak naprawdę bardziej ciężka praca, kwestia nauki i nie ma tak, że ktoś nie umie, to nie pójdzie, czy da się wyuczyć pewnych rzeczy.
0: No, nie czarujmy się, rzemiosło ewoluuje. To nie jest tylko praca ręczna, to jest piekarz, korzysta z maszyn teraz, z komputerów, wszędzie jest komputeryzowane, mechanik skomputeryzowany. No, fryzjer za dużo nie damy rady tam skomputeryzować, ale też elektronika wkracza i pomaga. Więc we wszystkich zawodach idziemy cały czas do przodu, ewolucja idzie i nie boimy się nawet tej sztucznej inteligencji, która będzie wspomagała. Bo wiadomo, nie zastąpi nam ani hydraulika, ani mechanika, ta inteligencja nie wymontuje. Ma być pomocna w tych zawodach.
1: Właśnie tutaj też gdzieś z tyłu głowy cały czas mi się przewija ta kwestia sztucznej inteligencji, bo bardzo często w wielu zawodach takich biurowych, czy właśnie mocno humanistycznych, coraz bardziej ten lęk narasta, że sztuczna inteligencja wszystkich nas wygryzie, no ale rzemiosła nie zmieni. Mimo wszystko sztuczna inteligencja samochodu nie naprawi, czy chociażby powiedzieliśmy sobie o ostatnich małej ilości szewców chociażby, no butów sztuczna inteligencja nie naprawi. I raczej nieprędko jeszcze to się stanie. Powiedzmy trochę jeszcze o konkursach, jak to wygląda z tego, co się dowiedziałem. Także organizuje konkursy jako cech.
0: Organizujemy konkursy, co roku organizujemy konkurs fryzjerski dla uczniów klas trzecich. Jest to między innymi ten konkurs przygotowaniem uczniów do sesji egzaminacyjnej, która będzie w tym roku. I uczniowie klas trzecich pokazują swój kunszt, czego się nauczyli przez te 3 lata, a jednocześnie są przygotowani do egzaminów, które będą zdawali praktycznie. Konkursy prowadzimy od wielu lat. Średnio w konkursach uczestniczy 30 osób.
1: Kolejna kwestia, powiedzieliśmy trochę już o przeszłości, powiedzieliśmy o teraźniejszości, o waszej działalności, o konkursach edukacji. To czas odrobinę w przyszłość wybiec. Jak to może się prezentować przez kolejne lata i jakie macie plany, jak to się wszystko rozwija w kontekście właśnie kolejnych dekad?
0: Myślę, że po ostatnich takich zawirowaniach i społecznych i tym wszystkim ludzie zauważyli, że jednak w to rzemiosło warto inwestować i warto

0: Jeśli będzie się to rzemiosło rozwijało, będziemy mieli coraz więcej uczniów, bo jednak brakuje nam specjalistów w niektórych zawodach. Dążymy do tego, żeby uzupełnić te zawody, których nie ma, te niszowe. Nieraz one nazywają się już artystyczne, bo to są artyści, którzy wykonują niektóre specjalne zawody. I mam nadzieję, że to wszystko zaowocuje w przyszłości większą liczbą fachowców.
1: I już ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Gdyby taki 15-16-latek przyszedł do pana z pytaniem, że no ja się zastanawiam, czy pójść właśnie w ścieżkę zawodową, czy warto, to co by pan mu powiedział?
0: Na pewno warto. Na pewno warto. No, warto zainwestować w swoje umiejętności. Warto uczyć się od mistrza. I w tej drodze jest tak, że jeżeli skończy to dyplomem czeladnika, po tym dyplomie czeladnika może zdawać na mistrza, może zrobić dalsze kwalifikacje, może szkolić następnych młodocianych pracowników, którzy zastąpią jego, jeżeli odejdzie na emeryturę. I tak będziemy cały czas starali rozwijać to rzemiosło.
1: No i z tą myślą już zakończymy naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Roman Chmielecki, starszy cechu powiatowego cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Party. Nuda Party.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki.

0: akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
1: To były badania kontrolne, badania krwi, badania okresowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują, doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
2: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
3: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
0: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
4: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
0: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kilkanaście prelekcji, warsztaty i ciekawe wydarzenia towarzyszące. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga w Wejherowie. Jedno z najważniejszych podróżniczych wydarzeń ponownie zagości w Wejherowie. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga, a wraz z nią liczne podróże.
6: Będziemy się poruszać po lasach wejherowskich, będziemy się poruszać po rzece Redzie, ale przede wszystkim będziemy się poruszać po wnętrzach Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbywać się będą prelekcje wielu uznanych, znamienitych podróżników, ale nie tylko, bo także sportowców. Gośćmi tegorocznej edycji będzie m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, znana biegaczka narciarska, która będzie mówić o swojej pasji do gór. Będzie też Dawid Andres, osobowość telewizyjna, znana z programu Ciężarówką Przez i wiele, wiele innych ciekawych, nie mniej ciekawych osób, które będą oprowadzać nas po różnych zakątkach świata.
5: Mówi organizator festiwalu przygody Vanoga Michał Witkiewicz. Wszystko to przez 3 dni, czyli najbliższy weekend. Łącznie przygotowano kilkanaście różnych prelekcji. Co bardzo ciekawe, w różny sposób będzie można także spędzić czas poza filharmonią w ramach wydarzeń towarzyszących. Jedna z propozycji wynika ze współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo.
7: Vanoga, czyli spotkanie turystyczne, poznawanie, tak, poznawanie świata, a lasy są szczególnie takim miejscem, które warto poznawać, warto je odwiedzać, warto spędzać w nich czas. I dlatego Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało taką rodzinną grę terenową. To już w najbliższą sobotę, czyli 3 października. Start przy parkingu, na parkingu przy szpitalu. tym leśnym o godzinie 11. Leśna gra terenowa dla rodzin, po to, żeby można było spędzić miło czas, trochę poznać lasów, trochę poznać gospodarki leśnej.

0: Opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Piotr Karbownik. Więcej na temat całego festiwalu przygody Wanoga dowiecie się z internetowej strony wanoga.pl. Park imienia Bolesława Chrobrego w Lęborku został objęty szczegółowymi pracami, które mają przygotować dokumentację do planowanej rewitalizacji. Eksperci rozpoczęli inwentaryzację dendrologiczną obejmującą m.in. ocenę gatunków, wieku i kondycji drzew. Teren parku podzielono na sektory, a drzewa są oznaczone specjalnymi tabliczkami identyfikacyjnymi, czyli arbotagami. Prace prowadzone są z wykorzystaniem systemu GIS, który pozwala przypisać dane dotyczące poszczególnych drzew do konkretnych miejsc na cyfrowych mapach. Wcześniej przygotowano analizę historyczną i ocenę stanu zachowania parku. Sprawdzono m.in. jego historyczny układ przestrzenny, kompozycję krajobrazową, zachowane elementy dawnego założenia oraz współczesne przekształcenia. Geodeta wykorzystał również technologię LIDAR do szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu i przygotowania cyfrowej mapy. Analiza ma pomóc określić najcenniejsze walory historyczne, krajobrazowe i przyrodnicze terenu oraz wskazać miejsca wymagające dalszych badań. Dendrolog oceni natomiast m.in. wysokość drzew, średnicę koron, obwód pni, witalność i stabilność. Park zajmuje 22,5 hektara, a znaczna część jego obszaru znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Planowana rewitalizacja musi więc uwzględniać m.in. ochronę historycznego układu starodrzewu oraz dawnych osi i powiązań widokowych. Prace są prowadzone w uwzględnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Słupsk zrobił kolejny krok w kierunku budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Miejscy radni zgodzili się na zakup blisko 17 hektarów terenu w sąsiedztwie Parku Wodnego Trzyfale. Miasto zapłaci za nieruchomość łącznie około 18 milionów złotych. Decyzję podjęto podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Za zakupem terenów zagłosowało 15 radnych, jedna osoba była przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Największą część nieruchomości stanowi działka przy ulicy Grunwaldzkiej o powierzchni ponad 15 hektarów. Pozostałe dwie działki mają niespełna 1,4 hektara. Płatność za cały teren zostanie rozłożona na 3 lata. Najwięcej, bo 10 milionów złotych, miasto ma zapłacić jeszcze w tym roku. To właśnie na tym obszarze planowana jest budowa nowej hali widowiskowo-sportowej. Wcześniejsze badania gruntu wykazały, że przynajmniej część terenu nadaje się pod realizację takiej inwestycji. Planowany obiekt ma pomieścić około 3000 widzów i służyć organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Zakupiony teren ma jednak w przyszłości zostać wykorzystany także pod inne funkcje sportowe i rekreacyjne. Dokładny koszt budowy hali nie jest jeszcze znany. Wstępne szacunki wskazują jednak, że wartość całej inwestycji może przekroczyć 200 milionów złotych. Po pogodnym dniu pogodna noc, jak żeby miało być inaczej. W nocy temperatura spadnie do minimalnie 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiówce, dziesiątki w Gdyni, Pusku, Kosakowie i ósemeczki w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur na niebie wciąż naprawdę mało, wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, na opady się nie zanosi. I to nie tylko dzisiejszej nocy, bo jutro w ciągu dnia z tego praktycznie, że bez chmurnego nieba również nawet najdrobniejsza mżawka się nam pojawiać nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Norda Party.
3: Norda Party.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.

Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów.

0: zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
3: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
4: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
3: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
0: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, a poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami wernisaż wystawy Niezwykłe Piękno Ciszy, wejherowo światłem malowane. Dzieła młodych fotografów oglądać można we foyer Wejherowskiej Filharmonii. Filharmonia Kaszubska kolejny raz otworzyła swoje progi dla młodych artystów. Tym razem udało się to dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Błękitne Motyle.
6: Błękitne Motyle to stowarzyszenie zajmujące się dziećmi niesłyszącymi i z wadami słuchu, działającym na terenie ośrodka nr 2 dla niesłyszących w Wejherowie. Mamy pod opieką ponad 200 osób. Działamy na rzecz naszej młodzieży, żeby się rozwijała, realizowała swoje marzenia, pasje. Dzieci są niezwykle zdolne. Może mają trudność, jeżeli chodzi o słuch, ale mają bardzo wyostrzone inne zmysły i między innymi wzrok. Widzą takie szczegóły, których my nie widzimy. I właśnie realizacja dzisiejszego projektu, nasza wystawa fotograficzna, bardzo dobrze to pokazuje.
5: Mówi prezes Stowarzyszenia Błękitne Motyle Alicja Miotk-Górska. Na wystawie można zobaczyć, zgodnie z jej tytułem, Niezwykłe Piękno Ciszy, wejherowo światłem malowane.
7: Już od kilku lat współpracujemy z Urzędem Miasta i to była kolejna nasza taka inicjatywa. No i ponieważ działa na terenie ośrodka też nasze kółko takie fotograficzne, to pomyśleliśmy, że warto byłoby to takie zajęcia fotograficzne zrobić ze specjalistą, tak? No i napisaliśmy wniosek do Urzędu Miasta, pomogli go nam sfinansować, znaleźliśmy odpowiednią osobę, koordynatora, no i tak powstał 10 modułów 3-godzinnych od września ubiegłego roku, no i dzisiaj. dzisiaj kończy się wystawa.
5: Tłumaczy wiceprezes Stowarzyszenia Błękitne Motyle Izabela Tatarczuk, która przede wszystkim pokazuje to, czego nauczyli się młodzi fotografowie i jak dzięki fotografii widzą otaczający ich świat. Niezwykłe piękno ciszy, wejchrowo światłem malowane, oglądać będzie można we foyer Filharmonii Kaszubskiej do 12 października. Po ponad 6 dekadach od rozpoczęcia nauki spotkali się ponownie absolwenci Liceum Pedagogicznego w Lęborku z rocznika maturalnego 1900.

0: 1965. Grupa odwiedziła Lęborski Ratusz, gdzie w sali rajców rozmawiała o latach spędzonych w jednej z największych szkół w powojennej historii miasta. Goście wspominali nauczycieli, szkolne wydarzenie i swoje młodzieńcze lata, a podczas spotkania odśpiewali również fragment hymnu szkoły. Absolwenci przyjechali nie tylko z Lęborka, Mostów i Łeby, ale także m.in. z Warszawy, Kutna i Zgierza. W ratuszu zajrzeli również do dawnego miejskiego skarbca. Wspominali też swoje śluby zawarte w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego. Liceum Pedagogiczne działało w Lęborku od 1947 do 1970 roku. Mieściło się przy obecnej ulicy Marcinkowskiego i było największą tego typu szkołą w Polsce. Na terenie placówki znajdowały się m.in. sale lekcyjne, pracownie, aula, sala kinowa, dwie sale gimnastyczne, internat oraz boiska. Szkoła kształciła przyszłych nauczycieli, którzy zdobywali doświadczenie m.in. podczas praktyk w szkole ćwiczeń, czyli szkole podstawowej nr 2. Placówka miała także osiągnięcia sportowe i artystyczne. W 1965 roku jej juniorki zdobyły Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, a uczniowie odnosili sukcesy także w innych dyscyplinach. Ważną częścią życia szkoły była muzyka. Działały tam m.in. liczący ponad 100 osób chór oraz zespoły wokalne. Słupscy chirurdzy biorą udział w projekcie wspierającym leczenie choroby Alzheimera. Przeprowadzane operacje realizowane są we współpracy z neurologami z Gdańska, którzy obecnie rekrutują pierwszych chorych do zabiegów. Zespół ze Słupskiego Szpitala jako pierwszy na naszym kontynencie otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej na wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych, mających na celu usprawnienie odpływu szkodliwych substancji z mózgu. Innowacyjna metoda opiera się na chirurgicznym udrożnieniu układu odprowadzającego szkodliwe metabolity, co może pomóc spowolnić rozwój choroby u pacjentów we wczesnym stadium. Przeprowadzane operacje realizowane są we współpracy z neurologami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, którzy obecnie rekrutują pierwszych chorych do zabiegów.
1: Teraz neurolodzy rekrutują pacjentów, którzy będą spełniali określone warunki. Lekarze mają nadzieję, że już w najbliższych tygodniach zoperują w Słupsku pierwszego pacjenta. Pacjenci przechodzą badania, m.in. biomarkerów, których podwyższony poziom wskazuje na dodatkowe rozpoznanie choroby Alzheimera. Taki sposób kwalifikacji do zabiegu ma duże znaczenie, gdyż chirurdzy podkreślają, że poszukują pacjentów we wczesnym stadium choroby.
0: Mówi dr Daniel Maliszewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku. Słupska placówka dołączyła do tego nowatorskiego przedsięwzięcia dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwoju zaawansowanej supermikrochirurgii. Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 6.51. To będzie dzień całkiem ciepły, jutrzejszy dzień, rzecz jasna, bo temperatura sięgnie nawet 20 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W pozostałych miejscach troszkę chłodniej, ale nieznacznie. 19 w Luzinie, 18 Dębki, Władysławowo, Łebałuska, Gdynia, Puskosakowowe i Herworeda, Rumia, Gniewino. Barometry wciąż pokazują dość wysokie wartości, za to na niebie wciąż mamy bardzo mało chmur i to bez jakichkolwiek opadów deszczu.
2: Norda.

0: mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
1: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
2: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Norda

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jest nowe rozwiązanie dotyczące planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Wejherowie. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami oraz radnymi zaproponowano etapową realizację inwestycji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy mieszkańców. Wzięli w nim udział m.in. Roman Wierciński, radni Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Lilian Nabren, Bartłomiej Schroeder i Mateusz Makurat, a także pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Rozmowy prowadzili z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem. W ramach procedury planistycznej mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ich składania upłynął 14 września. Jak informuje magistrat, zgłoszone postulaty zostały przeanalizowane, a podczas ostatniego spotkania wypracowano zmodyfikowaną koncepcję. Najważniejszą zmianą ma być zachowanie terenu leśnego znajdującego się pomiędzy zabudowaniami a drogą leśną. Sama rozbudowa nekropolii ma natomiast odbywać się etapami w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania. Kolejne działania będą zależały od faktycznego zapotrzebowania na miejsca pochówku. Sprawa pozostaje związana z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tematu będziemy wracać. Historia Gdyni ponownie zostanie opowiedziana światłem, obrazem i dźwiękiem. 3 i 4 października fasada Urzędu Miasta zamieni się w ogromny ekran. Na nim wyświetlony zostanie spektakl multimedialny pod tytułem Zaczęło się od morza, baśniowa opowieść o Gdyni. Pokazy odbędą się na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Widownia zostanie zlokalizowana w Parku Centralnym naprzeciwko magistratu. Spektakl opowiada o rozwoju miasta i jego budowniczych, morskich tradycjach, a także wydarzeniach, które kształtowały jego charakter przez lata. Historyczna narracja została połączona z muzyką, animacją, światłem i efektami wizualnymi, a sama architektura Urzędu Miasta staje się tutaj częścią opowieści. Narratorką widowiska jest Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni i ambasadorka obchodów stulecia miasta. Radni gminy Luzino spotkali się na kolejnej sesji, której głównymi tematami były m.in. zmiany w gminnym budżecie. Kolejny raz radni gminy Luzino spotkali się na sesji, by obradować nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw.
2: Na dzisiejszej 30. sesji Rady Gminy Luzino będziemy m.in. podejmowali uchwały dotyczące zmiany budżetu gminy Luzino na bieżący rok. Dodatkowo chcemy zmienić statuty sołectw dla wszystkich naszych miejscowości. To ma przyspieszyć i pomóc.

0: pomóc jakby w zebraniach wiejskich, żeby one trwały troszeczkę krócej przy zbieraniu się. Dodatkowo mamy nadanie nazwy ulic w miejscowości Luzino, Sychowo, Kębłowo.
1: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Tradycyjnie jednym z najważniejszych punktów były jak zwykle kwestie dotyczące budżetu gminy.
2: Trzeba pamiętać, że od 1 września działa żłobek i też zbiera dochody, czyli musimy włączyć do budżetu te dochody, które będzie zbierał za opłaty z dziecka w żłobku. No i szereg takich drobniejszych. W tym roku nie zostanie wykonana scena plenerowa, bo Stowarzyszenie Kaszubska Droga dopiero ogłosiła nabór na składanie wniosku, także w tym roku tego nie zrobimy. I zdejmujemy to z kolei z wykonania na ten rok, bo wiemy, że nie wykonamy, wykonamy przyszły rok. No i też zwiększamy na przykład na przedszkola niepubliczne, bo tam też potrzeba jest naszych dzieci, więcej chodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, kiedy otworzymy przedszkole w Kębłowie i nie trzeba będzie takich dużych środków na niepubliczne przedszkole.
1: Tłumaczy wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Podczas sesji podjęto także uchwałę dotyczącą programu opieki nad zabytkami na lata 2026-2029, a także inne różnego rodzaju uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania luzińskiego samorządu. Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych. W Żeliszczewie planowana jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych wraz z budową ronda. Z kolei w gminie Krokowa modernizację przejdzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, pierwsze z postępowań dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 1513G, czyli ulicy Lipowej, oraz 1511G ulicy Puckiej w Żeliszczewie. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę samego układu drogowego, w ramach pracy zaplanowano także budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe. Roboty obejmą również przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonanie oznakowania. Drugie postępowanie dotyczy drogi powiatowej nr 1526G na terenie gminy Krokowa. Modernizowany ma być odcinek między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Planowane prace obejmą przebudowę i modernizację nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Wymienione zostaną także istniejące przepusty, a w ramach inwestycji powstaną nowe elementy drogowe. Oba zadania znajdują się obecnie na etapie postępowań przetargowych. Miłośnicy zwierząt będą mieli okazję spędzić niedzielne popołudnie w naprawdę wyjątkowej atmosferze. W Bolszewskim Art Parku odbędzie się wydarzenie poświęcone czworonogom. Spotkanie zaplanowano na 4 października w godzinach od 14 do 16. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść razem ze swoim zwierzakiem i następnie wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Jednym z elementów wydarzenia będzie konkurs na najciekawsze przebranie w motywie zwierzęcym. Najbardziej pomysłowe stylizacje zostaną nagrodzone upominkami. Podczas spotkania poznamy także wyniki konkursu plastycznego pod tytułem Mój pupil ma supermoce. W przypadku niesprzyjającej pogody impreza zostanie przeniesiona do biblioteki w Bolszewie przy ulicy Reja, znajdującej się w pobliżu Art Parku. Kilkanaście prelekcji, warsztaty i ciekawe wydarzenia towarzyszące. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga w Wejherowie. Jedno z najważniejszych podróżniczych wydarzeń ponownie zagości w Wejherowie. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga, a wraz z nią liczne podróże.
3: Będziemy się poruszać po lasach wejherowskich, będziemy się poruszać po rzece Redzie, ale przede wszystkim będziemy się poruszać po wnętrzach Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbywać się będą prelekcje wielu uznanych, znamienitych podróżników, ale nie tylko, bo także sportowców. Gośćmi tegorocznej edycji będzie m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, znana biegaczka narciarska, która będzie mówić o swojej pasji do gór. Będzie też Dawid Andres, osobowość telewizyjna, znana z programu Ciężarówką Przez i wiele, wiele innych ciekawych, nie mniej ciekawych osób, które będą oprowadzać nas po różnych zakątkach świata.
1: Mówi organizator festiwalu przygody Vanoga Michał Witkiewicz. Wszystko to przez 3 dni, czyli najbliższy weekend. Łącznie przygotowano kilkanaście różnych prelekcji. Co bardzo ciekawe, w różny sposób będzie można także spędzić czas poza Filharmonią w ramach wydarzeń towarzyszących. Jedna z propozycji wynika ze współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo.
4: Vanoga, czyli spotkanie turystyczne, poznawanie, tak, poznawanie świata, a lasy są szczególnie takim miejscem, które warto poznawać, warto je odwiedzać, warto spędzać w nich czas. I dlatego Nadleśnictwo Węchrowo przygotowało taką

0: rodzinną grę terenową, to już w najbliższą sobotę, czyli 3 października, start przy parkingu przy szpitalu, tym leśnym o godzinie 11, leśna gra terenowa dla rodzin, po to, żeby można było spędzić miło czas, trochę poznać lasów, trochę poznać gospodarki leśnej.
1: Opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Piotr Karbownik. Więcej na temat całego festiwalu przygody Vanoga dowiecie się z internetowej strony vanoga.pl.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. W weekend rozegrana zostanie 7. kolejka spotkań 5. ligi. W grupie gdańskiej czekają nas m.in. mecze zespołów z naszego regionu. W sobotę o godzinie 11 Orzeł Straszyn podejmie Stal Ostrumia. Gospodarze w poprzedniej kolejce pokonali Osieczankę Sice 5-4, więc kibice mogą spodziewać się kolejnego spotkania z dużą liczbą bramek. Orzeł w 6 dotychczasowych meczach znotował 3 zwycięstwa i 3 porażki. O tej samej porze MK z Władysławową zagra u siebie z Osieczanką Sice. Władysławowo ma za sobą serię 3 kolejnych remisów. W poprzedniej kolejce zespół zremisował na wyjeździe z APK Kowale 3-3. Po 6 spotkaniach MKS ma na koncie 6 punktów. O godzinie 11 rozpocznie się także spotkanie Bałtyku Gdynia z Orlentami Reda. O godzinie 15 KS Chwaszyno podejmie AP GKS Kowale. Natomiast o godzinie 17 Latarnik Choczewo zmierzy się z Amatorem Kiełpino. W pozostałych meczach grupy gdańskiej Orzeł Trąbki Wielkie zagra z Gdynią 2 Gdańskie, KS Kolbudy z tylko Lechią Gdańsk, a Jaguar 2 Gdańskie w niedzielę podejmie Weekend Baluzino. Wszystkie spotkania tej grupy odbędą się 3 i 4 października. W grupie słupskiej również zapowiada się ciekawa kolejka. Sokół Czechy podejmie Start Łeba, Lew Lembrok zagra z KS Wynkówko, a Stal Jeziorzyce zmierzy się z Janterem Uska. Ponadto Myśliwiec Tuchomie zagra z Kaszubią Studzienice, Słupia Koblinca ze Skotawią Dębnica Kaszubska, Pomorze Potęgowo ze Startem Miasko, Granit Kończewo z Piastem Czuchów, a w niedzielę Bytowia Bytów podejmie Gryfa 2 Słupsk. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Reprezentacja polskich kobiet walczy o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Brazylii. Biało-czerwone w barażowym dwumeczu zmierzą się z Belgią. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 9 października w Leuven. Rewanż odbędzie się 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Stawką jest awans do kolejnej rundy baraży. Jeśli Polki wyeliminują Belgię, ich kolejnym rywalem będzie zwycięzca pary Kazachstan-Irlandia. Belgia to dobry zespół, ciekawie grający w piłkę. Spodziewamy się 2 wyrównanych meczów, w których mogą decydować detale, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Jak dodaje, reprezentacja chce przede wszystkim skupić się na realizacji własnego planu i jak najlepiej wykorzystać czas podczas grupowania. Na mecze z Belgią powołane zostały m.in. Ewa Pajor z FC Barcelony, Paulina Dudek z Paris Saint-Germain, Ewelina Kamczyk z AC Milan oraz Natalia Padilla-Bidas z Teneryfy. Dodajmy, że bilety na rewanżowe spotkanie w Gdańsku są już w sprzedaży. 5 medali, 6 kwalifikacji do Mistrzostw Polski zdobyli zawodnicy TS Judo Gryf Słupsk podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Bydgoszczy. W zawodach rywalizowało 280 judoków z 42 klubów. Turniej był jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski Młodzików, które 17 października odbędą się we Włocławku. Słupscy zawodnicy po zaciętych walkach wywalczyli 5 medali, a 6 z nich zapewniło sobie awans do krajowego czempionatu. Przed zawodnikami Akademii Tenisa Stołowego Małe Trumia Strumia Derby Pomorza. W trzeciej kolejce pierwszej gier Rumianie na wyjeździe zagrają z Baltą, a ZTS AWF z Gdańsk 2. Wyrównanego pojedynku oczekuje prezes rumskiego klubu Wojciech Cierlica.
3: Ja naprawdę trzymam mocno kciuki za mecz z naszymi rywalami zamiedzy. Mam tutaj na myśli Baltę AZS AWF Gdańsk. Po pierwsze, są to nasi koledzy, z którymi na co dzień widujemy się przy stołach i znamy się również w czasie prywatnym. Dodatkowym smaczkiem jest to, że AWF może wystąpić w składzie Superligi. Na to pozwala regulamin, więc będzie na pewno bardzo ciekawy mecz, jeśli wystąpi Szymek Malicki. Niemniej my nie składamy broni. Derby rządzą się swoimi prawami i mam nadzieję, że wyjdziemy z nich zwycięsko.
2: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM. Z gdańskim zespołem AT zagra w najbliższą sobotę. Dzień później Rumianie również na wyjeździe zmierzą się z UKS Top Solec Kujawski.
3: Warto spojrzeć na składy, w którym w większości ekip są zagraniczni zawodnicy. Po pierwsze, mieliśmy parę tygodni temu zmianę regulaminu i rozgrywki ligowe gramy w sobotę, niedzielę. To wiąże się z tym, że dużo łatwiej zakontraktować na takie mecze zagranicznych zawodników i większość ekip z tego skorzystała. Siłą rzeczy liga zrobiła się dużo mocniejsza i to też wypycha zawodników polskich trochę niżej, że naprawdę Polacy, którzy grają w tych pierwszych ligach, to naprawdę solidni gracze z dobrymi zawodnikami. Większość z nich ma przeszłość, czy to ekstraklasową, czy to medale mistrzostw Polski, więc jest na co popatrzeć.
2: Przypomnijmy, że Ormianie najlepiej rozpoczęli powrót do pierwszej ligi od dwóch porażek z Gorzowią, Gorzów Wielkopolski oraz Gryfin Spin Szczecin. Lepszy start zanotowali natomiast zawodnicy Poltarek z Pogoni Lęborg, którzy pokonali Szczecinian i przegrali z Gorzowią. W najbliższych dwóch meczach lęborczanie na wyjeździe zagrają z tymi samymi zespołami co ATS.

0: Pozostajemy przy stołach. W Rumie odbyły się otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym. Przy stołach rywalizowali zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych oraz w kategorii Open. Wśród kobiet najlepszy okazał się Martyna Błaszczuk z ATS Reda. W kategorii do 45 lat zwyciężył Adam Dudzicz z UKS Solec Kujawski, a wśród zawodników powyżej 45 lat Krzysztof Konkę z ATS Rumia. W kategorii powyżej 60 lat triumfował Marek Andrzejczak z ATS Rumia. Wśród najmłodszych zawodników z rocznika 2014 i młodszych najlepszy był Maciej Ciesek z ATS Rumia. Natomiast kategorią roczników 2009-2013 wygrał Tymofil Gogol, również reprezentujący ATS Rumia. W najbardziej prestiżowej kategorii Open zwyciężył Adam Dudzicz. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bochn, a trzecie Tomasz Siódek, obaj z ATS Rumia. Już 3 października w Centrum Edukacyjnym Witaj w Domu przy ulicy Trubadurów 8 w Gdańsku odbędzie się otwarte wydarzenie poświęcone sportom walki, zdrowemu odżywianiu i regeneracji. Jednym z głównych punktów programu będzie trening dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu doświadczenia. Zajęcia poprowadzą trener Kasper Karaśkiewicz oraz mistrz Polski i Europy w kickboxingu Kamil Przybyłowski. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć pokazy Muay Thai z udziałem profesjonalnych zawodników. W programie znalazły się także spotkania dotyczące odżywiania sportowców, regeneracji oraz bezpiecznego powrotu do aktywności fizycznej. Za wydarzeniem stoi gdański przedsiębiorca i tegoroczny wicemistrz Europy w boksie w kategorii do 81 kg Federacji UFR Jakub Perskie. Jak podkreśla, sportowa inicjatywa ma być okazją zarówno do aktywności, jak i poznania świata sportów walki.
1: Ponownie udało nam się zgromadzić w jednym miejscu światowej klasy sportowców, trenerów i ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić czas i zarazić innych sportem. Wydarzenie odbędzie się 3 października w Gdańsku przy ulicy Trubadurów 8 w godzinach od 9 do 16. Przygotowaliśmy naprawdę dużo atrakcji i co ważne, jest to wydarzenie dla całych rodzin. Będzie m.in. pokaz Muay Thai w wykonaniu dzieci, treningi, wykłady dotyczące zdrowia, a dla uczestników przygotowaliśmy również ciepłe przekąski, m.in. pizzę i hot dogi. Nie zabraknie także muzyki. Na zakończenie pojawi się gwiazda polskiej sceny hip-hopowej. Gwiazdą sportową naszego projektu będzie Michał Sobiech, zawodnik Federacji KSW. Oczywiście najważniejszym elementem pozostaje trening. Poprowadzą go Kamil Przybyłowski, mistrz Europy w kickboxingu oraz Kacper Karaśkiewicz, trener medalistów Mistrzostw Świata i Europy w sportach walki. Dla mnie boksy z żabką to coś więcej niż samo boksowanie. Chcemy pokazać dzieciom, młodzieży i dorosłym, że sport może być świetną formą spędzania czasu, budowania charakteru, dyscypliny i przede wszystkim dobrej zabawy.
0: Projekt został zrealizowany w ramach programu grantowego Dobre Życie.
2: Karolina Zielińska, koordynatorka programu grantowego Dobre Życie. Dobre Życie to program, w którym stawiamy na lokalne pomysły i ludzi, którzy chcą coś zmienić wokół siebie. W tym roku wspieramy 80 takich inicjatyw w całej Polsce. Każda jest inna, ale łączy je jedno. Odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców i angażują ludzi wokół tego, co jest dla nich ważne. My dajemy jedynie wsparcie finansowe, ale to franczyzobiorcy sklepów Żabka zamieniają pomysły w konkretne działania dla dobra swojego sąsiedztwa.
0: Dzień zakończy część muzyczna z występem lokalnego artysty hip-hopowego. Wydarzenie przede wszystkim skierowane jest do młodzieży. Rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do godziny 16. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańskie załogi z medalami młodzieżowych, klubowych mistrzostw Polski w żeglarstwie. AZS Politechniki Gdańskie wygrał finową rundę w Szczecinie i zdobył srebrny medal w klasyfikacji generalnej. Brąz wywalczył KS AZS AWF z Gdańsk. Finałowe regaty dostarczyły dużych emocji, bo przed startem różnice w czołówce były minimalne. AZS Politechniki Gdańskiej tracił do liderującego Herm Racing Club zaledwie 3,5 punktu. Gdańska Politechnika od początku prezentowała wysoką formę i skutecznie odrabiała straty. Po rywalizacji w Szczecinie zwyciężyła w finałowej rundzie, a w całym sezonie zakończyła zmagania na drugim miejscu. Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej znalazł się KS AZS AWF z Gdańsk. Zespół po słabszej trzeciej rundzie wrócił do walki o medale, a ze sterami ponownie stanęła Ewa Lewandowska. Finałowe regaty wygrał Herm Racing Club, a trzecie miejsce w Szczecinie wystarczyło ekipie Michała Krasodomskiego do utrzymania prowadzenia w całym cyklu i zdobycia tytułu młodzieżowego klubowego mistrza Polski. Drugie miejsce w Szczecinie zajęła UKŻ Lamelka Kartuzy, co dało temu zespołowi brązowy medal w klasyfikacji generalnej.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.